0: których po prostu potrzeba tylko na zastępstwo. W interpelacji wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podawała, że jest ich znacznie mniej, że właśnie jest ich kilkanaście, a nie ponad 20, tak jak podawał na przykład Robert Górniak, dyrektor z Sosnowca, autor bloga Dilerzy Wiedzy, który bardzo pilnie śledzi i każdego miesiąca zdaje raporty, ile jest tych wakatów i jak one się zmieniają. Wręcz wydawało mi się, że w wypowiedziach ministra Lubnauer wybrzmiewają właściwie słowa komentarza ministra Czarnka, który mówił, że o tej porze roku to jest normalny ruch kadrowy. Zgadza się, to jest normalny ruch kadrowy, ale to nie jest normalne, że mamy 20 tysięcy wakatów, biorąc tutaj pod uwagę i szkoły i publiczne, i niepubliczne, których mamy coraz więcej. Więc tak, ta liczba wakatów pewnie zmniejszy się 1 września. I to też Robert Górniak z Dilerów Wiedzy uczula, że tak, ona się zmniejszy, ale to nie oznacza, że ci ludzie się znajdą, bo w wielu przypadkach oni się nie znajdą, a te oferty po prostu wygasają 1 września, bo są ustawione na jakiś czas. Trzeba będzie sprawdzić gdzieś w połowie września, ile znowu naliczyło się tych ofert. Na pewno jest tak, że szkoły ratują się emerytami, ratują się zastępstwami, nadgodzinami szczególnie, bo ZNP wyliczał, że mamy ponad 2 miliony nadgodzin w roku. To jest bardzo dużo. I to jest tak, że nauczyciel nie zawsze może odmówić tych nadgodzin dyrektorowi. Dopiero powyżej jakiegoś limitu tych nadgodzin może odmówić. A tak jest też zmuszony do wyrabiania ich. Czyli właściwie system stoi na nadgodzinach, emerytach i zastępstwach.
1: No właśnie, jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić tych emerytów, którzy po nowemu będą wszystkiego uczyli, tych zmęczonych nauczycieli na ponadgodzinach też. Bardzo dziękuję.
0: Na pewno nie jest to motywujące.
1: Bardzo dziękuję. Karolina Słowik z Gazety Wyborczej była naszym gościem. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję.

0: Bowie, to też ziemarka Little Sims, jeżeli ktoś nie zagłębiam. Tak. Nie zagłębiał się za bardzo, to polecam. Ale też trochę obywatelka świata, bo ona ma korzenie etiopskie na pewno.
1: No to tak jak to często, tak jak to często bywa w Londynie, wszystko się cudownie miesza, bo Little Sims przecież też ma korzenie w tym momencie afrykańskie. Tak. Jeżeli chodzi o zaćmienie, bo pytałam o okularki i tego typu sprawy, no to niektórzy się chwalą, że się zabezpieczyli wcześniej i że kupili sobie na Allegro i już przyszły, czy tam na innym stronie internetowej. Mam nadzieję, że za testem. Na wydarzeniach będą, ale płatne i to tak przebitka trzy razy na przykład, ale będzie można mieć zabezpieczone oczy. A pani Aga tutaj pisze, że widziała zaćmienie całkowite i wie, że to częściowe w ogóle nie będzie się z nim równać. Nie czekajcie, aż ptaki przestaną śpiewać. Amatorzy mocnych wrażeń muszą za rok wyjechać do Hiszpanii i to będzie piękne widowisko.
0: To jest ta jedna osoba, która była na dużo fajniejszym koncercie niż ty się teraz wybierasz.
1: Tak, idziesz na Erykę Badu teraz, a ja byłam w zeszłym roku i to na pewno był lepszy koncert.
0: Było 25-lecie.
1: Tak, 25-lecie, a teraz to co? Teraz to będzie ciekawa trasa w ogóle, bo o tym nie powiedzieliśmy, bo ona każdy wieczór będzie inny. Tam jest dużo improwizacji zaplanowane i jednak jest jakaś ramka, ale to, co w środku tej ramki, to cuda nie widzę.
0: Okay, pani Eryka szaleje. Dobrze, to się nie możemy doczekać. Dopiero 7 raz dzisiaj powtórzyliśmy, albo 15 o koncercie.
1: No ale już raz ktoś nam powiedział, że się dowiedział skąd inąd niż z radia, które ma patronat, więc no nadrobiamy.
0: Jak się z radia wszyscy dowiadują. Kto tam piłuje cały dzień? Ja nie wiem, prowadzimy audycję.
1: To radio się robi, halo.
0: Właśnie, hej.
1: Już myśleliśmy, czy nie krzyczeć przez okno. Może Lenego Krawica damy na full, to się zorientują. Rock and roll is dead, to można dawać na full.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Po 2 miesiącach od podpisania memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mieliśmy właśnie obserwować swobodny przepływ przez cieśninę Ormus, ale że memorandum to tylko świstek papieru, to tak, a nie inaczej obie strony podeszły do zapisów na nim. Sytuacja wciąż, delikatnie mówiąc, jest napięta, obie strony stawiają twarde warunki, a to wpływa na ceny surowców. Najwięcej mówimy o cenach paliw, czekając na to, co w Polsce zrobi rząd, skoro premier zapowiedział, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji paliwa będą tańsze, jeśli będzie taka potrzeba. Miało być 48 godzin do decyzji, ale mija tydzień i decyzja jeszcze się nie wyklarowała. W budżecie jest krucho. Prezydent nie ułatwia zadania, ale to nie jest wiedza tajemna, więc lepiej nie obiecywać gruszek na wierzbie, ale zostawmy to z boku na dziś, bo dużo ciekawiej jest obecnie na rynku gazu. A jak już w ciągu ostatnich lat wszyscy się doskonale przekonaliśmy, obyś żył w ciekawych czasach, to przekleństwo i w tym ujęciu używam zwrotu dużo ciekawiej. Jak ostrzega Gas Infrastructure Europe, cytowany przez polską agencję prasową, szybkie otwarcie cieśniny Ormus jest wątpliwe. Dlatego gaz w holenderskim hubie TTF drożeje w sposób budzący niepokój. Zapasy w magazynach krajów wspólnoty są obecnie, jak na ten sezon, na najniższym poziomie od wielu lat. Wczoraj na giełdzie kontrakty na wrzesień zamknęły się w kwocie ponad 60 euro za megawattogodzinę błękitnego paliwa. W połowie czerwca cena była poniżej 40 euro, a w styczniu nawet poniżej 30, więc jest to dwukrotny skok z początku roku. Pierwsze odbicie przyszło przez surową zimę, ale drugie, znacznie mocniejsze, po ataku na Iran. Później nieco spokojniej, no ale teraz widzimy to, co widzimy. Dlatego Bliski Wschód jest nam bliższy, niż się wydaje. A w Stanach Zjednoczonych tryby wydobycia, czyli sławetne drill, baby drill, działają jak nigdy. USA mają łupki, ropę i gaz, więc producenci stamtąd zarabiają na potęgę, choć sami mieszkańcy Stanów odczuwają to inflacją, to jednak widać też, gdzie leży problem. W Europie po prostu jesteśmy mocno zależni od dostaw z krajów trzecich i za to płacimy, słono płacimy, dlatego zima może oznaczać wyższe opłaty, a właściwie najpewniej będzie je oznaczała, a za tym pójdzie odbicie inflacyjne. Szykujmy zatem portfele.
2: I szykujmy się do wyjścia.
3: Ja już jestem spakowany w 80%. A ty?
2: Maria szykuje się do wejścia, natomiast... Dzień dobry, Mario.
3: Hello.
2: Maria nam zapowiedziała, że dzisiaj będzie muzyka dla wodorostów.
4: Nie, no niekoniecznie. To raczej, że ja na razie jestem takim, udaję, że jestem wodorostem, a raczej muzyka jest ukierunkowana na nie to, co pod ziemią, tylko to, co nad ziemią, jeśli chodzi o gwiazdy.
2: To na pewno ma dużo sensu. Ja mam pewne zaćmienie teraz, to nawiązując do komentarza Macieja na grupie patroneckiej.
3: Który napisał, że kilka razy w tygodniu doświadcza częściowego, nie poleca nic spektakularnego, gdy nie wiem, po co na przykład poszedłem do kuchni, albo do kogo miałem wysłać maila, albo co miałem właściwie kupić w tym sklepie. Ja też mam takie zaćmienie, to jest normalka.
2: Każdy miewa częściowe zaćmienia. Życzymy Państwu na koniec tego poranka jak najmniej częściowych zaćmień umysłu, a najmniej życzymy Marii, bo to jednak godzinę jeszcze trzeba zrobić. Głupio z zaćmieniem. Zuzanna i Łęda.
3: Słońce nasze. Mateusz Andruszkiewicz.
2: I gwiazdy.
3: Mariah będzie w 10:00. Dzięki piękne.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Gdynia, za półtorej godziny na terenie Stoczni Wojennej należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozpocznie się ceremonia chrztu i nadania imienia fregacie wielozadaniowej ORP Wicher. Wcześniej z pracownikami, którzy budowali okręt, spotkał się premier Donald Tusk.
1: Dzisiaj możemy mówić o tym, że polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje.
0: ORP Wicher to pierwsza jednostka powstała w ramach programu budowy jednostek Miecznik. Teraz doniesienia ze wschodu. Zdaniem prezydenta Ukrainy, władze Rosji szykują się do mobilizacji. Miałaby objąć kilkaset tysięcy Rosjan i nastąpić tuż po wrześniowych wyborach parlamentarnych. Szykujemy się do własnych aktywnych działań, by maksymalnie utrudnić Rosji realizację tych planów. Odpowiednie zadania wyznaczyłem ukraińskim służbom wywiadowczym i specjalnym. Prezydent Wołodymyr Zełenski dodał, że przekazał Stanom Zjednoczonym propozycje w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. W Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące opakowań. Zużycia powoli będą musiały wyjść zawierające trudno rozkładające się substancje, pojemniki na jedzenie, na wynos czy pudełka na pizzę. To początek dłuższego procesu. Za 4 lata zniknąć mają jednorazowe saszetki z sosami czy znane choćby z hoteli małe butelki z szamponami. I jeszcze sport i piłka nożna. W Salzburgu w Austrii mecz o Superpuchar UEFA. O trofeum powalczą triumfator Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain i zwycięzca Ligi Europy Aston Villa, mówi trener angielskiej drużyny Unai Emery. Spodziewam się rywalizacji, spróbujemy stawić im czoła w miarę naszych możliwości, by ich pokonać. Oczywiście to oni są faworytami. Na zwycięstwo liczy obrońca PSG Marquinhos. Mam nadzieję, że Salzburg będzie dla nas kolejnym wyjątkowym miejscem. Naprawdę chcemy przywieźć to trofeum do domu. Początek meczu o Superpuchar UEFA o 21:00. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.
5: You want me flawless. You want me patient and sweet. You want me willing. You want my honesty. You want me to be appreciative. Respect your space. Ignore your fears. You want spontaneity. A good girl and a freak. You want loyalty.

Jill Scott na początek, bo to jest rzecz sprawdzona, że dobrze rozpocząć dzień, audycję, spacer, pracę, czy na przykład spektakl spadających po niebie gwiazd właśnie od brzmienia głosu pani Jill. Gwoli ścisłości ten krótki utwór nosi tytuł Willing Interlude i pochodzi z albumu Woman z 2015 roku. Gwoli jasności dodam jeszcze, że za sterami siedzi Franek Wójcicki, nawigacją głosową zajmuje się ja, Maria Zamachowska, a zagra nam teraz gdyński producent Jakub Janik, znany szerzej jako Expo 2000. To będzie wydany w ubiegłym tygodniu singiel Back to Funk Get Busy. Proszę się w ruchu nie ograniczać, byle uważnie.

Teraz już mam nadzieję, że wszyscy się przeciągnęli. Może ktoś podskoczył raz bądź kilka. Back to Funk, Get Busy. W moim przypadku częściowo robi to sam, to znaczy sam rusza ciałem i ja to sobie bardzo cenię, kiedy można wyłączyć myślenie, a ciało samo doskonale wie, co robić. Państwo już też myślę, że dokładnie wiedzą, co robić na hasło maria.zamachowska@nowyswiat.online. Wpisać, przepisać, coś od siebie napisać, załącznik jakiś dorzucić i porozumiewać się tu z nami w studiu, podczas gdy Marla Keter i Sofia Grant będą kontynuować to, co już rozpoczął Expo 2000. Utwór nosi tytuł Reverse.

0: Reverse to jeszcze całkiem młody owoc współpracy brytyjskich artystek, basistki i producentki Marley Getter i wokalistki Sophie Grant. Singiel miał premierę 29 lipca tego roku i zapowiada epkę pani Marley, która zatytułowana będzie Luso i ukaże się w październiku. Ja naturalnie będę tam zaglądać i co lepsze kąski tutaj państwu przynosić. A tymczasem taki właśnie kąsek przed nami, choć z zupełnie innej strony. Ten pochodzi z Niemiec i proszę posłuchać, jak przyjemnie brzmi Icy Ice.
1: Es war einmal im Märchenland, gleich hinter dem pumperdicken Bullerberg, bei den drei alten Kastanienbäumen ein... Icy.

0: Okay, ich tu's, oder? Oh, what the fuck?
1: Steven Rauch i piosenka pod tytułem Icy Ice, czyli zdaje się lodowy lód. Informacji o tym artyście jest bardzo niewiele, stąd mogę się tylko domyślać, że w Niemczech też zdarza się słonku przygrzać niemiłosiernie, stąd może to Icy Ice wydane ostatniego dnia lipca tego roku. To nie jest ostatnia nowość w naszym dzisiejszym spotkaniu, bynajmniej, ale teraz dla zachowania balansu wrócimy do roku 2006 i znów na wyspy, byle powolutku.

As We Go Down Slowly to oczywiście tekst i brzmienie przeznaczone do wybrzmiewania podczas oglądania fruwających po niebie Perseidów czy zaćmienia dzisiejszego słońca. Chociaż pani Renata w grupie patronów też pisze, że pakowanie na wyjazd przy dźwiękach numer nawisowych jest łatwiejsze do ogarnięcia. Na razie jest pani Renata na etapie dokładam, odkładam. Także myślę, że to też As We Go Down Slowly, niech pani towarzyszy, pani Renato. A to był Max Sledgy, londyński producent, kompozytor, DJ, perkusista i multiinstrumentalista i piosenka o intuicyjnym tytule Slowly z albumu o tytule z kolei adekwatnym do gwiazd spadających, czyli From the Roots to the Shoots. Zostajemy tymczasem na wyspach, bo stamtąd pochodzi Simon Green, czyli Bonobo, jak i Joy Crooks, a tak się składa, że niecałe 2 tygodnie temu, 3 sierpnia, ukazał się ich wspólny singiel Always on Your Side.

Always on Your Side to czwarty singiel zapowiadający nadchodzący album Bonobo. Będzie nosił on tytuł Distance in Static i ukaże się 11 września, czyli już za niecały miesiąc, nakładem wytwórni Ninja Tune, z którą Bonobo współpracuje już 26 lat. Myślę, że nie ja jedna będę nawigować i zdawać tutaj antenową relację z tej sytuacji, jeśli chodzi o to wydawnictwo. A teraz proponuję zajrzeć ponownie już dzisiaj do tego, co u nas, a u nas Maciej Goliński, czyli Envy, muzyk, producent, DJ, chwilę temu, dokładnie 6 sierpnia, podzielił się albumem zatytułowanym Wyszy Mory. Jak pisze on, sam autor, że jest to starannie dopracowany koncept album inspirowany naszymi korzeniami. To album, na którym każdy otwarty słuchacz znajdzie coś, co od dawna gra mu w duszy, i ja się zgadzam z tym zdaniem. Dodam jeszcze tylko, że okładka ma piękną grafikę autorstwa Olgi Szczechowskiej, a projekt graficzny stworzył artysta znany jako Animi się wasz, a to jest Taniec Rusałek.

Taniec rusałek z najnowszego albumu Wyszy Mory autorstwa pana Envy. Polecam sprawdzić sobie cały ten krążek, jest tam naprawdę dużo dobrego. A dalej zaśpiewa nam wokalistka i songwriterka urodzona w Kanadzie, ale później związała swoją działalność muzyczną między innymi ze Skandynawią i brytyjską wytwórnią Through Records. Utwór Tick Can Talk wykonuje z gościnnym udziałem norweskiego rapera Son of Light.

To rok 2011, Kinney and Son of Light z piosenką Tick Can Talk z albumu Can't Kill a Dame with Soul. Na tym samym albumie znajduje się utwór cover The Cure, The Love Cats. I choć to nie on teraz wybrzmi, to on poprowadzi nas dalej do dzisiejszego kącika w kąciku, w dodatku będzie to podwójny kącik, już wyjaśniam. Chodzi o coverowy kącik troski o język włoski. W dodatku wykonują go panowie z Brazylii. Wszystko już stanie się jasne, kiedy powiem hasło L'Appuntamento.

L'appuntamento. Ten utwór pojawiał się w tej i nie tylko w tej audycji, już w różnych wykonaniach. Myślę, że takie najbardziej flagowe należy do Ornelli Vanoni. Za nami jednak zespół Calibro 35 wraz z Delerą. Ich jeszcze nie było i do tych panów na pewno będę wracać. No a powiedziałam, że jest kącik w kąciku, dlatego że ten kącik troski o język włoski już zostawiamy, ale trwa kącik coverowy i to będzie utwór zespołu R, utwór pod tytułem All I Need, ale w wykonaniu jazzowym z wokalem niemieckiej wokalistki Lisy Basenge.

0: Tak ładnie jeszcze się to kończy. Czy w tej, czy w oryginalnej wersji ta piosenka bardzo dobrze rymuje się z obserwowaniem tego, co na niebo po zmroku już gdzieniegdzie funduje, a największe spektakle jeszcze wciąż przed nami. Jest godzina 10:48, co oznacza, że zbliżamy się powolutku do końca audycji, a ja nie chciałabym Państwa zostawiać w takim lekkim rozespaniu, które tutaj Ridges i Lisa Basenge z piosenką All I Need nam przynieśli. Także delikatnie, powoli, razem z austriackim zespołem Count Basic, Love Your Life, proszę się poruszać delikatnie.
1: The year is 1996. Afrodelics uptight representing.
2: I try to think positive.
1: Trying to bring something positive, yo.
2: I try to think positive.
1: Dropping mad science.

Miarowo i powoli w kierunku środka dnia idziemy, a na koniec naszego spotkania wybrzmi piosenka pod tytułem I Like It Hot autorstwa Honey Dijon i Green Tea Peng, ale w świeżo wydanym remiksie Hot Like Fire. Upały zależały, więc teraz już można. Franek Wójcicki zostaje, ja Maria Zamachowska zmykam. Dziękujemy serdecznie za dziś i my słyszymy się w niedzielę po godzinie 10. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Decyzja w sprawie powrotu programu CPN, czyli obniżek cen paliw, ma zapaść jeszcze w tym tygodniu, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak przekonywał, rząd nie gra na zwłokę. A tak zapowiedzi te komentuje minister finansów Andrzej Domański.
1: Trwa analiza, sytuacja na rynku ropy się stabilizuje. Oczywiście wiemy, że ceny na stacjach benzynowych są nadal wysokie i chcielibyśmy, aby były niższe wszyscy. Natomiast też mamy pewne ograniczenia budżetowe i prezydent Nawrocki zdecydował się zablokować ustawę, dzięki której mielibyśmy w budżecie trochę ponad 4 miliardy złotych więcej. My od samego początku, wdrażając pakiet CPN, mówiliśmy, że ma być on sfinansowany właśnie podatkiem od takich nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Według wstępnych założeń obniżki miałyby obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia. W pierwszym kroku rząd rekomenduje obniżenie VAT-u na paliwa. W serwisie teraz Kraków 48-letni mężczyzna zaatakował 14-latka. Mężczyzna sam zgłosił się na komisariat i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Twierdzi, że wcześniej grupa młodzieży miała rzucać w jego córkę kamieniami lub szyszkami.
2: O sprawie powiadomiona została prokuratura. W tej chwili gromadzony jest materiał dowodowy i po jego analizie zostaną podjęte w porozumieniu z prokuratorą, co dalej w tej sprawie. Są dwie wersje wydarzeń. No i teraz właśnie naszym zadaniem po zgromadzeniu tych materiałów i zadaniem prokuratury będzie dotarcie do sedna sprawy i ewentualne postawienie zarzutów. Na chwilę obecną nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
0: Mówił TVP Info Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, śledczy mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia i zdecydować o dalszych krokach. Za taki czyn mężczyźnie może grozić do 2 lat więzienia. Koniec jednorazowych saszetek z cukrem, przyprawami czy sosami w lokalach gastronomicznych. Unijne przepisy zakładają, że od 2030 roku restauracje, hotele i inne punkty będą musiały zrezygnować z części produktów. Zamiast małych opakowań mają pojawić się dozowniki albo cukiernice. Zmiany nie obejmą jednak produktów na wynos. I na koniec jeszcze sport. Dziś w nocy Iga Świątek zagra o finał turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Polka awansowała do najlepszej czwórki po pewnym zwycięstwie nad Dianą Schneider 6-2-6-1. Świtolina pokonała Jekaterinę Aleksandrową, a w tym sezonie dwukrotnie wygrała już z Igą Świątek w Indian Wells i w Rzymie. Początek półfinału o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na krańcach północnych i północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne dziś od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

0: Antony Szmierek, noszony na rękach, no właściwie noszący na rękach, co po niektórych redaktorów Radia Nowy Świat, artysta z Wysp.
1: W środku dnia.
0: Oczywiście, jak ktoś nie pamięta już, że chodzi o Kubę Ferlinę, nie zdradzę, o kogo chodzi w takim razie. 7 minut po godzinie 11 rozpoczynamy, proszę Państwa, dzisiejsze nasze wydanie. No i 3 godziny jesteśmy. Z Wysp nie wyjeżdżamy i jakoś w świetle, w blasku nagrody Mercury jesteśmy, no bo to Sam Fender.

Little Bit Closer to Sam Fender, laureat Mercury Prize, tej ostatniej, no ale już kolejna, jest już kolejna grupa finałowa artystów. No i zobaczymy, może na przykład Sir Paul McCartney dostanie po raz pierwszy w karierze tę jedną z najważniejszych nagrod w brytyjskiej branży muzycznej. 12 minut po godzinie 11, proszę Państwa, jesteśmy. Jest Franek Wójcicki, jest Agnieszka Lipka-Barnett, jestem ja, czyli Jan Niebudek. Tak, Elder Island Bang.

Kwadrans po 11, Elder Island i Bang, proszę Państwa, no to Bang i wybiło właśnie 15 minut po 11. Idealny moment, żeby trochę więcej powiedzieć o tym, co przed nami dzisiaj. Będą chomiki na przykład, proszę Państwa, to Wiktoria Wichrowska już zadba o to, by chomiki się pojawiły w materiale pochodzenia zwierzęcego, ale będzie też zapowiedź, no właśnie to jest taki niewdzięczny moment, połowa sierpnia, jeszcze nawet nie, kiedy zapowiadamy już festiwale, no zwiastujące jesień, jakby nie było, chociaż 18-19 września to jeszcze jest lato kalendarzowe, no ale wtedy właśnie odbywa się we Wrocławiu festiwal Kino Muralno i można rzec, że choć to festiwal plenerowy, bo spaceruje się po wrocławskim Nadodrzu i bierze udział w pokazach, właściwie jest się widzem takiej ruchomej galerii pod gołym niebem, no to jednak 18-19 września to już trochę inaczej brzmi, prawda? Więc będziemy jesienny, bardzo atrakcyjny, ale jednak już prawie jesienny festiwal za to w pięknym Wrocławiu, na pięknym Nadodrzu zapowiadać. I to w tej godzinie, za chwil kilka, będzie z nami także artysta, który, tak jak Bela Komoszyńska, która ostatnio u nas była, no on też jest twórcą Sorry Boys, nazywa się Piotr Black. Powiedziałem wczoraj, że to jest artysta pewnie jeden z tych najlepiej pachnących na polskiej scenie, ponieważ Piotr Black poza tym, że tworzy muzykę, no to tworzy swoje autorskie kompozycje zapachowe i je sprzedaje nawet, więc bardzo ciekawa postać i nie tylko z tych dwóch powodów. Tak czy inaczej dzisiaj nie w sprawie zapachu, a w sprawie nowego utworu, pierwszego po 10 latach solowego utworu. Przyjdzie do nas Piotr Black po godzinie 13. A co jeszcze się wydarzy, no to będziemy, myślę, stopniowo odsłaniać atrakcje, prawda? Uj, dobrze.

0: Seth Miles i Plastic World z udziałem Johna Portera to nagranie, a teraz już z nami Bartek Bartos. Dzień dobry.
1: Witam.
0: No i jak rozumiem z Wrocławia.
1: Tak, oczywiście z Wrocławia.
0: To powiedz,
1: niestety
0: jak tam...
1: nie u was, ale jak chyba zawsze zaczynam u was tur kinomuralowo-medialny, więc przypomina mi to o tym, że już połowa lata za nami i zbliża się ostatni weekend lata, czyli 18-19 września we Wrocławiu.
0: Tak, tego kalendarzowego lata ostatni weekend to będzie. No i właśnie wtedy, żeby dobrze zamknąć lato i przywitać jesień, we Wrocławiu Kino Mural, festiwal, a właściwie święto sztuki nowych mediów, święto ruchomych obrazów, różnych form wideo na ścianach kamienic wrocławskiego na Dodrza, właściwie powoli już, a właściwie nie powoli, no można powiedzieć, legendarnego miejsca we Wrocławiu, w którym zobaczyliście swego czasu potencjał, no i tak ten potencjał właściwie wykorzystujecie od tej pory. Impreza się rozrasta, prawda? Coraz bardziej.
1: Tak, rozrasta się impreza, ilość artystów, ilość widzów. To będzie już 8. edycja i zresztą ta 8. jest dość istotna, jeżeli chodzi o tegoroczny temat edycji. Więc tak, jest kilka nowości, kilka eksperymentów. Cały czas szukamy czegoś nowego, no bo sztuka nowych mediów właśnie ma to do siebie, że ona przenika przez różne dziedziny sztuki. Więc mamy twórców i teledysków, i instalacji audiowizualnych, filmowców, eksperymentatorów. Często są to też nawet naukowcy, którzy sięgają po takie narzędzia właśnie jak na przykład AI i tworzą bardzo ciekawe projekty. I to staramy się też tak patrzeć na to wszystko przekrojowo, na to, co się dzieje w sztuce nowych mediów, w sztuce audiowizualnych i no, w tym roku będzie kilka nowości.
0: 70 artystów z ponad 20 krajów. Tych ścian, czyli no, miejsc, w których można pokazać ich pracę, jest 6, prawda?
1: Tak.
0: Każda ma powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. No i hasło tegorocznej edycji, właściwie tytuł tegorocznej edycji, przypomnij proszę.
1: No, tegoroczna edycja to niekończący się obieg i ta 8 właśnie jest o tyle istotna, jak szukaliśmy, pamiętam, z tematu.
0: Bo czyli znak nieskończoność, tak?
1: Tak, jak ją położymy sobie, to okazuje się, że to jest właśnie znak nieskończoności i to nam się tak spięło w głowach, że to jest troszeczkę i o kinomuralu, ale też o tym, że każdego roku staramy się szukać jakiegoś tematu, który jest otwarty, który jest szeroki, który pozwala naszym widzom, naszym gościom troszeczkę inaczej spojrzeć na świat, przyjrzeć się sobie, poszukać czegoś w sobie, ale też no, poza radością dać czasami refleksję, więc niekończący się obieg jest bardzo spójny z formułą w ogóle kinomuralu, jako że te 6 ścian, 7 różnych sekcji, no nie ma startu, jakby każdy sobie sam ustala, od czego zacznie, co zobaczy. Każdy sam tworzy swój taki no, autorski seans, więc jest to krążenie po tej zamkniętej części dzielnicy na Dodrza, gdzie faktycznie ją zamykamy, faktycznie wyłączamy światła miejskie, no i staje się to taką właśnie gigantyczną galerią pod gołym niebem, więc dlaczego ten tytuł? No, myśleliśmy o tym, bo sztuka nowych mediów ma to do siebie, że często to są właśnie krótkie, zapętlone formy, a w sumie ludzi chyba od zawsze fascynowała powtarzalność, pętle, które istniały na długo przed kinem i algorytmem, no bo w pętlach jest i ukojenie, i niepokój, medytacja, trans, obsesja. I tak nam się wydaje, że właśnie w tego typu sytuacjach uświadamiamy sobie, że tak naprawdę my ludzie żyjemy w nieustannych cyklach, jakichś małych rytuałach, których na co dzień nie zauważamy, ale właśnie nasza przestrzeń w skali mikro, makro składa się właśnie z takich pętli.
0: No i czasami wypadnięcie, to znaczy wyjście z tego czasami jest czymś zdrowym, czasami wypadnięcie z tego sprawia, że czujemy dyskomfort, no ale potem, kiedy wypadniemy z jednej pętli, to sobie zaraz tworzymy jakąś kolejną, albo stwarza się kolejna, w której funkcjonujemy. No i tak to dalej się kręci, chyba można byłoby powiedzieć.
1: No to jest ciekawe właśnie, jak powiedzieli, że kręci się, bo w ogóle pierwszą maszynką, która stworzyła ruchomy obraz, był tak zwany zootrop, Dedalum, na początku XIX wieku stworzony, i to było takie obrotowe kółko, gdzie za pomocą efektu stroboskopowego przez taką szczelinę ludzie widzieli wtedy po raz pierwszy na przykład biegnącego konia. No więc trochę wracamy do korzeni, w tym proponując ten temat, no do korzeni ruchomego obrazu.
0: No dobrze, to zajmijmy się w takim razie od innej strony festiwalem, ponieważ festiwalem, no właśnie, mówię festiwalem, aczkolwiek nie wiem, czy to jest to najwłaściwsze określenie, użyłem go zamiennie, może świętem po prostu sztuki nowych mediów. Tak czy inaczej mamy tutaj pewnego berlińskiego artystę, którego, no jeśli znamy serial Rozdzielenie, to nawet jeżeli jego samego nie znamy, to znamy jego pracę.
1: To jest właśnie ciekawe, bo Ekstrabek, tak, to jest tegoroczny headliner, Oliver Lata, berliński artysta, i tutaj przywołany przez ciebie seria Rozdzielenie, za którego czołówkę Oliver dostał dwukrotnie, co się zdarzyło pierwszy raz w historii, nagrodę Emmy za Outstanding Title Design, więc to jest, Ekstrawek jest w pewnym sensie kwintesencją tego, czym jest moim zdaniem sztuka nowych mediów, ale też czym jest kino mural. To częstokroć są właśnie twórcy ukryci na widoku, bo sztuka nowych mediów ma to do siebie, że to właśnie są przenikające się często dziedziny sztuki i w taki nieoczywisty sposób no, wkraczają do naszej rzeczywistości, więc no, Ekstrawek, tak, seria Rozdzielenie, fenomenalna czołówka. Ale też to współpraca z wieloma artystami, chociażby z The Beatles, Gorillaz, ale też z Valentino. Więc to jest człowiek, który ani nie wyszedł z internetu, ani z galerii, ani z muzeum, tylko funkcjonuje wszędzie. Jakby jest to trochę i design, i trochę sztuka audiowizualna. W tym roku pokażemy taki przekrojowy, znaczy Ekstrawek, Oliver, który przybędzie w ogóle do Wrocławia, z czego się bardzo cieszymy, pokaże takie przekrojowe sety, które nazywają się Human Patterns, i to, co jest fenomenalne w jego sztuce, to to, że to wszystko jest na pierwszy rzut oka wydaje nam się takie piękne, delikatne, plastyczne, elastyczne, te formy ludzkie, ale nagle okazuje się, że gdzieś pod spodem to staje się niewygodne, bo on w jakiś sposób interpretuje to, co jest naszą codziennością, czasami presja, czasami absurd. Więc te obrazy na wielkich ścianach, bo Oliver po raz pierwszy jakby w tej skali pokaże swoje prace, zresztą jak wiele artystów na kinomuralu, no z jednej strony faktycznie będą wyglądały jak piękne murale ruchome, ale z drugiej strony no, tam kryje się taka głębsza refleksja nad tym właśnie, co się dzieje wokół nas.
0: No i to jak zwykle w odbiorcy, w widzu jest ta odpowiedź, ten odbiór właściwy się rodzi w nas, oglądających pracę. Pracę ponad 70 artystów. Ekstrawek jest jednym z nich, no ale domyślam się, że jeszcze chciałbyś o kilku osobach powiedzieć. Nawet jeżeli byś miał teraz nie kierować się tym, które dziecko bardziej kochasz, tylko bardziej tym na przykład, jak są różnorodni.
1: No na przykład nowością w tym roku jest praca Petera Bera, już wieloletniego naszego współpracownika, artysty, wykładowcy, naukowca, którego pracę pokazywaliśmy lata temu, ale który jest też kuratorem kinomuralu i ma od kilku lat swoją ścianę. No Peter pokaże projekt, po raz pierwszy pokażemy coś, co symultanicznie będzie się działo na kilku ścianach, na czterech ścianach jednego z podwórek kinomuralu. I to jest no, coś bardzo ciekawego, bo troszeczkę to zahacza o gry komputerowe, o pewną symulację. Nazywa się to, ja to nazywam inwentaryzacją, ale tak naprawdę no, jest to swego rodzaju, on to nazywa konserwacją międzyprzestrzenną. I to jest opowieść o jakimś wielkim budynku, gdzie cały czas w pewnych cyklach powtarzają się sytuacje, krążą jacyś ludzie, sprawdzają coś. I to jest ciekawe, że w tym roku zeskanujemy twarze mieszkańców Nadodrza i Peter ich implementuje do swojego projektu. No i taka instalacja, która będzie trwała dokładnie 8 minut, jest swego rodzaju nową. Inni artyści, no tak, które dziecko, no jest ich wielu i każdy właśnie prezentuje zupełnie inną, nie tylko formułę sztuki nowych mediów, bo często są to animatorzy, ale chociażby tacy jak Patrick Bergeron, filmowiec, który tworzył, był częścią zespołu, który tworzył efekty specjalne, chociażby do Matrixa albo Władcy Pierścieni. Patrick Bergeron pokaże pracę, która nomen omen nazywa się Loop Loop, czyli pętla pętla, w której z tysiąca ujęć zrobionych z pociągu jadącego do Hanoi nagle tworzy panoramy, które czasami idą do przodu, czasami do tyłu, powiększają się, pomniejszają się. Fenomenalna praca, którą pokażemy w sekcji Złanocka, ale jest też na przykład Boris Labbé, no, taki klasyczny animator, który zdobył chyba ponad 50 nagród na różnych festiwalach animacji. I projekt Orogenesis, który wygląda jak jakimś snem, koszmarem geologa, gdzie przez 7 minut będziemy oglądali jakąś transformację geologiczną gór, czegoś, co zazwyczaj trwa miliony lat, a tutaj no, zostanie to ściśnięte do 7 minut. Yoriko Mizoshuri, no to jest Japonka, której pracę, którą pokażemy, to jest Ordinary Life, która w zeszłym roku na Berlinale dostała w sekcji animację Srebrnego Niedźwiedzia. No i to jest też znowu coś innego. To jest pewna delikatność, pewna płynność, gdzie ona pokazuje właśnie takie zwykłe życie, co nas otacza, ale też takie rytuały, jak picie kawy, wyjście z psem, ale nigdy nie pokazuje całego człowieka. Jakby stara się unikać takiej ewidentności pokazywania emocji na twarzy, więc te postaci nigdy nie mają twarzy. Co dalej? Max Hartler, no to jest znowu no chyba bardziej transowa, taka bliska instalacjom, które towarzyszą obecnie festiwalom muzyki, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to Conor Griffith i Conor pokaże projekt, który de facto jest teledyskiem i teledyskiem, który zrobił dla Maxa Coopera. Już mieliśmy wielu artystów, którzy właśnie z jego muzyki korzystali. To też jest artysta, który tworzył no, reklamę dla Apple'a, BMW, ale też właśnie teledyski. I on dokona pewnego recyklingu reklam, które dostawał do swojej skrzynki pocztowej, mailowej. Fenomenalna transowa rzecz. Mógłbym tak opowiadać bez końca, bo naprawdę jakby jest to totalna przekrojówka tego, co się dzieje wokół nas. Więc chyba tym jest właśnie kino mural, że tak jak powiedziałeś, czy to jest festiwal? Tak, to jest festiwal, ale z drugiej strony to jest jedna wielka instalacja audiowizualna i tak też to można odbierać, więc trochę festiwal, trochę biennale, trochę ciężko nas sklasyfikować, tak jak sklasyfikować się nie da wielu z tych twórców, których pokazujemy.
0: I to jest waszą siłą. 18-19 września polecamy Państwa uwadze, no, tę imprezę, po prostu to święto tak. Sztuki nowych mediów.
1: Tak,
0: razem.
1: Po prostu spektakl.
0: Tak jest, razem z Bartkiem Bartosem. Bardzo dziękujemy, ściskamy Was wszystkich. Pozdrawiamy.
1: Zapraszam do Wrocławia. Dziękuję, pozdrawiam.

Zuta i Zwierciadło, to tego utworu wysłuchaliśmy. No a na zegarach 23 minuty do 12 za ponad miesiąc i kilka dni we Wrocławiu Kino Mural po raz 8 już się odbędzie. 18-19 września wrocławskie na Dodrze.

Damaged Goods i Gang of Four, proszę Państwa, 20 minut do 12, zatem można żegnać lato na Kino Muralowe we Wrocławiu, ale można także trochę wcześniej nawet, może nie żegnać lato, ale jeszcze z niego korzystać na Paradzie Wolności w Łodzi. No i tę imprezę także będziemy zapowiadać, ale to już będzie po godzinie 12. Można też na przykład pocieszyć się tym, że The Strokes przyjeżdżają i w połowie października przyjeżdżają do naszej części Europy. I chociaż w Polsce nie, to w Berlinie tak.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Dine and Dash to The Strokes, proszę Państwa. No a jeśli ktoś jest zainteresowany również środkiem artystycznym używanym obficie na najnowszej płycie, ale nie tylko na niej, bo Julian Casablanca z Oto Tuna sobie już upodobał lata temu, więc to nihil novi sub sole, że tak powiem. To, co się tak dziwi, że po łacinie coś mogę powiedzieć?
2: Nie, jestem zdziwiona, bo ja to znam jako nihil novi sub iove, że nic nowego pod nowiszem, a nie pod słońcem, ale, no dobrze, dobrze, no w każdym razie, ty nie wiesz, no.
1: Ale pod tym słońcem,
2: kwotka pota to sententie.
1: Pod tym słońcem, co to będzie zaćmione?
2: No domyślam się, że to właśnie taka parafraza była.
1: Nie, no subsole jest.
2: No
1: przecież
2: a widzisz,
1: znane,
2: a ja znam
1: no,
2: subiowe, no.
1: W ogóle.
2: No, no jakoś tak inaczej nas uczyli. Inaczej nas uczyli.
1: Troszeczkę trzeba teraz tutaj uporządkować, bo z tym autotunem dlatego, proszę Państwa, tak mówię, że jutro będzie w audycji historia autotuna. Zuza Iwenda przygotowała.
2: A to jest zacna historia, to prawda, tak. Kiedyś oglądałam jakiś dokument tak, na ten temat. Oj. No. No ale to świetny wynalazek.
1: A dużo jest w francuskiej muzyce autotuna?
2: No, chyba tak. Obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak. W sensie ci artyści, którzy faktycznie potrafią śpiewać, no to oni z niego nie korzystają, bo nie muszą po prostu i to się weryfikuje na koncertach.
1: Ale to wiesz, że to właśnie, prawda. No jako środek artystyczny można powiedzieć, że ci, którzy umieją, bo to no i Osher znaczy, raczej można powiedzieć.
2: Trzeba umieć z tego korzystać.
1: Głos.
2: Taka jest tak, ale ona się
1: Julian Casablancas również ma doskonały rockowy wokal, umówmy się.
2: No tak.
1: No i...
2: No ale no,
1: pytają,
2: wiesz,
1: fani,
2: ze wszystkiego można korzystać.

skupiłem na przeczytaniu nazwy artysty czy też zespołu, że o tytule zapomniałem, proszę państwa, a też należy mu się takie piękne przeczytanie. Zatem raz jeszcze artysta The Black Angels i Indigo Meadow. Tak. 13 minut po godzinie 12. Za chwil kilka, a może nawet za jedną chwilę będziemy udawać się do Łodzi i zachęcać wszystkich kochających muzykę elektroniczną do spędzenia tam właśnie ostatniego weekendu sierpnia.

15 minut po godzinie 12, jednak nie za jedną chwilę, tylko za jeszcze jedną będziemy rozmawiać z Rafałem Baranem, proszę Państwa, organizatorem Parady Wolności w Łodzi. Impreza, przypomnijmy, wróciła do Łodzi w 2022 roku po wielu, wielu latach przerwy, no ale dzisiaj jest takim prawdziwym, konkretnym, chciałoby się to aż coś potocznie dodać, tłustym świętem muzyki elektronicznej, a co?

0: Hang On To Your Love to Sade, artystka, której na pewno nie usłyszymy w Łodzi podczas Parady Wolności 2026, co na pewno nam potwierdzi teraz Rafał Baran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Rafał Baran, rzeczywiście. Sade nie usłyszycie. Natomiast ja jestem wielkim wielbicielem Sade z lat 80., jako rocznik 1970. I rzeczywiście 29 lat w tym roku mija od pierwszej Parady Wolności. Legendarnej imprezy przez to, że była pierwszym festiwalem muzyki elektronicznej w Polsce. W tej chwili oczywiście mamy takich imprez wiele i wyrastają nowe jak grzyby po deszczu. My byliśmy pierwsi. Byliśmy oddolną inicjatywą młodych ludzi, którzy w tamtym czasie pojechali na zachód, wrócili i chcieli, żeby Łódź wyglądała trochę przynajmniej jak Amsterdam czy Londyn, czy Berlin. No bo oczywiście zainspirowała nas Love Parade, która jest od nas starsza tylko o 4 lata. No i co? No i w tym roku...
0: Młodzi jesteście dalej.
1: Słucham? No tak, my jesteśmy dalej. Rzeczywiście Love Parade nie ma, jest Rave the Planet, bo organizatorzy Love Parade pozbyli się tego znaku towarowego kiedyś, w związku z tym teraz się nie mogą tak nazywać. My się możemy tak nazywać. I dumnie w naszej nazwie wpisany jest rok 97, jak i miejsce pochodzenia, czyli... właśnie Łódź. Od 4 lat, a właściwie to jest 5 rok, kiedy Parada została reaktywowana, bo Parada ma również swoją, że tak powiem, część martyrologiczną, a więc po wielkim sukcesie i dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżali do Łodzi na początku lat 2000, żeby przeżyć to święto muzyki elektronicznej w formie jedynej w swoim rodzaju parady ulicznej. No impreza została zakazana przez władze miasta, a 5 lat temu dzięki inicjatywie z kolei też władz miasta, ale innych, została reaktywowana. To jest nasza 5. edycja po zmartwychwstaniu. No i będzie zdecydowanie największa, bo zaczynamy już w piątek po południu. Będziemy mieli scenę balkonową oraz scenę w pasażu Rubinsteina. Ci, którzy znają Łódź, to wiedzą, co to za miejsce. Ci, co nie znają, no to jest to samo serce ulicy Piotrkowskiej. I tam będą występowały różnego typu kolektywy. Zachęcam do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, bo artystów występujących mamy ponad 150, więc ja nie będę zabierał czasu ich wymieniając. Ale będzie chociażby Vixapol, kultowa formacja, która zajmuje się organizacją imprez i składa się z wielu DJ-ów.
0: Ale jeżeli komuś Vixapol na przykład nie leży, bo ja wiem, że są takie osoby, a kochają muzykę elektroniczną, to też znajdą coś dla siebie. Właśnie myślę, że waszą siłą jest różnorodność.
1: Tak, dokładnie, bo my jesteśmy imprezą całkowicie demokratyczną i naszą misją jest raczej łączyć tą scenę niż ją dzielić, bo jak wiemy, tutaj jest wiele podziałów, jak to w każdym gatunku muzycznym są według niektórych gorsze, lepsze, bardziej trendy, mniej trendy. U nas wszyscy znajdują swoje miejsce i ta różnorodność, i tak jak podkreślam, też demokracja, bo jesteśmy imprezą za darmo. Więc zapraszamy wszystkich i biednych, i bogatych.
0: No dobrze, to powiedziałeś o Berlinie, to może kto z Berlina przyjedzie, chociażby to powiedzmy.
1: Z Berlina przyjedzie skład BCCO, to jest legendarna formacja, również DJ-ska, no taki promotor, bo w tej chwili to już jest tożsame, często ci DJ-e zrzeszają się właśnie w takie formacje, które są równocześnie promotorami imprez i oni w sobotę przejmują naszą scenę główną zlokalizowaną przy Placu Wolności w Łodzi. Tam impreza zaczyna się od godziny 15. No i od 15 oprócz tego mamy 16 punktów na ulicy Piotrkowskiej. Jedne są stacjonarne, inne są na platformach jeżdżących. I od 23 te jeżdżące platformy będą w tak zwanym przemarszu przez miasto. Będą jechały grając do EC1. To jest taka kultowe miejsce w Łodzi, bo jest to stara elektrociepłownia łódzka umieszczona w centrum miasta, która została przerobiona na miejsce kultury i imprez. I tam od 23 mamy afterparty, na którym również będzie występowała śmietanka polskich zagranicznych DJ-ów. A z kolei w sobotę na scenie głównej mamy house'owy chillout i tutaj też z kolei będziemy wyciszali się po tych szaleństwach związanych z sobotą i oczywiście całą nocą na afterparty.
0: No i może tam może tam się znajdzie jakiś na przykład remix, house'owy remix Shada i wtedy będziesz tam zaskoczony.
1: No wiesz co, po prostu w tej chwili muzyka zjada swój własny ogon, więc wszyscy remiksują wszystko, a również no, śledztwa dotyczące wykorzystywania sampli w muzyce elektronicznej prowadzą w bardzo ciekawe regiony po prostu i okazuje się, że wszystko ma jedno źródło. Więc mnie to absolutnie nie zdziwi. No, Shadea Du akurat pod house świetnie podchodzi, więc niewykluczone. No, ja chciałem powiedzieć, że to będzie największa do tej pory parada, bo raz, że trzydniowa, dwa, że specjalnie przedłużamy czas trwania w sobotę do 23, zwykle kończyliśmy o 21, tak żeby nie psuć tego, po co ludzie przyjeżdżają do Łodzi, czyli żeby poczuć ten specyficzny klimat rejwu na ulicach w centrum miasta, a nie w jakimś getcie pod miastem czy na jakiejś innej zamkniętej imprezie. Tam można spotkać ludzi, którzy no, poczują się na chwilę wolni, swoją ekspresją to wyrażają i ta atmosfera, ta energia, no to jest to, po co ludzie przyjeżdżają. Także jeżeli ktoś jeszcze nie był na paradzie, to serdecznie go zapraszamy, a tym bardziej jeżeli nie był w Łodzi, bo miasto się dynamicznie zmienia i często się mówi, że Łódź jest hipsterem wśród miast i warto jest to sprawdzić.
0: Hipsterem narodów.
1: Hipsterem narodu, tak, no tak można powiedzieć, jest dużo szkół artystycznych, dużo ciekawie wyglądających osób, filmówka, ASP, Wydział Ubioru, no wiele, wspaniała architektura zachowana, która w tej chwili podlega odnawianiu, więc naprawdę to nie chodzi tylko o samą paradę, ale też o miejsce, w którym się odbywa, czyli Łódź.
0: Rafał Baran zaprasza do Łodzi. No, po to tak wcześnie ta rozmowa, proszę Państwa, czyli 12 sierpnia, żeby można było sobie ostatni sierpniowy weekend zaplanować.
1: Właśnie. Dokładnie, bo to super zakończenie wakacji. Jest darmowa impreza z najlepszymi DJ-ami we wspaniałym miejscu. Niezapomniane wrażenia i to, co się w tej chwili liczy, również zdjęcia na Instagram.
0: A można też nie robić oczywiście i też będzie okej, okay, ale
1: można też
0: lubi...
1: nie robić, no ale no. W tej chwili również ludzie jeżdżą po to, żeby szukać ciekawych tematów, no to na pewno my jesteśmy. Zachęcam do przeglądania naszych social mediów i przekonania się, co można spotkać na paradzie zarówno w tym roku, jak i jak wyglądały poprzednie edycje.
0: Dobrze, to życzymy Wam w takim razie wielu wspaniałych przygód.
1: I pogody.
0: I udanej parady wolności. Po prostu i pogody. Pogody, żeby była na przykład taka jak dzisiaj, czyli 20 kilka stopni, bezchmurne niebo, nie za ciepło, nie zimno. W sam raz, żeby było po prostu. Parada wolności to 28-30 sierpnia. Cały weekend.
1: Tak jest, dokładnie.
0: 27 godzin nawet skrupulatnie policzyliście imprezy nieustające. No ciekawy jestem, czy są, no ja wiem, że są pewnie takie osoby, które cały ten czas spędzą tańcząc. Pozdrawiamy wszystkich.
1: No na pewno, zapraszamy młodych, no bo po prostu my, tak jak powiedziałem, jesteśmy nestorami tej muzyki, organizacji tego typu imprez i liczymy na to, że te 27 godzin to właśnie młodzi przetańczą, bo nam już po prostu brakuje energii.
0: Energii też życzymy w takim razie. Rafał Baran,
1: dziękujemy
0: dzięki.
1: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, pozdrawiam.

Lights of the Nectarwood i audycja za półmetkiem się znalazła. Nie wiedzieć kiedy, proszę Państwa, nie wiedzieć jak do tego doszło. Loading Zones i Kurt Weill już się rozkręca ten utwór.

Loading Zones i Kurt Vile na 24 minuty przed godziną 13. Po 13 będzie u nas z nowym utworem i z utworem sprzed 10 lat. Takie klamerki dwie do rozmowy się szykują. Rozmowy z Piotrem Blackiem. Ale na razie album tygodnia, proszę Państwa. Man, Woman, Chainsaw to jest grupa, powstała tuż przed pandemią, ale teraz dopiero pierwszy pełny album. Get Up and Dance z tego albumu.

Tak, mężczyzna, kobieta i piła. Get up and dance, proszę Państwa, na 20 minut przed godziną 13. Jules Ahoy i utwór zatytułowany Icarus.

Jules Ahoy i utwór Icarus, proszę Państwa, który niebezpiecznie kojarzy mi się z, no, ze słońcem, ale dzisiaj będzie to słońce zaćmione, proszę sobie wyobrazić. Kwadrans do godziny 13, za chwilę na scenę wejdą chomiki, ale przed nimi Tammy Crest.

0: Amicrest, bardzo dziękujemy, a teraz oddajemy głos Wiktorii Wichrowskiej, chociaż przed Wiktorią jeszcze jeden znany głos Państwo usłyszą.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Znamy go głównie jako małe zwierzę ze sklepu zoologicznego. Tymczasem na polskich polach żyje jego dziki kuzyn, chomik europejski. Jak mówi Sandra Kaźmierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to prawdziwy górnik naszych pól.
3: Właśnie jeżeli chodzi o nory, są bardzo

0: rozbudowane i też w zależności od tego, czy mamy okres rozrodczy, czy okres hibernacji, te nory się znacznie różnią. Samice potrafią podczas okresu rozrodczego bardzo skomplikowane nory zbudować, bo potrzebują miejsca dla młodych, dla siebie i oczywiście bardzo dużo miejsca na jedzenie i jeszcze dodatkowe miejsce na to, żeby na tak zwaną latrynę, że tak powiem. Jeżeli chodzi o wejścia, mogą być ukośne, czasami nawet mogą być pionowe, jako tak zwane szyby ewakuacyjne w razie ataku jakiegoś drapieżnika. Nigdy to nie jest jedna wykopana jakaś taka dziurka, w której jest wszystko. I tak naprawdę chomiki nie wykorzystują tylko jednej nory, wykorzystują po kilka nor w ciągu swojego życia tak naprawdę.
1: Jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech jest jego niezwykła waleczność. Na czym dokładnie polega? O tym opowiada profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Ma, powiedzmy, taką strategię obrony przed drapieżnikami, że staje, nadyma torby policzkowe, skrzeczy, a jak nie ma innego wyjścia, to skacze i atakuje. Także jest wyjątkowy.
1: Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Dlatego tak ważne są inwentaryzacje i monitoring. Kiedy prowadzi się takie prace, wyjaśnia profesor Adrian Marciszak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Zazwyczaj przeprowadza się w okresie pożniwnym, z jednej strony, żeby nie niszczyć upraw, z drugiej wtedy widać te nory. Jednocześnie też robiąc taką inwentaryzację, nie niszczy się upraw.
1: Podczas takich poszukiwań, jak przypomina Sandra Kaźmierczak, nie szukamy samych chomików, ale przede wszystkim śladów ich obecności i charakterystycznych nor.
0: W momencie, w którym odnotowujemy jakąś norę, oczywiście oznaczamy ją przy pomocy GPS-u i sprawdzamy, czy na przykład jeżeli na hektarze mamy poniżej jednej, dwóch nor, to mówimy, że jest bardzo niskie zagęszczenie, a o wysokim zagęszczeniu chomika europejskiego mówimy, kiedy mamy powyżej 6 nor.
1: Jak w takim razie zadbać o jego populację? Na to pytanie odpowiada profesor Joanna Ziomek.
2: Musimy zawsze trzymać kciuki za to, aby wszyscy, którzy przekształcają siedliska, czyli wtedy, kiedy budujemy nowe drogi, kiedy budujemy nowe osiedla, kiedy zabieramy kolejne obszary, gdzie występują chomik europejski, żeby jednak mimo wszystko z wielką uwagą i mądrością przekształcać siedlisko, a na pewno być przeciwnym takiemu bezmyślnemu niszczeniu. Także oby te wszystkie działania pomogły przetrwać temu gatunkowi, ponieważ szacunki są takie, że właśnie jeśli ta ochrona, jeżeli nie będzie albo będzie nieskuteczna, to już między 2038 rokiem a 2050 możemy się spodziewać jego całkowitego wyginięcia. I to nie tylko w Polsce, ale na całym euroazjatyckim obszarze występowania.

Le Tigre. No więc pozostaliśmy trochę w klimacie zwierzęcym. Wcześniej Wiktoria Wichrowska, no i chomiki europejskie, proszę Państwa. Później przyszedł tygrys i wszystkie, a nie wiem, zresztą coś tam stało. Nieważne. Słyszymy się po godzinie 13. To jest YouTube i to jest Electrical Storm, utwór w wideoklipie, do którego wystąpiła Samantha Morton, a zmiksował całość nieodżałowany William Orbit.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent i premier w Gdyni wzięli udział w ceremonii wodowania ORP Wicher, jednej z trzech nowoczesnych fregat z programu Miecznik.
2: Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne. I wprawdzie stworzona jest do tego, żeby oddziaływać na morzu, to gwarantuje także bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie. Budowanie wielodomenowej odpowiedzialności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest naszym wspólnym, kolektywnym zadaniem.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Po nim głos zabrał premier Donald Tusk.
3: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu Europy. I w porozumieniu z sojusznikami ta współpraca, szczególnie po wejściu Szwecji do NATO, nabiera kształtu nowoczesnej, odpowiedniej dla bardzo trudnych czasów doktryny. Stal działa, silniki. Nowoczesne technologie ważą 1000 razy więcej i znaczą 1000 razy więcej niż slogany i polityczne hasła.
1: Łącznie powstaną 3 nowoczesne jednostki w ramach największego programu modernizacyjnego polskiej floty. Jego wartość wynosi 15 miliardów złotych. Unia Europejska przekaże wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii. Bogota, jak przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zwróciła się o pomoc w ramach mechanizmu ochrony ludności. Trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnią Kolumbię w poniedziałek. Miało magnitudę 7,4. W wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Akcja ratownicza jest kontynuowana. Na koniec wracamy do kraju. Nowy rok szkolny przyniesie uczniom kilka dużych zmian. Jedną z nich będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
4: To jest taka dosyć poważna zmiana, mimo tego, że według badań Instytutu Badań Edukacyjnych mamy 60% szkół, które już w statutach wprowadziły ten zakaz, to różnie było z jego przestrzeganiem. Teraz dyrektorzy mają podkładkę ustawową, mamy zakaz podpisany przez prezydenta, więc jeśli ktoś ma wątpliwości, czy dawać dziecku do plecaka, czy nie dawać ten telefon, to może warto się wstrzymać, bo te rozwiązania będą też różne w zależności od szkoły.
1: Mówiła na naszej antenie Karolina Słowik z Gazety Wyborczej. To jednak nie koniec zmian. W pierwszych i czwartych klasach rusza stopniowa reforma edukacji pod nazwą Kompas Jutra. Zmieni się m.in. sposób prowadzenia lekcji. Czwartoklasiści dostaną też nową lekcję przyrody, która połączy wiedzę z biologii, chemii i fizyki. Pierwszoklasiści będą mieli więcej godzin edukacji wczesnoszkolnej. Reforma ma być wprowadzana stopniowo. W kolejnych latach obejmie kolejne roczniki. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Kolejna pogoda. Na południu i zachodzie sporo słońca, na północy i północnym wschodzie możliwy słaby deszcz. Temperatury od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. W Bieszczadach wietrznie, porywy wiatru do 65 km na godzinę, proszę Państwa. No a co w nocy się wydarzy? Jeszcze przypominam po drodze o zaćmieniu słońca oczywiście. W nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe, a na północy umiarkowane. Miejscami na północnym zachodzie kraju mgły poważnie ograniczające widzialność. No i temperatury. Od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby.

0: What You Know to jest Two Door Cinema Club na początek trzeciej godziny.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, rozpoczynamy z pieśnią na ustach i w tle. 7-8 minut właściwie po godzinie 13, proszę Państwa, to jest artystka, na którą niestety nie zdążyłem w tym roku w Gdyni, czyli Anna Calvi.

Dzieci Bluesa to jest niezwykle popularna audycja. Świadczyć o tym może fakt, że aż dwoje słuchaczy, którzy słuchali mnie w zeszłym tygodniu, poprosiło o powtórzenie dwóch nagrań Alberta Castilli, które zostały wówczas wyemitowane. No to ja spełniam bardzo ochoczo tę prośbę. Uprzedzam, że w pierwszym utworze jest ukryta reklama jednego z produktów, bo utwór nosi tytuł The Milk is Still Good.

Dzieci Bluesa kończą swoją tygodniową misję środową i zapraszają na jej kontynuację w przyszłą środę o 14 z niewielkim hakiem. Na zakończenie raz jeszcze Albert Castilla, tym razem słynnym bluesie beatlesowskim, Your Blues. Grzegorz Muranowicz, pracowity mężczyzna, zostaje z Państwem do 18, a ja żegnam się do przyszłej środy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Bezprecedensowy wyciek danych około 19 milionów obywateli korzystających z podstawowej opieki medycznej. Minister cyfryzacji potwierdził, że doszło do cyberataku na platformę MyDR.
2: Dzisiaj można z dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest działanie cyberprzestępców, którzy mają określone chęci związane z pozyskiwaniem środków finansowych związane z tym incydentem. To też będzie badane w trybie ekstraordynaryjnym przez służby. Ja chciałem ze strony rządu poinformować wszystkich obywateli, że troska, z którą działamy w tej sprawie, jest nadzwyczajna.
1: Minister Gawkowski zaznaczył, że służby wdrożyły procedury bezpieczeństwa, a obywatele będą mogli zweryfikować swoje dane w specjalnym serwisie rządowym. Zaplanowane na dziś przesłuchanie matki czterolatki, która spadła z 5. piętra w Łomży, nie doszło do skutku. Kobieta w ostatniej chwili złożyła wniosek o przełożenie terminu. W momencie wypadku była pod wpływem alkoholu. O sprawie mówiła TVP Info Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży.
3: Od stycznia 2026 roku toczyła się sprawa, której przedmiotem było skontrolowanie władzy rodzicielskiej. Były podejmowane kolejne czynności, odbywały się w sprawie rozprawy. Został też w maju 2026 roku ustanowiony nadzór kuratora. Od tej pory kurator kontrolował sytuację tej rodziny. Dziecko znajduje się pod opieką ojca, a na dzień jutrzejszy wyznaczono rozprawę, której przedmiotem będzie skontrolowanie władzy rodzicielskiej.
1: Policja planuje postawić 27-letniej kobiecie zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat więzienia. Sąd rodzinny może ponadto podjąć decyzję o ograniczeniu lub pozbawieniu kobiety władzy rodzicielskiej. Dziś zaćmienie słońca. Interesujący jest wpływ zjawiska nie tylko na ludzi. Hiszpańscy naukowcy sprawdzą, jak na nagłe zapadnięcie ciemności zareagują zwierzęta. A więcej na ten temat Olga Szygenda.
4: W Walencji, gdzie zaćmienie będzie całkowite, obserwowane będą m.in. słonie, szympansy i żółwie olbrzymie. Badacze chcą sprawdzić, czy zwierzęta zmienią swoje zachowanie, wydawane dźwięki i sposób kontaktowania się ze sobą. Podobne obserwacje prowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazały, że niektóre gatunki zaczynają wtedy zachowywać się tak, jakby nadciągała burza, albo wydają odgłosy charakterystyczne dla określonej pory dnia. Naukowcy chcą dzięki temu lepiej zrozumieć, jak rytm dnia i nocy wpływa na zachowanie zwierząt. Badania to oczywiście jeden z aspektów dzisiejszego spektaklu na niebie. My w Polsce oczywiście zaćmienie również możemy obserwować, choć u nas będzie jedynie częściowe. Całkowite zaćmienie zobaczą m.in. mieszkańcy Hiszpanii i Islandii. Tam w ciągu dnia na kilka minut zrobi się niemal całkowicie jak w nocy.
1: I tą informacją kończymy serwis Radia Nowy Świat.
5: Adrianna Calińska-Czaniecka, dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
5: Ciekawe, czy wiedzą Państwo, ile razy na terenie Polski można było w ostatnich wiekach obserwować całkowite zaćmienie słońca? Jeśli są Państwo zainteresowani takimi informacjami, między innymi takimi, to proszę zostać z nami.
6: Nowy Świat po południu.
5: Koleżanka Adrianka próbuje strzelić.

podzielić. Ile? Nie, tyle nie. Więcej. A, myślałem, że pokazujesz 5. A nie, to papa, oczywiście. Więcej niż 5, od razu Państwu podpowiem. Ale tym tematem zajmiemy się dopiero w 3 godzinie, gdy zaćmienie będzie tuż, tuż. Popołudnie małpa.nowyświat.online. Można pisać 224 280 280. Jak zawsze zachęcam także do telefonowania. Wiktoria Wichrowska dziś czuwa i dyżuruje do pisania, reagowania. Oczywiście tak, też, ale przede wszystkim do słuchania. Ksenia Maćczak, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Zapraszamy!

0: Night Frisco, tak, a po 19:00 oprócz zaćmienia słońca także Agnieszka Lipka-Barnett, ale to już na naszej antenie. Zapraszam do słuchania. Najbliższe 3 godziny spędzą Państwo z nami. Wracając jeszcze do serwisu informacyjnego i tej ostatniej wiadomości, jednym z najważniejszych pytań jest to, czy wilk będzie wył dziś do księżyca, czy do słońca. Jak to ustalić? Może mają Państwo pod ręką swojego domowego, kanapowego wilka albo wilczycę? Proszę nawiązać kontakt, a efektami rozmowy proszę się z nami podzielić. Można pisać, można telefonować, reagować, komentować w mediach społecznościowych i nie tylko. 7 minut po 16:00, a w popołudniówce na początek dobra wiadomość. Znalazł się zaginiony poseł.
1: Nie wierzę w to, że w Naddniestrzu, które jest w dużej mierze kontrolowane przez Rosję, ktoś taki jak Romanowski, poseł Rzeczpospolitej, były wiceminister sprawiedliwości, znalazł się przypadkiem.
2: Mamy do czynienia z prześladowaniem opozycji za pośrednictwem wymiaru sprawiedliwości.
0: Czy Marcin Romanowski wróci do Warszawy? O tym opowie Anna Rokicińska, a w drugiej godzinie. Czy pacjenci wiedzą, z kim porozmawiać, gdy mają wątpliwości dotyczące leczenia i jego efektów?
3: To, co widzieliśmy w czasie COVID-19, chociażby właściwie narodziny mnóstwa różnych teorii paramedycznych na temat leczenia.
4: Celem jest właśnie ochrona przed metodami leczenia niesprawdzonymi.
0: Olga Bobienko opowie o specjalnym przewodniku, poradniku, dzięki któremu pacjent będzie wiedział, do kogo się zgłosić. Do Rzecznika Praw Pacjenta, do NFZ-u, Izby Lekarskiej, do sanepidła, może od razu do sądu w momencie, gdy pojawią się wątpliwości. Ksenia Maćczak do rozmowy zaprosiła Karolinę Zejdel, adwokat specjalizującą się w procesach medycznych. Będzie m.in. o tym, kto dziś najczęściej potrzebuje pomocy prawnej. Pacjent, a może lekarz. A w ostatniej godzinie oczywiście o astronomicznym widowisku, czyli o słońcu, znikającym jeszcze przed zachodem słońca.
5: Najważniejsze jest to, aby nie obserwować słońca gołym okiem.
0: Klaudia Kowalczyk opowie o tym, co wydarzy się wieczorem na niebie. Oczywiście porozmawiamy o zaćmieniu, ale także o perseidach, których dziś w nocy zobaczymy cały rój. Moim gościem po 18:30 będzie profesor Leszek Błaszkiewicz, astronom z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Skoro Księżyc jest naszym naturalnym satelitą i tak mniej więcej co 27 dni obiega naszą planetę, to dlaczego zaćmienie Słońca jest tak rzadkim zjawiskiem? Od tego pytania zaczniemy naszą rozmowę. Zapraszam do słuchania, zapraszam na utwór zatytułowany Się wydawało, teraz pustki.
6: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: Ach, wróciły wspomnienia z utworem Się wydawało pustki. Barbarę Wrońską mogą Państwo znaleźć m.in. na liście przebojów w zestawie do głosowania. A tymczasem my wracamy do Państwa z popołudniowym programem. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja około muzyczna. Przed 17 będę miał dla tych, którzy będą chcieli wybrać się na niezwykły koncert, dwa podwójne zaproszenia: Queen Rima i Ahmed Fofana, czyli artyści znani bardzo dobrze z festiwalu African Beats, który oczywiście pod naszym patronatem można było usłyszeć niedawno. W piątek będzie można posłuchać ich w audycji Czułe Dźwięki. Diana Giurow porozmawiała o muzyce, ale nie tylko, a już dziś podwójne zaproszenia, bo w najbliższych dniach pojawią się na żywo w klubie The One, Warsaw i Fisherman Barka. Ale o szczegółach opowiem Państwu już nieco później. Tymczasem 13 minut po 16 porozmawiamy o byłym wiceministrze sprawiedliwości i wciąż o pośle Marcinie Romanowskim, który ukrywa się w prorosyjskiej, jak się okazuje, separatystycznej republice. Wszystko na to, na razie przynajmniej, wszystko na to wskazuje. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął oficjalny wniosek posła o wydanie listu żelaznego. I właściwie nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby właśnie nie to, skąd pismo dotarło. Otóż nadano je w Tyraspolu, nie mylić z Terespolem, stolicy zbuntowanego Naddniestrza. Polityk poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości podał tam nawet swój nowy adres zamieszkania. Zatem gdzie przebywa tak naprawdę? Czy jego prośba o gwarancję wolności to poważna propozycja współpracy z organami ścigania, a może gra umożliwiająca dalszą ucieczkę? Z tymi pytaniami zwracam się do Anny Rokicińskiej. Dzień dobry, Anno.
1: Dzień dobry. Skąd to ja mam wszystko wiedzieć niby?
0: No to co wiesz w tej sprawie, albo czego dowiedzieliśmy się z wypowiedzi oficjalnych, nieoficjalnych, oficjalnych częściowo?
1: Oficjalnych i nieoficjalnych, oficjalnych częściowo, tak też może być. To może na początek opowiem trochę o tej Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. Mm-hmm. Co to jest za państwo? No, to jest strategiczne bardzo miejsce, ważny punkt, bo sąsiaduje z Ukrainą. To zbuntowana część Mołdawii, gdzie nie sięga jurysdykcja tego państwa. Naddniestrze jest kontrolowane przez Rosję i jakby to pismo, które przyszło, ma stempel z Tyraspolu, czyli stolicy tej nieuznawanej przez nikogo, nie przez nikogo, przez cywilizowany świat, może w ten sposób powiem, republiki. I o tym, co jest w tej prośbie o list żelazny, mówiła rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
2: Pan wnioskodawca, pan ścigany, prosi o wydanie listu żelaznego. Zobowiązuje się do tego, że będzie przebywał na terenie Polski pod konkretnym adresem, jeżeli taki list zostanie wydany, że będzie dobrowolnie uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego i ewentualnie sądowego, na które zostanie wezwany. No nie będzie utrudniał postępowania. Również zwraca uwagę na to, że z powodu swojej nieobecności w kraju nie może wykonywać mandatu posła, także prosi także o to, żeby wziąć pod uwagę tę okoliczność.
1: I tutaj skupiłabym się na słowie prosi, bo specyficzna jest to forma proszenia, biorąc pod uwagę dokładną treść tej korespondencji. I tu będę cytować. Oświadczam, że obecnie przebywam w Mołdawii, region Naddniestrza, i oświadczam, że dobrowolnie mam zamiar stawić się przed właściwym sądem i brać udział we wszystkich czynnościach procesowych. Jedyną przeszkodą w moim powrocie jest uzasadniona obawa, że po przyjeździe do Polski zostanę zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się uczestniczyć w czynnościach prokuratorów uzurpatorów. To chciałam podkreślić. Prokuratorów uzurpatorów. I we wszystkich rozprawach przed sądem i czynnościach prokuratorskich oraz odpowiadać z wolnej stopy. Koniec cytatu. Innymi słowy, jakbyś tak pisał do takiego ważnego urzędu, od którego zależy twój los, to jakiej formy byś używał? Tak byś, nie wiem, próbował lekko obrażać czy sugerować jakieś niezgodności, czy raczej grzeczniutko?
0: Gdybym zamiast nazwiska był przedstawiany w mediach jako pan ścigany, to może bym rzeczywiście inaczej się odnosił. Ale jak rozumiem, teraz piłka na boisku prokuratury, piłka po stronie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: No, ona jest po tej stronie już od dawna, moim zdaniem. To pismo to wcale nie przerzuciło tej piłeczki,
0: tak
1: tylko taką trochę zrobiło,
0: ja myślałem,
1: zrobiło taki uśmieszek. Tak, takie podkręcenie, tak. To jest jedynie. No właściwie to prokuratura się zorientowała, że ta piłka, która już jest na jej połowie, jest podkręcona i teraz pewnie się zastanawia, w którą stronę uderzyć. No i jeszcze jedno zdanie jest bardzo zastanawiające w tej korespondencji, też będę cytować. Informuję, że zgodnie z prawem w sposób legalny mam wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronni, aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską. Na inną tożsamość. No więc zacząłem się zastanawiać, na jaką tożsamość?
0: Po pierwsze, albo
1: polską,
0: drugie pytanie.
1: Węgierską.
0: I kto wystawił?
1: Kto wystawił? Polskie
0: dokument.
1: Służby? Czy też niepolskie służby?
0: Tego nie wiemy.
1: Nie wiem, tak sobie pomyślałam, że skoro to było na Węgrzech, też jakiś czas pan Romanowski przebywał, to może tamte służby za czasów Viktora Orbana mu jakiś paszport dały w prezencie, nie wiemy tego.
0: Nie zdziwiłbym się, gdyby to był nawet paszport amerykański.
1: Mógłby też być amerykański. Jest wiele opcji tutaj do przejrzenia i tak dalej. Co z tym dokumentem się wiąże?
0: Gdyby był polski, moglibyśmy to ustalić, będąc w Polsce, na podstawie zdjęcia, które jest do tego paszportu
1: przypisane,
0: wklejone. Mhm.
1: Ale na przykład, jeśli by to były dokumenty węgierskie, to może nasz rząd mógłby wystąpić do węgierskiego.
0: Wysłać zdjęcie z polskiego paszportu, który został unieważniony.
1: Oni by pogrzebali w swoich
0: dokumentach. O wrzucenie do systemu i sztuczna inteligencja znalazłaby dokument z podobnym zdjęciem.
1: No właśnie. Z prokuratury właściwie to wynika, że z naszej polskiej, że takie dokumenty wystawia się osobom, które są takimi osobami działającymi pod przykrywką i które pomagają rozwikłać jakąś bardzo ważną kryminalną sprawę albo jeszcze większą sprawę szpiegowską na przykład.
0: Mm-hmm.
1: I wtedy się takich paszportów używa. Ale nie wiem, czy pan Romanowski rozwikłuje tam jakąś sprawę kryminalną?
0: Wtedy sprawa byłaby o wiele ciekawsza, o wiele bardziej interesująca, jeśli to tajne służby jakiegoś
1: kraju.
0: Wtedy by
1: była, tak, muzyka od Bonda, tak, na przykład.
0: Tak, specjalnie musielibyśmy taką przygotować.
1: I jeszcze jedna ciekawostka, bo ten list wpłynął do sądu 4 sierpnia, a mamy już 12, prawda?
0: Mhm.
1: No więc zaczęłam się też zastanawiać, dlaczego teraz akurat się o tym dowiadujemy, a nie wcześniej, ani później.
0: I jaką masz teorię?
1: Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się na scenie politycznej, tak myślę.
0: Mm-hmm.
1: Bo na przykład chyba nie fajnie jest obecnie koalicji rządzącej.
0: Nie ma przypadków?
1: Raczej nie sądzę. Sprawę Romanowskiego komentował dziś wiceminister obrony z Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i robił to tak.
3: Nie wierzę w to, że w Naddniestrzu, które jest w dużej mierze kontrolowane przez Rosję, ktoś taki jak Romanowski, poseł Rzeczpospolitej, były wiceminister sprawiedliwości, znalazł się przypadkiem. I tak jak kiedyś widzieliśmy sędziego Szmyta, który uciekł do Mińska, tak dzisiaj widzimy Romanowskiego, który jest w Naddniestrzu. Myślę, że wszystko jest dość jasne. A może schronienie poszukało jego? Może to wcale nie jest taka prosta sprawa. Zbigniew Ziobro z takich czy innych powodów znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Zostawił Romanowskiego na lodzie. To ich przymierze, ten sojusz w unikaniu odpowiedzialności się rozdzielił. Romanowski nie mógł skryć się na terenie Unii Europejskiej, więc najpierw prawdopodobnie wybrał Serbię, a później Naddniestrze, czyli tereny, w których dużo do powiedzenia ma rosyjski wywiad i wojskowy, i cywilny. I uważam, że nie ma przypadków. Naprawdę w takich sprawach nie ma przypadków. Trochę to wszystko po prostu zaczyna być jasne.
1: Trochę, ale tak trochę nie do końca, powiedziałbym. No i to teraz, jak to tłumaczą koledzy Romanowskiego ze Zjednoczonej Prawicy? To całe Naddniestrze.
0: Dniestrze.
1: Trudny wyraz, tak.
0: Trudny wyraz.
1: Masz jakiś pomysł, jak to wytłumaczyć w ogóle? Dlaczego on tam i w ogóle? Nie masz?
0: W głowie mi się nie mieści, choć sprawdziłbym na przykład cenę najmu mieszkania. Nie dlatego, że pan Romanowski kupił tam mieszkanie.
1: Czemu się pieniądze?
0: Tylko, że tam może być po prostu taniej.
1: Ale już takie chwyty stosowała ta partia polityczna, więc powinieneś być przygotowany na to.
0: Ja zawsze jestem zwolennikiem teorii, choć należy do radiowego klubu Naiwniaków
1: Osioł.
0: To już wiemy. Jednak szukałbym tropów, idąc za pieniędzmi.
1: To jest prosta sprawa. Ty zawsze o pieniądze, bo się martwisz o byt i o pierunek, ale bardzo prosta sprawa. Oczywiście, że są to prześladowania polityczne i tak mówił Radosław Fogiel z PiSu.
4: Mamy dzisiaj w Polsce sytuację, która niestety jest porównywalna wyłącznie z jakimiś wschodnimi satrapiami czy południowoamerykańskimi huntami. Mamy do czynienia z prześladowaniem opozycji za pośrednictwem wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia z albo podległymi, albo zaprzyjaźnionymi środowiskami medialnymi, które nie zajmują się działaniami rządzących, ale zajmują się opozycją. Do tego rezydujący za naszymi plecami minister finansów nielegalnie nie wypłaca Prawu i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej, należnej każdemu ugrupowaniu z mocy prawa subwencji. Więc mamy do czynienia z atakami wymierzonymi w opozycję absolutnie na każdej płaszczyźnie.
1: Będę sobie powtarzać teraz: Naddniestrze. Może mi się utrwali i nie będzie pomyłek więcej. Oczywiście posłowi Foglowi wtórował poseł Mariusz Gosek i on znalazł też inne wytłumaczenie tej sytuacji. Przecież żadnej afery w Funduszu Sprawiedliwości nie było.
0: Tak, jeden z naszych patronów napisał: przecież poseł Romanowski nie ucieka, tylko się przemieszcza, a nie wróć, to nie on. Romanowskiego przecież nasze służby już miały i co? Zwiał do swoich, napisał w grupie osób patronujących.
1: Miały, a jakoby by nie miały. Mm-hmm. Był też taki serial, pamiętasz? Zabili go i uciekł. Też by mogła być muzyka z tego serialu.
0: Nie widziałam, że z ciebie taka fanka seriali kryminalnych.
1: Kryminalnych też, powiem w ten sposób. No to co powiedział poseł Gosek?
5: Czy miejsce Marcina Romanowskiego było na areszcie tymczasowym? Wie pan, za co jest ścigany pan Marcin Romanowski? Za to, że przekazywał wozy strażackie. Te wozy strażackie, które również w Kłodzku ratowały życie, mienie i zdrowie ludzkie. Za to, że przekazywane były środki z Funduszu Sprawiedliwości, bo tak stanowiła ustawa, na podstawie ustawy. Nie na podstawie tego, jak rozumie to Donald Tusk, tylko na podstawie ustawy trafiały również i do szpitali, i do jednostek sektora medycznego. Za to dzisiaj ścigany Marcin Romanowski.
1: Pan poseł zapomniał, ale to pewnie przypadkowa amnezja, o zakupie systemu Pegasus do podsłuchiwania politycznych oponentów. Ale to na pewno przypadek, ta amnezja chwilowa. Tak myślę.
0: Tak, to się może zdarzyć.
1: Każdemu się może. No, można zapomnieć na przykład nazwiska kolegi, który siedzi obok. Zdarza się.
0: O, swojego nazwiska czasem można
1: też
0: nie pamiętać.
1: Serwis informacyjny Robert Kawka mi się przypomniał dobrze. Swoje zdanie na ten temat mają też obecni koalicjanci. W tym przypadku chodzi o Unię Centrum i Paulinę Henning-Kloskę.
6: Jestem skonfundowana, ale nie jakoś więcej zdziwiona, bo to jest ten poziom odpowiedzialności, który mają w sobie ziobryści łamiący prawo przez lata. Jedni ukrywają się na terenie Białorusi, drudzy na terenie kontrolowanych przez Putina. To wszystko, na co ich stać, jeżeli chodzi o odpowiedzialność putinowską. Wierzę, że skoro udało się ustalić miejsce pobytu pana Romanowskiego, odpowie za wszystkie swoje winy przed sądem. Skoro próbuje chować się w tak kontrowersyjnych miejscach, to sumienie jego chyba mocno gryzie.
1: Ja nie wiem, skąd posłanka Centrum ma wiedzę o sumieniu posła Romanowskiego, bo tak sobie myślę też, że żeby coś gryzło, to musiałoby najpierw w przyrodzie występować. Tak czy nie? No jak cię gryzie komar, to występuje czy nie?
0: Komar tak, ja też w sumie. No, no tak.
1: Tak myślę. No.
0: Rację masz.
1: No mam rację, a dlaczego nie mam mieć racji? A to taka moja skromna oczywiście dygresja. Jak słucham Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera z ramienia Lewicy, to on chyba ma wątpliwości co do tego sumienia jednak.
7: Pan Romanowski to polski wróg publiczny, może nie numer jeden, bo jest nim Zbigniew Ziobro, ale numer dwa, który bezwzględnie będzie przez państwo ścigany i bez względu, czy się ukrywa na Węgrzech, gdzieś w krajach na Bałkanach, czy jest w jakimś państwie bądź regionie wspierającym Rosję, to jego dni na wolności są policzone. I bez względu, czy on współpracuje dzisiaj z Rosją, czy nie współpracuje, czy z jakimś innymkolwiek państwem, nie będzie na świecie miejsca, gdzie Romanowski będzie mógł się czuć spokojnie. Romanowski myśli, że gdzieś na świecie znajdzie jakieś miejsce. Najpierw współpracował z Orbanem, który był takim piątą kolumną europejską Putina. Dzisiaj wysyła, puszcza oko być może do Putina, że tam chciałby jakiś azyl polityczny. Wszystko, co o PiSie można powiedzieć w kategorii ludzi, którzy nominowali najważniejsze funkcje w państwie, przypomina wiceministra sprawiedliwości, to wstyd i żenada. żeby polski były wiceminister szukał jakiegoś wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję. Po prostu nóż się w kieszeni, taki polityczny nóż się otwiera, kiedy człowiek myśli, że w polskim państwem rządzili ludzie bezwstydni.
0: Dobrze, że to zostało zaznaczone, że
1: może
0: to polityczne,
1: bo zostało uznane za groźbę karalną, tak, myślę, przez część sceny politycznej.
0: Chociaż ja cały czas będę powtarzał, że każdy chłopak od czasu do czasu powinien mieć scyzory w kieszeni, bo się może przydać w różnych sytuacjach.
1: Ale jak się otwiera, to jest bardzo niebezpieczne.
0: To jest niebezpieczne. Można się skaleczyć. Proszę zrobić przegląd techniczny swojego scyzoryka.
1: Jak wiemy z konferencji prokuratury krajowej, Marcin Romanowski raczej nie powinien się spodziewać zgody na ten list żelazny ze strony prokuratury, bo jak mówił jej rzecznik, list żelazny nie powinien być udzielany w nagrodę za skuteczną ucieczkę. Ja też o jeszcze jednej rzeczy dziś myślałam, bo co by było, gdyby PiS przejął na powrót władzę? Czy taki Romanowski wciąż by był partnerem do rozmowy dla innych polityków, także z tego samego ugrupowania, mając z tyłu głowy, że ratunku szukał w proputinowskiej nieuznawanej republice?
0: Jak się nazywa republika?
1: Naddniestrze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. Ale to już tylko takie moje teoretyczne dywagacje, bo przecież nie wiemy, kto wygra wybory, prawda?
0: Prawda.
1: No, prawda. A jeszcze jedna rzecz. Mhm. Tak mi się tutaj wpasowała ta muzyka ze Ściganego, chociaż nie przygotowałam jej dzisiaj. To tak, żeby dotrzymać pewnej tradycji filmowej. Proszę sobie otworzyć. Ja porzucam o ziemlę i oddalam się na zielone.
0: Myślałem, że będzie coś jeszcze o nowoczesnej fregacie, która dziś otrzymała imię ORP Wicher.
1: Wicher.
0: Tam też pojawiły się
1: polityce. Właśnie się zastanawiam, dlaczego Wicher, Burza, czemu takie te imiona w ogóle?
0: To jest okręt wojenny. Taki okręt jak nadpływa, to wicher
1: burza się
0: wieje, duje, wicher.
1: Ojoj. Mnie się burza niedobrze kojarzy, wiesz?
0: Ach, rozumiem. Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska. Państwo mają wciąż czas na komentarze. Miejsce też się znajdzie w grupie osób patronujących. Polecam to na Facebooku. Telefonicznie 224 280 280 i popołudnie@nowyswiat.online. Jak państwo myślą, gdzie został wydany paszport? Nie pytam już na jakie imię i nazwisko.
1: Na jaki PESEL? To jest dopiero zagadka.
0: Lub też na jaki PESEL. Tak. Gdzie został wydany dokument podróży, którym posługuje się poseł Romanowski.
1: Na pewno wiemy, co jest w środku, jeśli chodzi o numer PESEL.
0: Tak?
1: Bo tam jest taka para cyfr, która oznacza płeć.
0: Tak, ale jeśli to jest dokument wydany przez inne państwo, to może nie być takiego numeru.
1: No jeśli jest to państwo Unii Europejskiej, to myślę, że jest.
0: Czy wszystkie państwa Unii Europejskiej mają numer PESEL? Zostawmy tę zagadkę, zajmijmy się prognozą pogody, bo ona już właściwie teraz powinna się pojawić, a pojawi się z delikatnym przesunięciem czasoprzestrzennym. O 2 minuty się spóźni. Dziękuję.

0: Pogoda.
1: No właśnie, w Niemczech podobno jest, we Francji Agnieszka Lipka-Barnett, która przygotowuje się do dzisiejszej audycji, podpowiada, nie ma takiego numeru, a zatem numer PESEL, ja wiem, ten numer i ta nazwa jest zastrzeżona dla polskiego systemu identyfikacji, ale w innych krajach bywa różnie. A przy okazji jeszcze a propos podróży albo państwa wakacyjnych planów, pan Piotr napisał, byłem w tym Tiraspolu, delikatnie mówiąc, dziwię się panu Romanowskiemu, nie polecam. Obszar wysokiego ciśnienia objął już swoim zasięgiem niemal całą Europę, donoszą synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centrum wyżu przesunęło się na wschód, dzięki czemu na przeważającym obszarze naszego kraju utrzymuje się spokojna, stabilna pogoda. Najchłodniej jest nad północno-wschodnią częścią Polski i tam mogą pojawiać się przelotne opady. Na pozostałym obszarze sporo słońca, wiatr na ogół słaby, silniejszy na wschodzie. Jeśli chodzi o temperatury, to teraz będę bardziej szczegółowy. Najchłodniej w Suwałkach 17 stopni Celsjusza, a najcieplej w Legnicy ponad 24 stopnie. Powoli zbliża się do nas cieplejsza masa powietrza. Piątek i sobota będą najcieplejszymi dniami w tym tygodniu, zapewniają i zapowiadają synoptycy. Bardzo dziękuję za Państwa zdjęcie z scyzoryków. Jak rozumiem, już po przeglądzie, panie Bartłomieju, wszystko sprawne i działa, pisze nasz słuchacz i patron.

0: Pixies i Johnny Goodman. Ze scyzorykami to czasem jest jak z tą szablą, co wojny nie widziała i wzięła i zardzewiała. Popołudnie małpa.nowyświat.online informują Państwo o tym, że przegląd urządzeń służących do przecinania i nacinania w podróży różnego rodzaju przedmiotów, pożywienia czasami trzeba wykonywać częściej, bo od czasu do czasu potem one się nie chcą otworzyć, nawet jeśli powinny się otwierać, no nie same w kieszeni, rzecz jasna. Pan Bartłomiej jeszcze podpowiada, korzystając z informacji zawartych w sztucznej inteligencji, że wiele krajów Unii Europejskiej posiada coś na podobieństwo naszych numerów PESEL, bo o tym rozmawialiśmy między innymi z Anną Rokicińską, ale gdy zaprezentował odpowiedź na pytanie zadane gdzieś w internecie, to widzę, że owa odpowiedź dotyczy przede wszystkim numerów identyfikacji podatkowej, takich jak na przykład francuski NIR, o czym też wspomniała mi koleżanka Agnieszka Lipka-Barnett, przebywająca tu w pobliżu cały czas, czekająca na swoją kolej. To już po 19. Na razie 23 minuty do 17. 224, 280, 280 i grupa osób patronujących, wciąż komentujących.
1: Here are the thrill seekers. Corrupt.

0: too often.
1: The Pistols. I okazało się, że wśród osób słuchających jest spora grupa tych, którym przypomniała się gra, w której bohater albo bohaterowie śmigają na desce z braku deski z kółkami. Niektórzy podobno wskoczyli na deskę do prasowania. Ostrożnie, ostrożnie, proszę na siebie uważać. Pana Pawła i pana Arwiego ściskamy. Państwo piszą, a my czytamy. Pan Piotr podpowiada. Nazwy budowanych okrętów wojennych, współczesnych okrętów marynarki wojennej, nawiązują do nazw tych przedwojennych. Wicher, burza, grom i błyskawica. Tak, to dlatego mojej skromnej osobie bardzo dobrze się kojarzą. Wiedziałem, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiedziałem gdzie. A właściwie wieją wichry i inne poważne sytuacje. Panie Piotrze, dziękuję za tę podpowiedź. 224, 280, 280, a już za chwilę, zgodnie z wcześniej poczynioną obietnicą, będę miał podwójne zaproszenia. Dwa podwójne zaproszenia na pewien bardzo fajny koncert.

skomplikowane urządzenie pływające jest. popołudnie@nowyświat.online. Teraz ten adres przyda się Państwu oczywiście w związku z zaproszeniami podwójnymi na spotkanie z wyjątkowymi artystami Queen, Rima i Ahmed Fofana, czyli muzycy z Afryki, którzy dali się zauważyć w weekend na festiwalu African Beats. A mówię o tym dlatego, że festiwal przebiegał, muzycznie trwał pod naszym radiowym, nowoświatowym patronatem. W piątek będzie można posłuchać rozmowy z nimi po 19 w audycji Diany Giurow, Czułe Dźwięki, a już jutro w klubie The One Warsaw i pojutrze, 14 sierpnia, Fisherman Barka wystąpią na scenie. Proszę wskazać, w którym klubie chcieliby się Państwo znaleźć w Warszawie jutro albo pojutrze i proszę mnie przekonać, że to Państwo powinni się tam pojawić. popołudnie@nowyświat.online. W temacie wiadomości proszę napisać zaproszenia na zachętę Queen Rima.

kilka osób zachęciłem. Proszę pisać popołudnie@opanowyswiat.online, kto chciałby wybrać się na koncert z takimi oto dźwiękami. Queen Rima już jutro i pojutrze w Warszawie. Dwa zaproszenia plus jedno, to znaczy dwa podwójne, czyli dla kogoś, kto napisze i dla osoby towarzyszącej. Oczywiście przypomnę, jutro klub The One Warsaw, a pojutrze Fisherman Barka, Queen Rima i Ahmed Fofana. A w piątek wieczorem, gdy popołudniowy program przejdzie, piątkowy program przejdzie do historii, Diana Giurow zaprasza na rozmowę z artystami. Telefon to w każdej innej sprawie 224 280 280 i komentarze osób patronujących. Jeszcze podsyłają mi Państwo dobre rady w sprawie serwisowania scyzoryków, aby nie otwierały się w kieszeni. Panie redaktorze, taki scyzoryk można zabezpieczyć gumką recepturką. Nawet trzymany w kieszeni jest bezpieczny i użytkownik też jest bezpieczny. No ale wrócimy pewnie także do Państwa komentarzy.

komentarzy związanych z miejscem, może nie tyle pobytu posła Romanowskiego, ale z miejscem wystawienia paszportu, czy też z krajem, który taki paszport wystawił. Dowiedzieliśmy się dziś, że na nie swoje nazwisko ów paszport posiada, przynajmniej tak deklaruje w liście, który wysłał do polskich organów ścigania. Jakiż to kraj, jakież to państwo, jakież to miejsce na ziemi ów paszport mogło wystawić. Przy okazji przypominają się państwu różne historie sprzed lat związane z paszportami z Siestrany Mira i wkładka paszportowa też pojawiła się we wspomnieniach.

0: Jestem niemalże pewien, że pan poseł Romanowski ma paszport państwa San Escobar, a w nim dane będą takie imię, to będzie alter, a nazwisko ego. I to może nawet być dwojga nazwisk, przerośnięte ego. Pozdrawiam serdecznie z Wielkopolski, gdzie słoneczko świeci.
1: Wyczuwam złośliwość w sprawie tego imienia i podwójnego nazwiska, czy też podwójnego imienia. A propos tego słoneczka, proszę się nie przejmować, już niebawem zostanie zaćmione, czy też przyćmione. To i Wielkopolskę dzisiaj dotknie, ale o tym porozmawiamy sobie w trzeciej godzinie popołudniowego programu, tymczasem za 4,5 minuty godzina druga, a w niej pomówimy o specjalnym poradniku. Poradniku, który pomoże pacjentom odnaleźć się w sytuacji, w której będzie im się wydawało, że coś w procedurach medycznych było nie tak.
2: To, co widzieliśmy w czasie COVID-19, chociażby właściwie narodziny mnóstwa różnych teorii paramedycznych na temat leczenia.
3: Celem jest właśnie ochrona przed metodami leczenia niesprawdzonymi.
1: To Olga Bobienko opowie nam o specjalnym przewodniku przygotowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta, który podpowie, gdzie powinniśmy się zgłosić, jeśli coś w gabinecie lekarskim się nie uda. A Ksenia Maczczak zaprosi po 17.30 na rozmowę z Karoliną Zejdel, adwokat specjalizującą się w procesach medycznych. Be careful, taki tytuł nosi ta piosenka. Her name was Juliet, some girl that I just met for dinner at this place on Lafayette.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wstyd i żenada. Udał się pod opiekę Putina. Takie są komentarze polityków po tym, jak do sądu wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości za czasów PiS, Marcina Romanowskiego, o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza, mówiła w TVN24 Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: Jest napisany pismem komputerowym, pod nim znajduje się parafa. Ja nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy to jest rzeczywiście podpis pana Romanowskiego, czy nie. Natomiast wiemy, że mamy stemple pocztowe z tej miejscowości, z Tiraspolu i to jest wszystko, co wiemy na pewno.
2: Naddniestrze to separatystyczny region Mołdawii, jawnie prorosyjski. Niepodległości Naddniestrza nie uznało żadne państwo. Do jutra do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, poinformowała spółka zarządzająca portem lotniczym. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. Dyrekcja lotniska w Catanii zaapelowała po raz kolejny do pasażerów, aby kontaktowali się z liniami lotniczymi, w których kupili bilety. Przed nami zaćmienie słońca. Całkowite czeka nas w Hiszpanii czy na Islandii, a częściowe także w Polsce. To sytuacja, gdy tarcza księżyca w Nowiu nachodzi na słońce, pozornie, z perspektywy Ziemi, przykrywając je. Spektaklu tego nie można oglądać gołym okiem, o czym mówił Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
4: Najważniejsze jest to, aby nie obserwować słońca gołym okiem, bo nawet zaćmione słońce może trwale wzrok uszkodzić. Najlepiej używać takich okularów. To są okulary do obserwacji zaćmienia słońca. Tylko ważne jest to, aby nie pomylić ich z okularami 3D, bo okulary 3D wyglądają podobnie, ale nie mają filtrów, które blokują szkodliwe promieniowania, więc używamy okularów służących do obserwacji.
2: Spektakl na niebie rozpocznie się po 19. W nocy na terenie podwarszawskich Łomianek Straż Miejska odłowiła jeżozwierza. Trafił on do fundacji prowadzącej azyl dla zwierząt leśnych. Co ciekawe, około 10 km dalej, na terenie gminy Stare Babice, widywany jest drugi jeżozwierz. Istnieje więc realne prawdopodobieństwo, że oba zwierzęta pochodzą z jednego miejsca i mogły uciec z tej samej hodowli lub prywatnego utrzymania. W przypadku napotkania drugiego jeżozwierza nie można go próbować łapać samodzielnie, nie należy go zaganiać, osaczać, ani próbować chwytać przez koce czy przypadkowe siatki. Najlepiej obserwować zwierzę z bezpiecznej odległości, zanotować dokładne miejsce i godzinę oraz, jeżeli jest to możliwe, wykonać zdjęcie lub nagranie i przekazać informacje odpowiednim służbom. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dziękujemy za serwis informacyjny. Wracając jeszcze do pytań związanych z zaćmieniem słońca, więcej wątpliwości spróbujemy rozwiać, tak jak mam nadzieję rozwiewają się teraz chmury nad Państwa głowami, aby to zjawisko obejrzeć po godzinie 18 w relacji Klaudii Kowalczyk oraz po 18.30 w rozmowie z naszym gościem. Wtedy też wrócimy do kwestii związanych z tym, dlaczego to tak rzadkie zjawisko. Panie redaktorze, a czy u mnie na zachodzie, północnym zachodzie kraju, tak jak w Wielkopolsce u tego słuchacza, który wcześniej dzwonił, słońce też zostanie zaćmione? Tak, oczywiście, w całej Polsce można obserwować zjadanie słońca przez księżyc, tylko w niektórych miejscach to zjawisko będzie miało swoje maksimum już po zachodzie słońca i z przyczyn oczywistych, na przykład na wschodzie, nie mogą Państwo zobaczyć zachodu. Dobrze to wytłumaczyłem?
6: Nowy Świat po południu.
5: Kolega serwisowiec podpowiada, że może jutro rano Państwo zobaczą w powtórkach jakichś. Tak, chyba transmisja internetowa będzie potrzebna. Polecam. Dziś, w każdym razie dziś po 19:00 zjawisko astronomiczne. Jeśli Państwu umknie Księżyc ze Słońcem, Słońce zjadane przez Księżyc, to proszę pamiętać o Perseidach, o których też będziemy mówić po 18:00. A na razie 4,5 minuty po 17:00 na popołudniowy program dziś, przypomnę, zapraszają Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Pobienko, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega, przygotowujący część muzyczną, co jest ważne w kontekście tego, co za chwilę się wydarzy na antenie, i Michał Porycki przed mikrofonem. Jeszcze przez godzinę program realizuje Grzegorz Muranowicz.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No a propos starych piosenek, pan Paweł wspomina w komentarzach w grupie na Facebooku, że całą tą dyskusją na temat paszportu posła Romanowskiego, choć wciąż nie wiemy gdzie wystawionego, na jakie nazwisko wystawionego, przypomnieliśmy mu o pewnej starej piosence: żadnych kartek ja w twoim paszporcie, abyś był ze mną, wyrywać nie muszę. Nie wiem, czy ja dobrze cytuję, bo cytuję trochę z pamięci, a trochę z tego komentarza, panie Pawle, mi też się przypomniało. Ale w tym momencie o innej zupełnie pieśni chciałbym opowiedzieć. Z cyklu Srebrne Wesele dziś pan Michał z panią Anną.

Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

0: z drugiego solowego albumu Michała Żebrowskiego, który zdaje się pokrył się platyną. 25 lat temu album Lubię Kiedy Kobieta, Upojenie z Anną Marią Jopek. Duetów na tej płycie było znacznie więcej. I Kasia Nosowska, i Kasia Stankiewicz, i Kasia Groniec. Co prawda zdaje się utwór z Kasią Groniec pojawił się tylko w wersji, która wróciła. Mówię o wersji reedycyjnej albumu, ale płyta wyjątkowa słuchaje się po 25 latach. Tak myślę, 10 minut po godzinie 17. Co państwo myślą? Państwo piszą, państwo mówią, 224, 280, 280. Tak, to takie trochę państwowe radio. Państwo mają głos. Do 19 popołudniowy program, a już za chwilę porozmawiamy o specjalnym poradniku, który podpowie pacjentom, z kim porozmawiać, do kogo się zgłosić, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące procesu leczenia.
1: To, co widzieliśmy w czasie COVID-19, chociażby właściwie narodziny mnóstwa różnych teorii paramedycznych na temat leczenia.
2: Celem jest właśnie ochrona przed metodami leczenia niesprawdzonymi.
0: Zapraszam na relację Olgi Bobienko, zapraszam także na rozmowę z adwokat Karoliną Zejdel. To po 17.30. Pani mecenas specjalizuje się w procesach medycznych. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, kto bardziej czasem w tych medycznych czy okołomedycznych sporach potrzebuje wsparcia pacjenci, a może lekarze. Relacja Olgi niebawem, państwa komentarze płyną wciąż. Przypominam adres popołudnie@nowyswiat.online.

0: 14,5 minuty po 17, kiedy w przychodni albo w szpitalu coś pójdzie nie tak. Pacjent często zostaje nie tylko z problemem zdrowotnym, ale też z pytaniem, kto właściwie powinien się teraz zająć odpowiedzią na pytanie, co się stało. Czy to był medyczny błąd przy wyborze procedury, a może coś zupełnie innego, bo przecież każda sytuacja wymaga innej drogi dochodzenia swoich praw. Rzecznik Praw Pacjenta przygotował specjalny przewodnik, który ma uporządkować kompetencje instytucji zajmujących się takimi zgłoszeniami. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co znajdziemy w tym przewodniku? Czy to coś w rodzaju takiej podpowiedzi dla prawnika? Czy czytać ów przewodnik może każdy z nas, czytać ze zrozumieniem?
1: No, myślę, że prędzej jest to ta druga strona, bo rzeczywiście mówimy o tego typu przewodniku, który no, jest skierowany do pacjentów, a przede wszystkim jest napisany z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta, który najlepiej wie, z jakimi też rzeczami. Często niesłusznie, no, ze względu na to, że to nie jest kwestia, którą się właśnie Rzecznik Praw Pacjenta zajmuje, do tego, że właśnie rzecznika się zgłaszają już tak... kończąc to całe zakręcenie i odpowiadając na twoje pytanie, Michale. Natomiast, no właśnie, tak jak powiedziałeś, skarga na lekarza to wielokrotnie jest za mało, żeby wskazać właściwą drogę, no a jednocześnie też warto pamiętać o tym, że nie zawsze to musi albo powinna być skarga na lekarza.
0: Tak.
1: No i oczywiście... sprawa może wyglądać inaczej, gdy pacjentowi odmówiono świadczenia, inaczej, gdy nie dostał dostępu do dokumentacji, a jeszcze inaczej właśnie, gdy podejrzewa błąd medyczny i na przykład chce dochodzić pieniędzy za poniesioną szkodę. Ale czasami też zwyczajnie nie wiemy, co mamy robić, albo nie wiemy, co powinniśmy byli zrobić w takiej albo innej sytuacji. Więc żeby to wszystko jakoś zebrać i w miarę logicznie wytłumaczyć, no to właśnie tego efektem jest i tej pracy właśnie efektem jest właśnie ten przewodnik. No i o tym też mówi Paweł Grzesiewski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Celem jest właśnie ochrona przed metodami leczenia niesprawdzonymi, bez potwierdzonej skuteczności. No i pacjenci udają po profesjonalną pomoc i takie pomocy mogą jako pacjenci oczekiwać i ufają lekarzom i takim podmiotom. Natomiast, co no, z praktyki wiemy i co ma miejsce, no, zdarzają się sytuacje, kiedy podmioty lecznicze z chęcią zysku no, wykorzystują sytuację pacjentów.
1: I to oczywiście mogą być jedne tego typu sytuacje, no ale nie wszystkie nieprawidłowości w ochronie zdrowia dotyczą bezpośrednio praw pacjenta, bo część podlega także innym organom. No i jeżeli podczas leczenia naruszono podstawowe prawa pacjenta, pierwszym adresem może być rzecznik. I wtedy chodzi m.in. o odmowę udzielania pomocy albo świadczenia bez wymaganej zgody, czy brak zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, utrudnianie dostępu do dokumentacji medycznej, naruszenie tajemnicy, godności albo intymności. No i nie trzeba przy tym samodzielnie rozstrzygać, czy dana sytuacja rzeczywiście podpada pod kompetencje rzecznika, no bo pacjent może też skorzystać z telefonicznej informacji pacjenta, dostać wskazówkę, gdzie z takim konkretnym problemem się zgłosić. No i oczywiście rzecznik prowadzi też postępowania w sprawach naruszenia praw pacjenta. No ale właśnie kwestia jest głównie tego, że ten nasz polski system ochrony zdrowia jest na tyle skomplikowanym systemem, że co jeżeli lekarze czasami nie potrafią się w nim do końca odnaleźć, no to co mają mówić pacjenci? I do tego też odnosi się pediatra i główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Oczywiście skargi to jest spora część działalności Rzecznika Praw Pacjenta, więc też nie dziwię się, że on chciał poinformować i poprowadzić pacjenta właściwą ścieżką, jeżeli chodzi o te osoby, które są niezadowolone z świadczeń zdrowotnych, które im zostały udzielone lub udzielone w zły sposób. Więc oczywiście skarga jest zawsze takim momentem, kiedy pacjent może odreagować i dobrze, że taką skargę zgłasza do właściwego organu, ale też z drugiej strony skargi służą poprawie systemu. Jeśli skarga jest uzasadniona i rzeczywiście doszło do jakiegoś nieprawidłowego działania, to Rzecznik Praw Pacjenta ma jedyne w tym kraju uprawnienia, których żaden inny organ nie ma, bo tam nie trzeba żadnego wyroku sądowego, nie trzeba żadnych skomplikowanych procedur, tylko Rzecznik Praw Pacjenta nakazuje poprawić działanie danego podmiotu. Czyli inaczej mówiąc, jest to najkrótsza ścieżka do tego, żeby jakiś organ państwowy zainteresował się jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych i jeżeli były nieprawidłowości, to nakazał ich usunięcie. Rzecznik ma bardzo twarde argumenty w ręku, bo kary mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy i to są naprawdę kary dotkliwe, jeżeli podmiot nie stosuje się do zalet.
1: No, tylko jeżeli na przykład chodzi o świadczenia finansowane przez NFZ, właściwym adresem jest naturalnie Narodowy Fundusz Zdrowia. I do funduszu można zgłosić między innymi na przykład odmowę zapisu na świadczenie gwarantowane czy problemy z kolejką. Można też zgłosić odmowę wykonania świadczenia albo żądanie opłaty za usługę, która powinna być bezpłatna. I NFZ zajmuje się przede wszystkim realizacją świadczeń finansowanych ze środków publicznych i tymi warunkami umów zawartymi z placówkami. Natomiast no, skargę też można złożyć między innymi elektronicznie, listownie albo osobiście w oddziale funduszu. I tutaj oczywiście to też tłumaczy między innymi właśnie ten poradnik, ale także tłumaczy, że jeżeli korzystamy z prywatnej opieki medycznej, no to NFZ już nie będzie właściwym miejscem, tylko dlatego, że jesteśmy niezadowoleni z usługi. No bo wtedy w sporach takich dotyczących prywatnego świadczenia mogą mieć zastosowanie na przykład prawa konsumenta, więc tutaj w zależności od sprawy pomocny może być albo miejski, albo nawet powiatowy rzecznik konsumentów, a jeszcze inna ścieżka dotyczy samego lekarza jako przedstawiciela zawodu i między innymi właśnie to jest jasno, wydaje mi się, że jasno, no chyba tak bym powiedziała przeglądając to, że jasno jest to przedstawione. No jeżeli zastrzeżenia dotyczą na przykład zachowania lekarza, etyki zawodowej czy staranności, albo nawet sposobu wykonywania zawodu, no to sprawą może się zająć samorząd lekarski i oczywiście rzecznik odpowiedzialności zawodowej. To jest postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarza, a nie jakiś tam sposób na uzyskanie odszkodowania jednak, więc to też jest kwestia tego, o co pacjent walczy w konkretnym momencie. Zapytałam o to, czy tego typu przewodnik i tego typu poradnik jest potrzebny także z perspektywy lekarzy i zadałam to pytanie lekarzowi Tomaszowi Karaudzie ze Szpitala Barlickiego w Łodzi, no, który mi powiedział, że właśnie przede wszystkim patrząc na to wszystko, co się dzieje w kontekście również zaufania do ochrony zdrowia od czasu COVID-19, i tak naprawdę od pandemii tego, jak o tej ochronie zdrowia i o leczeniu konwencjonalnym mówimy, no to tak, to taki przewodnik jego zdaniem jest potrzebny.
4: To, co widzieliśmy w czasie COVID-19, chociażby właściwie narodziny mnóstwa różnych teorii paramedycznych na temat leczenia, ale też wykorzystywanie nieszczęścia ludzi, którzy zmagają się z bardzo poważną chorobą nowotworową, sprawia, że część pacjentów opóźnia leczenie konwencjonalne albo rezygnuje z niego.
1: No i właśnie w tego typu sytuacjach, między innymi kiedy nie jesteśmy leczeni tak, jak być powinniśmy, no naturalnie zgłaszamy się do rzecznika praw pacjenta, ale jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy też zerknąć do tego przewodnika. Natomiast są też sytuacje, w których właściwego adresu trzeba też szukać poza systemem ochrony zdrowia, bo Państwowa Inspekcja Sanitarna na przykład może się zajmować tym, że jest brud, problemy z dezynfekcją, sterylizacją czy jakością wody na przykład w placówce. Z kolei nieuprawnione ujawnienie historii choroby albo inne problemy z ochroną danych osobowych, no to już z kolei Urząd Ochrony Danych Osobowych. No ale jeżeli pojawia się podejrzenie przestępstwa, na przykład fałszowania dokumentacji, no to sprawa może wymagać zgłoszenia policji lub prokuraturze. Także tych wątków jest niemało. I to zebranie tego, myślę, że było świetnym pomysłem, jeżeli już byś mnie pytał o moje prywatne zdanie, ale, no, ale tak, jakoś tak przemieszczanie się po tych meandrach na pewno nie jest łatwe i zarówno z perspektywy osoby, która jest już poszkodowana, no ale także z perspektywy po prostu pacjenta, który wielokrotnie może nawet nie wiedzieć, gdzie, z czym ma się udać. No i tego typu poradników nie brakuje, jeżeli chodzi o rzecznika praw pacjenta, bo jak mówił mi dr Paweł Grzesiowski, no między innymi są przecież też takie poradniki, jak się właśnie po tym systemie ochrony zdrowia poruszać, a to jest niezwykle istotne na co dzień.
3: poradnik dla pacjentów informujący czy ułatwiający poruszanie się po meandrach systemu ochrony zdrowia w Polsce jest bardzo potrzebny i to jest jedna z inicjatyw, bo wiemy, że takie inicjatywy też realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia, że Ministerstwo Zdrowia, ale tu Rzecznik Praw Pacjenta spojrzał oczami pacjenta właśnie na to, jak się poruszać w różnych zakamarkach systemu, czyli na przykład jak zgłaszać się na badania profilaktyczne, kto może kierować, kto jest uprawniony do różnych świadczeń, z tym również takich poza kolejnością, o tym, czy do kogo, jakiego lekarza można zgłosić się bez skierowania i tak dalej. Także polski system ochrony zdrowia jest niezwykle skomplikowany. Ja jako lekarz mam problem, żeby się z nim odnaleźć, a co dopiero pacjent, który często będąc chorym jest jeszcze zestresowany, zagubiony, no i potrzebuje przewodnika.
1: I właśnie o to chodzi w tego typu przewodnikach albo w tym przewodniku Rzecznika Praw Pacjenta, czy tym dotyczącym tego, jak się poruszać po systemie ochrony zdrowia, czy tym, o którym dzisiaj mówimy głównie, czyli właśnie o tym, gdzie ze skargą, najprościej mówiąc, pójść. No bo istotne jest tutaj to, żeby pacjent nie musiał zgadywać, gdzie ma zapukać, bo kiedy w ochronie zdrowia dzieje się coś niepokojącego, no najważniejsze pytanie wcale najważniejszym pytaniem wcale nie jest to, gdzie złożyć skargę i to nie jest to pierwsze pytanie, które nam się pojawia w głowie, a dobrze by było, żebyśmy się ewentualnie z tym pytaniem również czuli bezpiecznie, więc najpierw trzeba ustalić, co właściwie się wydarzyło, czego chcemy dochodzić i która instytucja ma te kompetencje, żeby realnie zareagować.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. To Olga Bobienko. A po godzinie 17.30 przypomnę spotkanie w sprawie tych sytuacji, w których potrzebna jest, być może potrzebna jest rozmowa z adwokatem. Adwokat Karolina Zejdel w rozmowie z Ksenią Maćczak. Bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy 224 280 280. To jest telefon do Państwa dyspozycji w tej sprawie, oczywiście w każdej sprawie, a dziś pochylimy się jeszcze nad tym tematem, kto potrzebuje pomocy. Pacjent, lekarz, a może cały system potrzebuje czegoś w rodzaju przewodnika. Ale zanim na rozmowę Państwa zaproszę na prognozę pogody za chwilę. Wcześniej na jeden z naszych singli tygodnia, tak nimi żonglujemy. Always on your side. Bonobo i Joy Crooks.

0: Pogoda.
1: Dziś na południu i na zachodzie Polski sporo słońca, na północy i północnym wschodzie słaby deszcz, w Bieszczadach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Najchłodniej w Elblągu i w Koszalinie 18 stopni Celsjusza, a najcieplej w Legnicy. Cały czas w Legnicy ponad 24 stopnie. Nocą niewiele chmur, na północnym zachodzie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 500, mniej więcej do 500 metrów. I jeszcze temperatura nocą minimalna od 6 do 7 stopni na północnym wschodzie i w górach do 12-13 na zachodzie i nad morzem. Bardzo dziękuję za pozdrowienia z upalnych Włoch i to są północne Włochy, pisze rodzina patronów, słuchająca, jednocześnie odpoczywająca, ależ to trzeba mieć podzielną uwagę. Popołudnie małpa nowyświat.online 224-280-280, grupa facebookowa, grupa tych, którzy patronują, współtworzą, wspierają, za to wsparcie nieustająco dziękujemy. 17.31, a już za chwilę w studiu Ksenia Maczak, już za chwilę Karolina Zejdel, adwokat, z którą porozmawiamy o problemach natury prawnej. Gdy mówimy o leczeniu, chcemy dojść do zdrowia, a gdy coś pójdzie nie tak, z kim rozmawiać, kto potrzebuje pomocy, kto może nam jej szybko udzielić, a kto może nam jej udzielić dobrze.

0: Imagination i 26 minut do 18. Ksenia Marczak już jest.
1: Dzień dobry.
0: Do kogo po pomoc? No, wszystko zależy od tego, w jakiej sprawie chcemy udać się po pomoc. Najpierw do gabinetu lekarskiego.
1: Oczywiście.
0: A potem?
1: A potem wszystko zależy chyba od tego, no, z czym jest największy kłopot, bo tak naprawdę niestety nie ze wszystkim do jednych drzwi zapukamy. A nawet jak zapukamy, to nie uzyskamy odpowiedzi, jak ten problem rozwiązać. Poza tym chyba my sami też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę się domagamy, wskazania winnego, rozwiązania problemu, jakiegoś zadośćuczynienia. No tutaj pewnie moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać. Ale pytanie też, na ile ten przewodnik, o którym za chwilę porozmawiam z panią mecenas, faktycznie przyda się pacjentom, a może tak naprawdę sam system potrzebuje takiego przewodnika?
0: Przewodnika albo rozwiązania problemu. Do kogo państwo udają się z prośbą o pomoc albo z pytaniami dotyczącymi różnych wątpliwości? Czy Rzecznik Praw Pacjenta jest na przykład tym pierwszym adresem? Proszę pisać popołudnie@panowieświat.online. Można telefonować, można komentować. Zapraszam na tę rozmowę. Też zapraszam.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie mecenas Karolina Zejdel, adwokat specjalizująca się w procesach medycznych. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam naszych słuchaczy.
1: Rzecznik Praw Pacjenta przygotował przewodnik, który ma nam powiedzieć, podpowiedzieć właściwie, gdzie i z jakim problemem się zgłosić. I zanim go przeanalizujemy, pani mecenas, dobrze, że taki przewodnik powstał, czy trochę gorzej, że w ogóle jest potrzebny?
2: Oczywiście w mojej ocenie bardzo dobrze, że taki przewodnik powstał i bardzo dobrze, że jest sporo teraz tych inicjatyw Rzecznika Praw Pacjenta w tym kierunku, aby podpowiedzieć pacjentowi, gdzie się udać, aby pomóc mu faktycznie w tej niełatwej drodze zgłaszania jakichś nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Bardzo pozytywnie oceniam te wszystkie ruchy, tak jak na przykład powstał poradnik dobrej komunikacji, który miał służyć medykom właśnie i on wskazywał, w jaki sposób prawidłowo, w sposób czytelny, zrozumiały dla pacjenta się z nim komunikować. I on faktycznie jakby znalazł taki właściwy oddźwięk i był pomocny, stąd wszystkie te rzeczy teraz, które dla pacjentów są tworzone i które mogą im pomóc, oceniam bardzo pozytywnie.
1: Mm-hmm. O komunikacji pewnie mogłybyśmy długo rozmawiać, a tutaj nasi słuchacze najlepiej ocenią, czy ta komunikacja działa dobrze, prawidłowo, jeżeli chodzi o kontakt z lekarzami, nie tylko z lekarzami, ale generalnie białym personelem. Ale ja tak sobie pomyślałam, pani mecenas, że jeśli pacjent musi mieć instrukcję, żeby ustalić, która instytucja zajmuje się jego problemem, to może nie pacjent ma kłopot z systemem, tylko system sam ze sobą.
2: Oj, to na pewno. Pacjent boryka się, jest pogubiony w tym systemie ochrony zdrowia, a do Rzecznika Praw Pacjenta, do biura rzecznika wpływa mnóstwo skarg, mnóstwo zawiadomień o różnych nieprawidłowościach i naprawdę rzecznik ma bardzo dużo pracy i myślę też, że ten przewodnik powstał po to, aby być może tutaj pomóc w tej pierwszej drodze i w tych pierwszych krokach, bo rzecznik widzi, jaka jest potężna potrzeba w tym zakresie.
1: Mm-hmm. I dziś mamy taki bardzo aktualny przykład, jak szeroko trzeba rozumieć prawa pacjenta. Mam na myśli ten nadzwyczajny, jak mówi minister cyfryzacji, wyciek danych 19 milionów pacjentów. To, co wiemy według ustaleń Ministerstwa Cyfryzacji, to, że hakerzy przejęli m.in. numery PESEL, informacje o wystawionych receptach, zapisywanych lekach, terminach wizyt lekarskich oraz dokumentach przedstawianych lekarzom. Służby państwowe, z tego co czytam, i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, że nie jest to atak ze strony obcego państwa, na przykład Rosji, ale działanie czysto finansowe zewnętrznych cyberprzestępców. Pani mecenas, po co się to robi?
2: No to jest coś bardzo niebywałego i też bardzo groźnego, bo jednak te wszystkie dane dotyczące naszego zdrowia są i ochrona tych danych, tajemnice do tych danych, to jest fundamentalne nasze prawo jako pacjenta. Także zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, natomiast ja jestem nią naprawdę bardzo zaniepokojona. Tutaj organy państwowe na pewno powinny sprawnie, szybko działać i też my jako pacjenci, każdy z nas jest pacjentem, mamy prawo jak najszybciej dowiedzieć się, czy również nasze dane wyciekły i w jakim zakresie.
1: No właśnie, a jeśli gdzieś zostaną ujawnione te informacje o naszym zdrowiu, diagnozie czy leczeniu, to gdzie mamy się zgłosić? Gdzie ten pacjent ma uderzyć? Do Rzecznika Praw Pacjenta, do UDO, na policję, czy nie wiem gdzie jeszcze?
2: No właściwie może do wszystkich tych instytucji, natomiast w pierwszej kolejności do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to jest ten właściwy podmiot i właściwy organ, który tym się zajmie, żeby właśnie ustalić, czy w jakim zakresie i co tak naprawdę się podziało, jakie dane wyciekły i jak teraz wygląda sytuacja, czy wdrożono jakieś środki, aby wypływ dalej tych danych zablokować. Ale oczywiście Rzecznik Praw Pacjenta też może wesprzeć pacjenta w tym zakresie, bo to przecież prawo do ochrony i do tajemnicy tych informacji tutaj zostało naruszone.
1: No bo przecież danych medycznych nie da się zmienić jak hasła do banku. Informacji o chorobie nie da się zastrzec. Czy dlatego właśnie prawo traktuje je jako szczególne dane wrażliwe?
2: Tak, zdecydowanie tak. To są dane podlegające szczególnej ochronie, szczególnie chronione i no każdy pacjent ma prawo, żeby też organy państwa no, w sposób odpowiedni je chroniły.
1: No tak, to bardzo ciekawa sprawa, ale rozumiem tutaj, że dopóki organy ścigania nie zajmą stanowiska w tej sprawie, to pewnie obie nic tutaj nie ustalimy, kto i w jaki sposób może te dane nasze wykorzystać.
2: Zdecydowanie tak. No musimy poczekać.
1: No to zajrzyjmy do samego przewodnika, pani mecenas. Proponuję mały test praktyczny. Ja podam sytuację, a pani podpowie właściwie naszym słuchaczom, do których drzwi uderzyć. Mam skierowanie
2: dobrze,
1: do specjalisty. Mam skierowanie do specjalisty. Przychodnia mówi, nie zapisujemy, proszę zadzwonić za 3 miesiące. No i co w takiej sytuacji? NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, dyrekcja placówki?
2: No niewątpliwie tutaj mamy do czynienia z problemem systemowym, tak? To NFZ odpowiada za kwestie dostępności również do specjalistów i w takiej sytuacji wskazałabym na NFZ, natomiast jeżeli pacjentowi ta pomoc jest potrzebna, jeżeli jest zagrożone jego zdrowie, to oczywiście pacjent ma prawo zrealizować swoje prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i może w takim zakresie poprosić o wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta, zadzwonić na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta albo nadać maila do rzecznika i rzecznik może w takiej sytuacji interweniować.
1: Ach, to przy okazji, pani mecenas, czy przychodnia w ogóle może powiedzieć pacjentowi, nie prowadzimy zapisów, czy powinna jednak wpisać go do kolejki, niezależnie od tego, jak ona jest długa na daną chwilę?
2: Zdecydowanie powinna wpisać do kolejki, ale z przeróżnymi sytuacjami już miałam do czynienia i z przeróżnymi zgłoszeniami moich klientów i nawet z takimi informacjami, że jakby grafik nie jest jeszcze dostępny, że przychodnia jeszcze nie może takiego skierowania zarejestrować, więc przeróżne rzeczy się zdarzają i wtedy właśnie to jest ten moment, jeżeli nawet na odległy termin nie możemy się wpisać, żeby spróbować tutaj poprosić o pomoc Rzecznika Praw Pacjenta.
1: Rozumiem. No to drugi przypadek. Lekarz mnie zbadał, ale przy okazji był arogancki, poniżający, traktował mnie w sposób, który naruszył moją godność. No i pacjenci często myślą, skoro medycznie zrobił wszystko dobrze, to właściwie ja chyba nie mam podstaw do skargi.
2: Oczywiście, że mamy podstawy do skargi, bo nasze prawo do poszanowania godności musi być respektowane. I tak, możemy złożyć skargę do kierownika danego podmiotu. Możemy oczywiście uruchomić rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli to zachowanie lekarza było nieetyczne i łamało takie podstawowe standardy wykonywania zawodu, no ale oczywiście do Rzecznika Praw Pacjenta, bo rzecznik również stoi na straży tego prawa do poszanowania godności.
1: Mm-hmm. No to jeszcze jeden przypadek, moim zdaniem najtrudniejszy, bo być może się zdarzają takie sytuacje, a nawet na pewno się zdarzają z tego, co państwo piszą na różnego rodzaju forach, że lekarz stawia błędną diagnozę, a przez to czasem zdrowie się pogarsza. No i tu wydaje mi się, że zaczyna się prawdziwy labirynt. No bo tak, błąd medyczny, naruszenie prawa pacjenta, odpowiedzialność zawodowa, odszkodowanie. Czy pacjent powinien najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie chce? Wyjaśnienia całej tej sytuacji, ukarania lekarza, a może pieniędzy? No bo chyba od tego odpowiedź też zależy, gdzie ja dalej pójdę.
2: No niewątpliwie w pierwszej kolejności musimy wyjaśnić, co się stało i musimy ustalić jakby skutki tego określonego naruszenia prawa albo skutki określonych nieprawidłowości, tak? Więc no pytanie, co podziało się dalej po tej błędnej diagnozie, tak? Czy lekarz wdrożył leczenie, które okazało się niewłaściwe i spowodowało utratę czy pogorszenie zdrowia? Jak dalej zachował się lekarz, czy też podmiot, który tych dalszych świadczeń udzielał? I
1: czyli
2: to zawsze jest bardzo
1: mecenas,
2: ważne.
1: Pani mecenas, przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, czyli rozumiem, że muszę mieć gdzieś jakiś dokument od innego medyka, który potwierdzi, że na przykład pierwszy lekarz postawił złą diagnozę.
2: To jest zawsze bardzo przydatne, tak? Natomiast my prowadząc tego rodzaju sprawy często nie dysponujemy innym dokumentem medycznym, który wprost wskazuje na nieprawidłowość czy na błąd, tak? Jeżeli mamy zabieg i później za jakiś czas mamy dokumentację z zabiegu naprawczego, no to przyjmujemy, że zabieg naprawczy nigdy nie byłby potrzebny, gdyby ten pierwszy zabieg był przeprowadzony w sposób prawidłowy, tak? Albo jeżeli jednak to leczenie się zmienia i kierunkowo ono już zupełnie inaczej jest prowadzone, aniżeli wcześniej w związku z tą nieprawidłową diagnozą.
1: Ale rozumiem pani mecenas też, że możemy mieć dwie diagnozy niezależnie od tego, jak one będą wyglądały, bo czasem pacjenci się obawiają i myślą sobie tak, mam wrażenie, że to nie jest to, o co chodzi i bardzo chętnie chcę pójść do innego specjalisty. No ale wtedy lekarze patrzą i mówią tak, aha, czyli poszła pani do innego specjalisty, no to proszę się leczyć u tego drugiego specjalisty. specjalisty. No i co ja mam zrobić jako pacjentka?
2: Zgadzam się z tym, że pacjenci bardzo taką sytuacją są zestresowani, natomiast jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do opinii drugiego lekarza albo do opinii konsulium lekarskiego. I pacjent może to realizować. Ja absolutnie zachęcam do tego, żeby skonsultować się z innym specjalistą i tą niepewną diagnozę czy wątpliwą jeszcze raz omówić. Też wiemy, że na postawienie diagnozy ma wpływ wiele czynników. Ważny jest wywiad, ważne jest

0: Mit.
1: To jest oczywiście mit. Pewnie, że mają. Wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą, czy to ze środków publicznych, czy ze środków komercyjnych, mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna powinna być bez zbędnej zwłoki udostępniona pacjentowi na jego wniosek. I na przykład tutaj poradnik nie mówi o tym, że to ma się odbyć bez zbędnej zwłoki. Aż do 20 lat ten podmiot ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, a pacjentowi należy wydać bez zbędnej zwłoki, nawet na miejscu. Jeżeli pacjentowi potrzebna jest ta dokumentacja do dalszego leczenia, do podejmowania jakichś ważnych decyzji, to nawet może zażądać, żeby na miejscu ta dokumentacja została mu wydana, a nie na przykład dopiero za 30 dni, co jest bardzo częstym takim zjawiskiem.
0: No to mam jeszcze dla Pani mały test z języka urzędowego, bo w takich poradnikach często pojawia się rozróżnienie na decyzję medyczną, a problem organizacyjny. No i czasem też pacjenci zastanawiają się, no dobrze, ale to co będzie decyzją medyczną, a co problemem organizacyjnym? To ja spróbuję to przełożyć, a pani mecenas powie, czy jest w tym trochę prawdy, czy tutaj coś trzeba skorygować. Jeżeli lekarz mówi, tego badania pani nie potrzebuje, jest to decyzja medyczna?
1: Tak, to jest decyzja medyczna, oczywiście.
0: A jeżeli mówi, badanie jest potrzebne, tylko placówka nie może go zrobić, bo go nie organizuje, to jest problem organizacyjny, tak?
1: Zdecydowanie tak, zgadzam się. Tak.
0: Czyli tutaj tak powinniśmy to generalnie czytać. Pewnie takich rzeczy jest dużo, dużo więcej w tych poradników i zabrakłoby nam czasu, żeby wszystko tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. I chyba właśnie tutaj pacjent najczęściej się gubi, ale przecież nie wie, czy wydarzył się błąd medyczny, naruszenie prawa, czy fatalna organizacja. Wie tylko, że poszło coś nie tak. No to co powinien zrobić w pierwszej kolejności, zanim zacznie pisać skargę? Zebrać dokumentację, spisać daty, nazwiska, maile.
1: W pierwszej kolejności pacjent powinien złożyć wniosek o udostępnienie pełnej, zaznaczam, dokumentacji medycznej. I teraz zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób czytelny. A zatem, jak pacjent już uzyska tą dokumentację i tam są odręczne notatki nieczytelne, bo wiemy, jak to czasami nadal wygląda, pacjent ma prawo złożyć ponowny wniosek, aby wydać mu tą dokumentację w formie czytelnej, żeby mógł się rozeznać, co tam jest napisane i do czego właściwie doszło. Następnie rekomenduję albo konsultację z pełnomocnikiem, który specjalizuje się w tym prawie medycznym, aby podpowiedzieć, czy w ogóle jest warto jakieś kroki prawne podejmować, a jeżeli tak, to jakie i z czym to się wiąże, lub też właśnie skierować zapytanie do Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta informuje o możliwości podjęcia określonych kroków i widzę, że to bardzo sprawnie u rzecznika w tym biurze funkcjonuje, żeby pacjenta ukierunkować względem tego stanu faktycznego opisanego przez niego, gdzie może pójść i do kogo może się zwrócić.
0: Ach, ta sprawność, słowo klucz pewnie. A co jeśli pacjent wyśle skargę do niewłaściwej instytucji? Ona przekaże sprawę dalej, czy może powiedzieć, nie, to nie do nas? I niech sobie pacjent robi, co chce.
1: Może tak zrobić. Może powiedzieć, że jakby to nie jest przedmiot naszego tutaj postępowania, więc faktycznie pacjent wtedy pozostaje z problemem.
0: Ach, no właśnie. No i to jest chyba ten jeden z największych problemów tego systemu, że człowiek po chorobie czy jakimś trudnym leczeniu musi jeszcze zostać specjalistą od kompetencji urzędów, niestety.
1: Niestety tak często jest.
0: No to jeszcze jedno, bo dużo mówimy pacjentom, gdzie się skarżyć, a trochę mniej, co można dzięki temu osiągnąć, a co realnie może przynieść skarga? Wyjaśnienie, zmianę procedury, przeprosiny?
1: Tak, skarga może przede wszystkim dać wyjaśnienia pacjentowi i często pacjentowi o to właśnie chodzi, bo to prawo do informacji o stanie zdrowia albo o tym, co się tak naprawdę podziało, jest często naruszane i ten pacjent nie wie, to go trapi, to go boli i ma z tym właśnie poważny problem, więc taka skarga może dać mu wyjaśnienia, co się podziało, no ale w dalszej kolejności, jeżeli ten pacjent, który uległ szkodzie medycznej, potrzebuje środków na leczenie, często na leczenie komercyjne, tu po prostu taka skarga może spowodować, że te środki będą mu wypłacone i będzie mógł dalej się leczyć.
0: No to na koniec bardzo prosta sytuacja. Dzwoni do pani bliska osoba i mówi, coś poszło nie tak, coś poszło źle podczas mojego leczenia, ale nie mam pojęcia, czy to był błąd lekarza, złamanie moich praw, czy po prostu chaos w placówce. I co by pani poradziła w takiej

0: sytuacji?
1: Poradziłabym w pierwszej kolejności analizę dokumentacji medycznej, ustalenia, co się podziało, no i następnie zastanowienie się, co racjonalnie można zrobić w danej sytuacji. Ważne jest również to, czy pacjent nadal chce się leczyć w danym podmiocie, czy też już z uwagi na utratę zaufania z tego podmiotu nie będzie korzystał, bo wiadomo, skarżenie się na podmiot, w którym dalej chcemy się leczyć, może być kłopotliwe i rekomenduję rozwagę w tym zakresie.
0: Bo może właśnie to jest najważniejsza rzecz w tym całym przewodniku, że pacjent nie musi znać nazw wszystkich instytucji, paragrafów. Musi przede wszystkim wiedzieć, co się wydarzyło i czego teraz oczekuje. A pytanie, czy pacjent właśnie to wie?
1: No właśnie, to jest ta realizacja jego świętego prawa do informacji, na które zawsze zwracam bardzo uwagę.
0: Pani mecenas, no to stawiamy kropkę, bo tak naprawdę każda sytuacja jest bardzo, bardzo indywidualna i żeby nie wiem ile przewodników stworzyć, to tak naprawdę być może każdy z nas będzie miał zupełnie inny problem i zupełnie inaczej będzie próbował się do tego problemu zabrać. Ale rozumiem, że konkluzja jest taka, że ten przewodnik przyda się na przyszłość.
1: Przyda się, on mógłby być udoskonalony i mam nadzieję, że tak się stanie, bo w wielu punktach jeszcze wymaga uzupełnienia i takiego doprecyzowania dla pacjenta, żeby było łatwiej.
0: Chociaż tak naprawdę oby nikt z nas nie musiał z tych wszystkich ścieżek korzystać. Pani mecenas, bardzo dziękuję za spotkanie. Karolina Zejdel, adwokat specjalizująca się w procesach medycznych, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie.
1: Pięknie, dziękuję. Dużo zdrowia życzę.
2: O tak, to się przyda. Bardzo dziękujemy. Pani mecenas, Pani Maciak, też bardzo dziękujemy. Pan Mariusz jeszcze pisze, pacjenci przychodzą i recenzują decyzje o leczeniu, na przykład farmakologicznym zaordynowanym przez lekarza. No i pisze dalej, nierzadko dowiaduje się, że jakiś inny psycholog odradzał leczenie, tłumaczę, że lekarz przechodził kurs farmakoterapii, a psycholog nie. Lekarz za leczenie bierze pełną odpowiedzialność, ma doświadczenie. Nie mam podstaw do podważania decyzji i wiedzy lekarza specjalisty.

Myślą państwo, że sprawa jest prosta? O nie, o tym Olga Bobienko wcześniej opowiadała. Problemów może być mnóstwo, zaczynających się oczywiście gdzieś wokół gabinetów lekarzy pierwszego czy kolejnego kontaktu. Od braku dostępu do dokumentacji przez odmowę świadczenia albo żądanie opłaty za leczenie, które w zasadzie finansowane jest przez NFZ. No i oczywiście po niewłaściwe zachowanie lekarza. O tym wszystkim rozmawiamy w drugiej godzinie popołudniowego programu, jak zawsze także z państwem. Popołudnie ma panowyświat.online. Komentarze, historie, no i sposoby na rozwiązanie trudnych problemów. Panie redaktorze, najlepiej to wybrać się do gabinetu mecenasa i z mecenasem rozwiązywać problemy, które powstały w gabinecie lekarza. Ciekawe, kto będzie bardziej zadowolony. No, dobro pacjenta jest chyba najważniejsze w tej sytuacji, tak myślę. 224 280 280 proszę telefonować, proszę dać znać. Wiktoria Wichrowska przy telefonie do godziny 19, a właśnie ostatnia godzina już niebawem przed nami. Wcześniej oczywiście serwis informacyjny. Szykujemy się z redaktorem Robertem. A kto to tak pięknie gra? To Antony Szmierek. Polecam państwu także w zestawie do głosowania. Seminal.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do Krajowego Biura Wyborczego trafiły 22 tysiące podpisów związanych z inicjatywą referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Rozpoczęło się już ich liczenie i weryfikacja. Komisarz wyborczy ma na to 30 dni. Jeśli co najmniej 16 tysięcy podpisów zostanie uznanych za prawidłowo złożonych, wtedy komisarz wyznaczy datę referendum. Jego inicjatorzy uważają, że obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy nie powinien dalej pełnić tej funkcji, gdyż ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji. Do tego dochodzą pretensje o brak dużych inwestorów w mieście i niepodjęcie budowy stadionu Rakowa. 6 lat więzienia dla mężczyzny, który uzyskał dostęp, posiadał i rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w tym na szkodę 5 dziewczynek w wieku 11 i 8 lat. Zgodnie z ustaleniami śledztwa do zarzucanych mu przestępstw dochodziło od 2019 roku w Koszalinie i Miastku. Kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Wyrok nie jest prawomocny. Choć Perseidy obserwować możemy już od połowy lipca, to dziś wypada ich maksimum. Na niebie zobaczymy nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Obserwacje ułatwi księżyc w Nowiu, dzięki temu niebo będzie ciemniejsze. Skąd Perseidy się wzięły? Są to niejako kosmiczne śmieci, które pozostawiła kometa Swift-Tuttle, wyjaśnia astronomka z gdańskiego Hewelianum Magdalena Więcek-Olszewska.
3: Jest to związane z ruchem naszej Ziemi wokół Słońca i z takimi drobinkami, które zostały pozostawione przez komety. Charakteryzują się tym, że mają takie długie warkocze. Te warkocze wyglądają przepięknie, ale gdybyśmy się do nich zbliżyli, okazałoby się, że tam jest dużo drobinek pyłu i gazu. Kometa gubi te drobinki na swoim torze, ale czasem właśnie tym warkoczem zahacza o orbitę Ziemi.
2: Dzisiejsze niebo to nie tylko Perseidy. Przypominamy, częściowe zaćmienie Słońca można oglądać po 19, a Perseidy cieszyć oczy będą natomiast całą noc oraz przez kolejne aż do 24 sierpnia. A więcej o dzisiejszych zjawiskach usłyszą Państwo już za chwilę w popołudniówce Radia Nowy Świat. Wrocławskie kamienice staną się ekranami dla sztuki nowych mediów. 18 i 19 września odbędzie się Kino Mural Festiwal, podczas którego miejskie ściany ożyją ruchomymi obrazami. Tegoroczna 8. edycja odbędzie się pod hasłem Niekończący się obieg, o czym mówił na naszej antenie Bartek Bartos, dyrektor festiwalu.
4: Każdego roku staramy się szukać jakiegoś tematu, który jest otwarty, który pozwala naszym widzom, naszym gościom troszeczkę inaczej spojrzeć na świat, przyjrzeć się sobie, poszukać czegoś w sobie, ale też poza radością dać czasami refleksję. Więc Niekończący się obieg jest bardzo spójny z formułą w ogóle kinomuralu, jako że te 6 ścian, 7 różnych sekcji, nie ma startu. Każdy sobie sam ustala, od czego zacznie, co zobaczy. Każdy sam tworzy swój taki autorski seans.
2: W tym roku swoje prace pokaże ponad 70 artystów z ponad 20 krajów. W programie znalazły się m.in. animacje, projekty audiowizualne i prace wykorzystujące sztuczną inteligencję. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A my wracamy jeszcze na chwilę do komentarzy związanych z tematem drugiej godziny, z tematem poruszanym w drugiej godzinie popołudniowego programu. Przypomnę, rozmawialiśmy o poradniku przygotowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta dla pacjentów, którzy czasem nie wiedzą, z kim porozmawiać, gdy w gabinecie lekarskim coś pójdzie nie tak. To przecież nie zawsze procedura medyczna, to czasem kwestia dokumentacji niewydanej na czas po leczeniu i wielu, wielu innych problemów. Niezwykle skomplikowane kwestie, to wszystko Państwo świetnie rozumieją.
6: Jest tyle czynników, które powodują, że efekt pierwszej operacji jest nieprawidłowy, że nie można tak stwierdzić. To są tysiące czynników, bardzo często niezależnych od lekarza wykonującego operację czy od sprzętu. To są czynniki ryzyka, to są różne urazy po operacji, więc jednoznacznie wprowadzanie osób w błąd, że każda operacja naprawcza jest tylko z powodu jakiegoś błędnego wykonania pierwotnej operacji, jest nieprawdziwa.
5: Nikt tak nie sugerował, ale oczywiście dziękuję za tę podpowiedź. odpowiedź. Dziękuję za Państwa wpisy, przesyłki. popołudnie@nowyswiat.online. Numer 224 280 280. Numer się nie zmienia.
0: Nowy Świat po południu.
5: My też prawie się nie zmieniamy. 5 minut po 18. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Przez chwilę jeszcze Grzegorz Muranowicz, no ale to akurat niebawem się zmieni.

0: Joe Cocker i 9,5 minuty po godzinie 18. Tak, tak, Rafał Lewandowski jest już z nami i od teraz do 19 popołudniowy program będzie realizował, a w popołudniówce, ja wiem, to niełatwe, już za chwilę będziemy chodzić z głową zadartą, uniesioną. Nie chodzi o zadzieranie nosa, chodzi o obserwację nieba.
1: Najważniejsze jest to, aby nie obserwować słońca gołym okiem.
0: Bo wszystko zacznie się już mniej więcej za godzinę. Zaćmienie słońca, takie bardzo zaćmienie, choć nie całkowite, a częściowe, przynajmniej w naszym kraju będzie można oglądać, a potem noc Perseidów. Wszystko się pięknie poukładało, mamy kosmiczną kumulację i o niej za chwilę opowie Klaudia Kowalczyk.

0: podobno są wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy teraz zdali sobie sprawę z tego, że są w strefie, tak zwanej szarej strefie, miejsc na mapie Polski, w której nie będzie widać zaćmienia, bo zaćmienie wydarzy się tam oczywiście, ale już po zachodzie słońca i podróżują teraz na zachód, żeby tego słońca zobaczyć nieco więcej. To ostrożnie, powoli, spokojnie zdążą Państwo, jeśli nie na to, to na kolejne zaćmienie. O nim też porozmawiamy, ale to po 18:30, bo to wszystko przed nami już teraz, już dziś, już niebawem zacznie się noc, właściwie wieczór, a potem noc pełna kosmicznej magii. Po 19:00 na europejskim niebie zaćmienie słońca, zjawisko, które w Hiszpanii na przykład osiągnie dziś spektakularną fazę całkowitą, ale to będzie początek, bo tuż po zachodzie czeka nas kolejny spektakl. I tu już nie muszą się Państwo przemieszczać, jeśli jest tylko bezchmurne niebo, to każdy może to zobaczyć. Maksimum roju Perseidów, czyli najpiękniejszy w roku deszcz. Deszcz meteorów czy spadających gwiazd. Dlatego ku gwiazdom teraz nasze oczy zwracamy. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie jest Klaudia Kowalczyk, nasza specjalna kosmiczna wysłanniczka, która czeka już na rozpoczęcie widowiska. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Jeszcze dzień dobry, bo dobry wieczór powiemy, jak się nam zaćmienie skończy.
0: Tak,
1: co ty na to?
0: Dokładnie, tak to będzie wyglądało, ale jest prawie dobry wieczór. Zresztą Państwo się zastanawiali, czy takie zaćmienie to w ogóle zobaczymy, bo gdy słońce chyli się ku zachodowi, to i tak przygasa nam delikatnie. Myślę, że warto to zobaczyć na własne oczy, uzbrojone w specjalny sprzęt. Powiedz, jak wyglądają przygotowania do tej kosmicznej kumulacji? Słyszymy w tle jakieś odgłosy.
1: Tak, jest bardzo wiele osób tutaj w okolicy Centrum Nauki Kopernik, bo każdy by chciał zobaczyć to wydarzenie na żywo, własnoocznie, natomiast trzeba te oczy uzbroić. O tym opowiem razem z ekspertem, astronomem Tomaszem Drerą, ale on za chwilę. Najpierw o tym, gdzie trzeba być. No to tak, ekspozycja zachodnia, bo zachód słońca jak najwyżej, więc może być jakiś wieżowiec, może być nawet domek gdzieś tam wysoko, natomiast z ekspozycją, to znaczy, żeby ten zachód nie był zasłonięty. Więc jeśli widzieli Państwo wczoraj zachód słońca z okna, no to prawdopodobnie i dziś się uda. Uzbrojone oczy to raz, ale dwa, warto. Dlaczego warto? No bo następne w roku 75. I to nie takie. Ja się dzisiaj dowiedziałam bardzo ciekawej rzeczy. Księżyc nam się oddala. Znaczy, wiedziałam to, natomiast sobie nie uświadamiałam, że te zaćmienia już nie będą takie same, będą obrączkowe, no więc tego zacienienia nie będzie aż tak wielkiego jak obecnie. Szczęściarzami są ci, którzy są dziś na przykład w Hiszpanii albo na Islandii, bo tam to zaćmienie będzie 100% całkowite. Oczywiście takie zjawiska astronomiczne da się przewidzieć daleko, daleko w przód, no więc noclegi też daleko, daleko w przód były wykupione. Wiem, że na miejscu są już nasi specjaliści, nasi polscy astronomowie, którzy specjalnymi słonecznymi teleskopami będą to zjawisko badać, jakie tam pierwiastki także się wydzielają, co się da zbadać ze Słońca takiego zaćmionego. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale może być.
0: Już istnieje.
1: Jak tak, dokładnie, na ten moment może zaistnieć. Ja na Państwa czekam tutaj w Centrum Nauki Kopernik z zaćmieniem, ale potem będziemy mieć noc Perseidów. Jak mogli Państwo usłyszeć w serwisach, Perseidy to takie śmieci. Śmieci kosmiczne, śmieci, które swoim ogonem zarzuciła kometa Swift-Tuttle. Ona przelatuje nam tutaj przez Układ Słoneczny w okolicach Słońca co 133 lata. Ostatnio w 92 roku śmieci nam zostawiła. I te śmieci nam teraz spadają, no bo my co roku wpadamy mniej więcej w to samo miejsce i widzimy kolejne tak zwane dla nas, to są spadające gwiazdy. A tak naprawdę to te śmieci, natomiast one faktycznie mogą nam się delikatnie kończyć. No sezon jeden może być lepszy, sezon drugi może być gorszy, to też zależy od tego, co z perspektywy Ziemi jest, czyli zachmurzenia ważne. No i tych śmieci czy tych odłamków komety dokłada nam ona co 133 lata, wobec czego Perseidy są z nami od wieków i są obserwowane, są opisywane, także tutaj może nie chcę mówić, że nie ma takiej wyjątkowości, bo jednak zawsze jest to miłe dla oka. Warto dzisiaj, szczególnie właśnie, że z zaćmieniem słońca wiąże się nów, musi być nów, żeby było zaćmienie i fajnie, jeśli jest nów, kiedy mamy ten maksimum roju Perseidów, która no, daje nam takie troszkę ciemniejsze niebo. Wiedzą Państwo, nie świeci nam ten księżyc, nie denerwuje nas, widzimy tylko gwiazdy. No i najlepiej wtedy w ogóle wyjechać, bo tutaj w centrum Warszawy oczywiście będzie widać Perseidy. Proszę się nie bać, ale jeśli mają Państwo możliwość, to polecam. Nawet jeśli dziś się nie uda, to może jutro, a może w piątek. To nie będzie już maksimum, ale tych spadających gwiazd będzie jeszcze tyle, że spokojnie Państwo zauważą. Piątek akurat taki moment, kiedy można jeszcze skorzystać z tych ostatnich ciepłych letnich nocy. Ale to nie jest najbardziej widowiskowy rój, tak w ogóle. Najbardziej widowiskowe roje są zimą, ale wtedy warunki nam nie sprzyjają. To jest już naprawdę dla takich, no, najbardziej zaangażowanych.
0: Tak, no jeśli chodzi o chmury, też muszą Państwo uwzględnić prognozę pogody. Ja cały czas śledzę ten dla Warszawy, bo oczywiście też po zakończeniu popołudniowego programu.
1: Dzisiaj w Polsce jest okej. Okay. Jak
0: jest
1: coś,
0: nieźle.
1: To naprawdę w całej Polsce można oglądać Perseidy. Też zerknęłam po prostu na całą Polskę i to będzie ewentualnie, jeśli coś się pojawi, to takie lekkie zachmurzenie, nie powinno to wpłynąć na odbiór. Zdecydowanie.
0: Ale patrzę teraz na dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Warszawie prawie 40% zachmurzenia. Nie wiem, jak to wygląda z Centrum Nauki Kopernik.
1: Nie
0: wygląda
1: to 40%. Jest bardzo elegancko.
0: A, to są dane z 2018. Mogło się coś zmienić.
1: Wiesz, mogę policzyć, bo chmury jakieś są, ale pomiędzy tymi chmurami są takie duże połacie nieba, w których będzie można wypatrywać, a jak się człowiek na plecy położy, i tutaj Państwu prawie to zademonstrowałam, Państwo tego nie widzą, to wtedy to niebo robi się szersze. I to też polecam w ogóle podczas oglądania nieba położyć się. No bo jak mamy głowę w takiej pozycji, powiedzmy, naszej pionowej, codziennej, to widzimy tego nieba trochę. A kładąc się, no, cały nieboskłon jest na nami.
0: Więcej przestrzeni, tak. Pani Aga relacjonuje z Islandii. Gęste chmury i leje. Turyści, którzy przybyli tam na zaćmienie, bardzo zawiedzeni. Nie ma warunków do obserwacji. Ciekawe, czy będą zwroty za bilety.
1: No, Islandia jest takim dość ryzykownym miejscem. Tak jak kojarzę naukowców polskich, których obserwuję, z którymi też rozmawiałam, czy niektórych dziennikarzy, to wybrali Hiszpanię, bo jest po prostu bardziej pewna, jeśli chodzi o brak zachmurzenia, dobrą pogodę. Na przykład te hiszpańskie władze, i to jest dla niektórych przykre, no bo nie można tymi ścieżkami leśnymi przejeżdżać, nie można sobie skrócić gdzieś tam na polankę drogi, tylko trzeba jeździć dookoła, albo nie można się w ogóle dostać na polankę ze względu na zagrożenie pożarowe. Niestety. Chociaż no, przedwczoraj jeszcze takich zakazów nie było. Wiemy, że duże skupiska ludzi to też większe szanse na pożary. Ale tak czy inaczej, Hiszpania jest tym bezpieczniejszym krajem, jeśli chodzi o dostęp do czystego nieba i czystego zachodu słońca. Oczekuję na zdjęcia, oczekuję na filmy, nie tylko pewnie od Państwa, ale jeśli Państwo akurat są w tej szarej strefie,
0: bardzo prosimy,
1: szarej strefy, to proszę sobie włączyć jakąś transmisję i nie płakać, bo w 2075 roku spotkamy się ponownie na obrączkowym zaćmieniu słońca.
0: Może nie wszyscy, ale tak, zasadniczo jesteśmy
1: umówieni. Ja planuję.
0: Tak, oczywiście. Trzymamy kciuki. Ja też. Pan Piotr pyta, to dziś wieczorem słońce zniknie? No tak, oczywiście, jak zawsze, gdy zbliża się zachód słońca, ale
1: Panie Piotrze,
0: dziś...
1: i nie wróci, więc jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć słońce. Ja panu to zapewniam, kosmiczne. Dokładnie tak, ale chciałam Państwa zostawić z naszym astronomem Centrum Nauki Kopernik, który opowiedział, jak się przygotować, jak się uzbroić i jak użyć durszlaka, bo można. Nie bezpośrednio, nie patrzymy przez tę dziurkę od durszlaka na słońce. To nie pomoże jak coś. Chociaż słyszałam i takie wersje. Nie, odbijamy sobie to wtedy przez kartkę.
2: Najważniejsze jest to, aby nie obserwować słońca gołym okiem, bo nawet zaćmione słońce może trwale wzrok uszkodzić. Najlepiej używać takich okularów. To są okulary do obserwacji zaćmienia słońca. Tylko ważne jest to, aby nie pomylić ich z okularami 3D, bo okulary 3D wyglądają podobnie, ale nie mają filtrów, które blokują szkodliwe promieniowania, więc używamy okularów służących do obserwacji słońca z takim filtrem, albo czasami one są pokryte tak zwaną folią Badera, to też jest dobre rozwiązanie. I też żadne takie domowe sposoby, jak na przykład przyciemnione, osmolone szkło albo dyskietka, to też nie jest dobre rozwiązanie, bo nawet oglądanie słońca przez tego typu osłony może uszkodzić wzrok. Rzeczywiście durszlak może pomóc, bo rzutując przez jakąś cienką powierzchnię właśnie z taką dziurą, jak ma durszlak, na przykład kartkę bloku, można w ten sposób obserwować zaćmienie też.
1: No właśnie ten dłuższy tak mnie tak zadziwił, bo co naprawdę nam grozi ze strony Słońca, jeśli się będziemy na nie tak patrywać? Możemy, ja zakładam, że żeby dostrzec to zaćmienie, trzeba będzie się długo wpatrywać, żeby nam się wszystko tutaj poprzestawiało.
2: Ale nawet takie spojrzenie przez chwilę na Słońce może trwale uszkodzić wzrok, więc Słońce świeci bardzo jasno. My na co dzień sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo po prostu nie patrzymy prosto w Słońce, bo nie ma takiej potrzeby, ale taka potrzeba, taka ciekawość może się pojawić, oglądając tak ciekawe zjawiska jak zaćmienie Słońca, ale pamiętajmy, że nawet zaćmione Słońce może uszkodzić wzrok.
1: Tomasz Drela, Centrum Nauki Kopernik, opowiedział Państwu to i owo. Proszę się zastosować, to nie są tylko delikatne zalecenia, to jest oblig, bo jeśli Państwu się już oczy do Słońca dostosują, no to mogą już nie wrócić do tej pierwotnej formy, a wtedy po Perseidach.
0: No tak. I uspokójmy wszystkich słuchaczy, którzy potraktowali Twoją groźbę dotyczącą Słońca poważnie. Słońce wróci jutro o poranku, ale już w niezaćmionej wersji.
1: Jesteś pewien?
0: W sumie nie. Kto nam może dać taką gwarancję? Jest duża szansa, że tak się stanie, ale gdyby tak się nie stało, to proszę wspomnieć Klaudię Kowalczyk jutro o poranku albo zapytać ją, co się wydarzyło. Centrum Nauki
1: tak,
0: Kopernik.
1: Spotkamy się w sporcie jutro, ale także złożę Państwu relacje i sprawdzę z rana oczywiście, czy Słońce wróciło na swoje miejsce. No a jak nie wróci, no to też się Państwo na pewno o tym dowiecie z Radia Nowy Świat.
0: Dziękujemy za relację. Klaudia Kowalczyk nad Wisłą. Słyszą Państwo, dużo tam się dzieje dookoła, bo w Centrum Nauki Kopernik wszyscy czekają na to zjawisko, właściwie na zjawiska, które przed nami dziś wieczorem, przypomnijmy, i przez całą noc. Dlaczego kosmos funduje nam to zjawisko tak rzadko? Mam na myśli oczywiście zaćmienie Słońca. Skoro Księżyc krąży wokół Ziemi, mniej więcej obiegając ją co 27 dni, no, moglibyśmy mieć zaćmienie raz w miesiącu. Dlaczego tak się nie dzieje? O tym między innymi porozmawiam już za kilkanaście minut z naszym gościem, profesorem Leszkiem Błaszkiewiczem, astronomem z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ale spokojnie, nie tylko o tym sobie porozmawiamy. No, mamy też jeszcze jedno zjawisko związane z zaćmieniem, mianowicie zaćmienie Księżyca. To cień Ziemi przesłania powierzchnię naszego naturalnego satelity. Jak to zaćmienie wygląda z powierzchni Księżyca? W końcu już niebawem jest duża szansa. Na powierzchni Księżyca zamieszkają ludzie na stałe, w stałej bazie księżycowej. Jak oni będą obserwowali to niezwykłe zjawisko? Wiem, to pieśń przyszłości, ale o tym też chcemy pomówić. 26 minut po 18:00.

0: Babe Rainbow i Monkey Disco w popołudniowym programie. Pytałem Państwa wcześniej o to, do czego tak naprawdę będą wyły dziś Państwa domowe wilki, wilczęta, wilczki, wilczyce. Pan Krzysztof odpowiedział, moja wilczyca nie ma problemu z tym, czy wyjść do Księżyca, czy do Słońca. Tym bardziej, że są razem dziś na niebie, przypomnijmy. Otóż po 21, czyli już po zachodzie Słońca, wyjść będzie żądając kolacji, napisał pan Krzysztof z Zakopanego. Odpowiedziałem, że pewnie wyjść będzie do miski. Otóż nie, będzie wyjść do każdego potencjalnego karmiciela pod Słońcem lub Księżycem, odpowiedział nasz słuchacz. Pan Matthew z kolei jest już gotowy na zaćmienie. Przedstawił nawet zdjęcie sprzętu, którym będzie próbował owe zaćmienie uwiecznić. Trzeba teraz znaleźć miejscówkę. Pozdrawia nas z Leszna. Proszę sprawdzić, co z pogodą w Lesznie i jak wygląda zachmurzenie. Proszę o tym też napisać. Grupa osób patronujących. Dziękuję. Maile. Bardzo proszę. Popołudnie małpanowyświat.online. Jest 18.30.
1: Pogoda.
0: W takim razie sprawdzamy najpierw temperaturę. Najniższa w Elblągu 17 stopni Celsjusza. Wciąż najcieplej w Legnicy i wciąż powyżej 24 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to mam dostęp do tych danych na tej samej mapie, tylko muszę je przełączyć. Najmniej chmur w Bielsku Białej i w Gdańsku. Największe zachmurzenie w tej chwili w Białymstoku, powyżej 75%. W Trójmieście na przykład zero. Czyste, bezchmurne niebo. Natomiast jutro na zachodzie sporo słońca, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie. 25 stopni na południu, a najcieplej do 27 na południowym zachodzie. Profesor Leszek Błaszkiewicz już niebawem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozmawiamy o tym, dlaczego tak rzadko oglądamy zaćmienia słońca. Czy to, że tegoroczne odbywa się, ma miejsce tuż przed zachodem, sprawia, że obserwacja zjawiska jest łatwiejsza? I czy, tak jak dla nas, amatorów astronomicznych obserwacji, zaćmienie jest ważnym, ciekawym zjawiskiem dla zawodowców i naukowców zajmujących się kosmosem na co dzień? Zapraszam na tę rozmowę. 224 280 280 to jeszcze telefon do nas. Popołudnie małpanowyświat.online oraz facebookowo. Odbieramy, czytamy, reagujemy, komentujemy. Zapraszam

0: Przepytanie.
1: Profesor Leszek Błaszkiewicz, astronom z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest naszym gościem już teraz w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Statystycznie całkowite zaćmienie Słońca można oglądać najczęściej w obszarach okołobiegunowych, wokół koła podbiegunowego północnego czy południowego. Natomiast pod względem czysto geograficznym najwięcej pasów całkowitego zaćmienia w historii przecinało oceaniczne obszary w okolicach równika. Dowolne, losowo wybrane miejsce na Ziemi doświadcza całkowitego zaćmienia Słońca średnio raz na mniej więcej 360-370 lat. Jeśli chodzi o Polskę, eksperci z Polskiej Agencji Kosmicznej sprawdzili, że zaledwie 17 razy mogliśmy na terenie Polski oglądać całkowite zaćmienie Słońca, włączając w to tak zwane zaćmienia obrączkowe od 1140 roku do 30 czerwca 1954, kiedy to zaćmienie można było obserwować na północnym wschodzie naszego kraju, w okolicach Suwałk między innymi. Panie profesorze, skoro zaćmienie Słońca to sytuacja, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią i rzuca na powierzchnię naszej planety cień, a przecież Księżyc okrąża Ziemię mniej więcej co 27 dni, to dlaczego nie oglądamy zaćmienia raz w miesiącu?
2: Powód jest taki, że ta geometria związana z powstawaniem cienia i półcienia, która związana jest z tym, że Słońce oddalone od nas o jakieś 150 milionów kilometrów, to światło słoneczne trafia na Księżyc, który przesłania je na Ziemi oddalonej od Księżyca o 384 tysiące kilometrów średnio, to sprawia, że ten cień, ten prawdziwy cień jest całkiem mały. On jest nieduży. To jest pierwsza rzecz. Trafić tym cieniem w Ziemię też nie jest prosto, no bo żeby trafić w Ziemię, to te ciała muszą być rzeczywiście na jednej linii. Ustawienie wzajemne orbit Ziemi wokół słonecznej oraz Księżyca wokół ziemskiej jest względem siebie nachylone. To nachylenie sprawia, że tylko wtedy, gdy Księżyc znajduje się na swojej orbicie w takich miejscach, które nazywają się węzłami, czyli przecięciem orbity księżycowej z płaszczyzną ekliptyki, którą tworzy właśnie nasza orbita, tylko wtedy te zaćmienia mogą być skuteczne, bo oczywiście za każdym razem, gdy Księżyc jest w nowiu, to on tworzy cień, tylko że ten cień mija Ziemię. Stąd też biorą się te kwestie biegunowe, tak? Bo oczywiście ten cień jest poza Ziemią, ale no najczęściej on gdzieś tam troszeczkę muska tą Ziemię w okolicach polarnych związanych z biegunem, czy to północnym, czy południowym. O tych oceanach, o których była mowa, 3/4 Ziemi pokrywają oceany, więc nie jest dziwne, że ten pas całkowitości, jeżeli już trafia w Ziemię, no to statystycznie będzie 3 razy na 4 trafiał w ocean.
1: A porozmawiajmy o cechach charakterystycznych tego zaćmienia, dzisiejszego zaćmienia, które będziemy oglądać tuż przed zachodem Słońca. Niebawem się to wszystko rozpocznie. Czy to sprawia, że obserwacja tego zjawiska jest łatwiejsza?
2: Nie wydaje mi się, żeby to było coś, co ułatwia nam obserwację. Wręcz przeciwnie, no z naszego punktu widzenia to nasze zaćmienie rozpocznie się jakieś 20 po 7 wieczorem, od 19:20. Zachód Słońca jest około 24 do 20:20. Maksymalna faza będzie około 20 i kilka minut. Więc my ze względu na zachód nie obejrzymy tego zaćmienia w całości, czyli od początku, od pierwszego kontaktu aż do ostatniego. Tak samo nie obejrzą całego zaćmienia ci, którzy jadą do Hiszpanii, bo to Słońce też zajdzie, jeszcze troszeczkę przykryte przez Księżyc. Więc z punktu widzenia takiego oglądania zaćmienia od samego początku, gdy cień, czy ten księżyc zaczyna nasuwać się na tarczę Słońca aż do momentu tego ostatniego kontaktu, no najlepiej oglądać wtedy, kiedy Słońce jest cały czas nad horyzontem. Cieszmy się z tego, co jest.
1: Ja miałem na myśli to, że Słońce nisko nad horyzontem jest łatwiejsze do obserwacji, oczywiście o ile nic nam tego zachodniego horyzontu nie przysłania, ale Słońce wtedy nie świeci tak mocno, no bo co jest nam niezbędne oprócz bezchmurnego nieba do obserwowania zaćmienia? Jakiś filtr słoneczny.
2: Tak, oczywiście. To, że Słońce czasami jest mniej, czasami bardziej jaskrawe podczas zachodu Słońca i generalnie w momencie zachodu ono rzeczywiście troszeczkę blednie, no to jest związane z faktem, że światło słoneczne pokonuje jakby grubszą warstwę atmosfery, tak. Że w tej atmosferze jest jakiś pył, który powoduje, że to Słońce staje się takie bardziej czerwone. Natomiast nie bądźmy tak dalece optymistami. Musimy zawsze przygotować się. Nawet obserwacja zachodu Słońca, jeżeli chcemy się przez dłuższą chwilę wpatrywać w Słońce, no wymaga filtrowania tego światła. Mhm. To jest gigantyczne źródło energii. I absolutnie, no myślę, że wszyscy doskonale wiemy. Przez moment zerkniemy, gdzie jest Słońce na niebie i już pojawiają się jakieś tam mroczki przed oczami. Natomiast takie wpatrywanie się w chwili zaćmienia, nieuzbrojonym w żadne filtry wzrokiem, to jest dosyć groźne już dla naszego wzroku. I może nie trwałe, ale jakieś takie krótkotrwałe mogą być następstwa tego. Natomiast od razu tutaj, żeby nie było wątpliwości, czy to Słońce na zachodzie, czy w najwyższym punkcie nieba w południe, absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno kierować w Słońce żadnych przyrządów optycznych, żadnych lunet czy lornetek, bo to grozi ślepotą praktycznie natychmiast. Mhm. Tak, więc tego nie robimy. Nawet gdy Słońce jest w okolicach zachodu, warto przygotować się do obserwacji i najlepiej używać specjalnych okularów, które nie mają zwykłych szkiełek, bo te okulary przeciwsłoneczne oczywiście w ogóle nie chronią nas przed światłem słonecznym, gdy patrzymy bezpośrednio w Słońce. One mają troszeczkę obniżyć nam jasność terenu, który obserwujemy w słoneczne dni. Natomiast specjalne okulary, specjalne filtry do obserwacji Słońca. Mhm. Można sobie domowym sposobem poradzić od biedy, biorąc jakąś szybę i dobrze ją obkopcić nad zwykłą, klasyczną świecą. To jest taki stary, domowy sposób, który działa najlepiej. Powodujemy tą świecą zupełne zaczernienie i w ten sposób taka zupełnie zaczerniona szybka jest takim w miarę przyzwoitym filtrem.
1: Panie profesorze, a czy podobnie jak dla amatorów astronomicznych obserwacji, zaćmienie jest ciekawym zjawiskiem dla zawodowców, naukowców?
2: Słońce to jest gigantyczne źródło energii. My badamy wpływ Słońca na naszą atmosferę. My badamy to, w jaki sposób Słońce wpływa na różne warstwy naszej atmosfery. Jest to pewna cykliczność, gdy Słońce wschodzi, ilość jonizacji w jonosferze się zwiększa, gęstość jonosfery rośnie i to są takie zjawiska cykliczne, które badamy. Jonosfera jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o telekomunikację, też przepływ energii poprzez jonosferę z magnetosfery do niższych warstw atmosfery jest bardzo mało poznany. My mówimy o kwestiach klimatycznych, ale my bardzo mało wciąż wiemy o niektórych zjawiskach. Mm-hmm. I w momencie, gdy w środku dnia to źródło energii, które zmienia atmosferę nad naszymi głowami, zostanie zaburzone, no to też jest dla nas jakaś możliwość badania pewnych relacji, tych bardzo bliskich relacji energetycznych między tym głównym, niemalże jedynym źródłem energii dla Ziemi, jakim jest Słońce, i bardzo skomplikowanym układem wielowarstwowej atmosfery i tej litosfery, tak, czyli tej powierzchni tak. Na naszej błękitnej planecie. Także jest to ciekawe, jest to oczywiście zawsze skrzętnie wykorzystywane do prowadzenia różnego rodzaju obserwacji. No, przypomnę tylko, że 100 lat temu, 100 lat z hakiem, podczas obserwacji nieba i gwiazd, co umożliwiło zaćmienie całkowite Słońca, została potwierdzona i udowodniona ogólna teoria względności Alberta Einsteina, co jakby spowodowało, że cały świat naukowy przyjął tę teorię grawitacji jako słuszną i do dzisiaj jest ona używana, wykorzystywana do wielu, wielu celów, nie tylko naukowych.
1: Panie profesorze, a powiedzmy o jeszcze jednym ciekawym zjawisku, którego bohaterami są Księżyc, Ziemia i najbliższa nam gwiazda. Mam na myśli zaćmienie naszego naturalnego satelity. Odwróćmy tę sytuację. Mamy tę sytuację wtedy, gdy Ziemia rzuca cień na Księżyc. Czy ludzie, którzy być może już niebawem zamieszkają w stałej bazie na Księżycu, będą mogli oglądać całkowite zaćmienie Słońca? Jak ono będzie wyglądało? Jak ono wygląda na Księżycu?
2: Ziemia jest czterokrotnie większa niż Słońce na księżycowym niebie, co oznacza, że to zaćmienie jest dużo, dużo dłuższe, no bo to się wszystko przesuwa mniej więcej w tym samym tempie, czy to w jedną, czy w drugą stronę, no ale cztery razy większy obiekt, cztery razy dłużej będzie wędrował i przesłaniał sobą Słońce. Te zaćmienia na Księżycu są dużo pełniejsze i w zasadzie, jeżeli jest to taki centralny układ, no to na całej skierowanej w stronę Ziemi połowie Księżyca to zaćmienie widać, a nie tak jak w przypadku Ziemi, tylko w dosyć wąskim pasie dla wybrańców, którzy akurat tam mieszkają. No my akurat żyjemy w takich czasach, że ci, którzy chcą obserwować zaćmienia, mogą sobie pojechać. Wiele osób wybrało się do Hiszpanii, bo to taki najbliższy, najbliższy kraj, w którym to zaćmienie dzisiejsze będzie można zaobserwować, ale nie martwcie się, bo drodzy Państwo, już 2 sierpnia, ale to za rok, będzie zaćmienie Słońca także w Hiszpanii możliwe do obserwacji, ale też w Maroku, w Afryce Północnej, w Egipcie. Także będzie sporo. To będzie zaćmienie takie rekordowe, tak, jeśli chodzi o

0: bardzo jasna spadająca gwiazda, a meteoryt to ta spadająca gwiazda, która spadła, i ten kawałek możemy wziąć do ręki. Skąd się biorą te drobiazgi, które wpadają w naszą atmosferę? Ich jest sporo w Układzie Słonecznym, latają sobie tam i sam bez składu, ale są też duże obiekty, które nazywamy kometami. I te komety czasami latają po orbitach takich zamkniętych, takich wydłużonych elipsach, czasami są bliżej Słońca, czasami dalej. Gdy zbliżają się do Słońca, rozwiewają się, powstaje głowa komety, jej ogon i uwalniają się właśnie te drobne kamyki, które co robią? Podążają dalej po tej samej orbicie. I mimo, że ta kometa to jest obiekt, który ma kilkaset metrów, kilkadziesiąt, kilkaset metrów, kilka kilometrów średnicy, ta kometa sobie odlatuje, ale z czasem te uwolnione odłamki tworzą wzdłuż całej kometarnej orbity taki torus odłamków i przez ten właśnie obszar czasami przelatuje nasza planeta i wtedy do tych zderzeń dochodzi dużo częściej. Ze względu na perspektywę nam się też wydaje, że te wszystkie gwiazdy spadające wylatują nam z jednego punktu na naszym niebie. Ten punkt nazywamy radiantem i właśnie dzisiejszej nocy będzie maksimum roju Perseidów. Perseidów dlatego, że radiant tego roju znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te kosmiczne opowieści, udanych obserwacji. Życzę także panu, wiem, że będzie pan dzisiaj zerkał w stronę zachodniego horyzontu. Tak, i bardzo dziękuję za
0: będę
1: rozmowę.
0: Zerkał. Bardzo zachęcam. Jeszcze tak, jeśli mogę, w takim ostatnim jakby rzucie. W momencie, gdy zaćmione słońce będzie zachodzić, to zachodzić będzie też jasno świecąca planeta Wenus. Nie nacieszymy się może planetą Wenus, ale na zachodnim horyzoncie jest widoczny Arktur. Nieco powyżej Vega. Także jest co oglądać na niebie i no, warto też poświęcić troszeczkę czasu, żeby może przestudiować mapę nieba, może w telefonie czy w komputerze jest masa aplikacji, zobaczyć co na tym niebie ciekawego świeci. Czekając na kolejne meteory z roju Perseidów, tutaj polecam zaczekać gdzieś tak do godziny 22, wtedy to niebo będzie już zupełnie ciemne. Wtedy już zgaśnie nam ta poświata związana z zachodzącym słońcem i wtedy można będzie poobserwować na niebie gwiazdy. Znajdźcie sobie, mówię do słuchaczy, jakieś ciemne miejsce z dala od świateł miejskich, tak żeby to niebo było rzeczywiście ciemne. Księżyc nie będzie nam przeszkadzał, bo razem ze słońcem się schował, więc warunki w tym roku są znakomite.
1: Profesor Leszek Błaszkiewicz, astronom z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego i udanych obserwacji.

0: Podobno z tą Islandią to nic nowego, a właściwie z pogodą na Islandii. Ci, którzy pojechali obejrzeć zaćmienie i nie obejrzą, albo no nie są w stanie z powodu zachmurzenia, mają wejść do ciepłej wody. Taką radę przeczytałem w grupie osób patronujących. Niech się grzeją w termach.
1: Będą i wtedy się rozchmurzy?
0: Zadowoleni. Nie, wtedy zapomną, po co tam przyjechali.
1: A, w porządku. Konie islandzkie też można podziwiać, bo są przepiękne.
0: No wszystko tam można podziwiać. Takie zaćmienie słońca, przy tym to pikuś. Pan pikuś oczywiście. Pan Jakub napisał, że jeśli chodzi o zaćmienie i oglądanie i filtry do oglądania, to on sobie radzi wykorzystując maskę spawalniczą. Tylko nie tę taką nową, automatyczną, jak pisze w korespondencji w liście, tylko te stare. Z ciemną szybką. No zawsze wiedziałem, że to co stare, to najlepsze.
1: A ja słyszałam, że można sobie zrobić takie pudełko do oglądania, tylko trzeba stanąć tyłem do słońca i na kartce papieru zrobi się obrys tarczy słonecznej właśnie z tym księżycem zachodzącym. Jeżeli państwo chcą, to ja mogę wrzucić do grupy patronów opis, jak zrobić to pudełko. Podobno robi się je przez 2 minuty. Trzeba mieć folię aluminiową, pudełko i białą kartkę. I tyle.
0: Podobno durszlak. Durszlak załatwia sprawę.
1: No wiesz co, ja bym się bała, szczerze mówiąc. Płyty CD przecież też są popularne i też nie polecam.
0: Patrzyłam, no to nie z każdą pamiętam, muzyką.
1: To prawda, może z black metalem będzie bezpieczniej. Patrzyłam swego czasu przez zdjęcie rentgenowskie.
0: To był najlepszy sposób dawnych
1: czasów. Tak, ale to podobno też wcale nie jest bezpieczne dla oczu, więc... No więc ja będę prowadzić audycję, a państwo mi będą zdawać relacje i to jest najlepsza opcja dla mnie.
0: Agnieszka Lipka-Barnett już w naszym studiu. Tak, tutaj są takie rady. Proszę znaleźć szybko jakiś warsztat spawalniczy i pożyczyć. Pozdrowienia od Jakuba, spawacza, między innymi. Dzięki panie Jakubie. Bardzo państwu dziękujemy. A, i pan Przemek jeszcze. A jakie to ma znaczenie, czy są chmury, czy nie, skoro przy pełnym zaćmieniu i tak będzie totalnie ciemno? Racja, panie Przemku, to jest przecież takie proste.
1: No to proszę wejść do tej ciepłej wody i po prostu zanurzyć się w niej.
0: Wracamy do słuchania radia. Ksenia Maczczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk i Patryk Rabiego oraz Michał Porycki. Dziękujemy. Rafał Lewandowski, realizujący ostatnią godzinę popołudniówki, będzie z państwem po 19, gdyż będzie także Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Tak, i ja nie wypuszczam Rafała.
0: Żadnego...
1: No chyba, że będzie chciał wyjść, zobaczyć zaćmienie, to wtedy go wypuszczę. Już albo, nie, smuć się.
0: Albo zaćmić po prostu. Ale nie, Rafał, nie ćmi ostatnio.
1: Nie.
0: Wszystkiego zdrowego, spokojnego, bezchmurnego państwu życzymy. Jutro będzie czwartek i też tu wrócimy. A jeśli chodzi o taką piosenkę na pożegnanie, to będzie Ewa Koc z utworem Niebezpiecznie Blisko. To jest jeden z naszych singli tygodnia. Proszę się wsłuchać i proszę się wpatrywać. Dziękuję.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Już za kilka minut czeka nas jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. W całej Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie Słońca, a na zachodzie kraju Księżyc zasłoni ponad 80% jego tarczy. Jak mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, pogoda nie powinna przeszkodzić nam w obserwacji.
1: Wieczorem w całym kraju piękna słoneczna pogoda, tylko na krańcach północnych chmur miejscami może być troszkę więcej. Pogoda będzie więcej.

0: jasne jest najlepiej podczas nowiu, a zaćmienia zdarzają się wyłącznie podczas tej fazy Księżyca, mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
1: Dzisiaj będziemy mieć do czynienia z maksimum roju, to znaczy, że statystycznie spadających gwiazd tej nocy będzie można zobaczyć najwięcej. I przyczyna tego, że dzisiaj oglądamy zaćmienie Słońca, jest pośrednio też przyczyną tego, że te warunki do obserwacji Perseidów będą dobre. Zaćmienia Słońca występują wtedy, kiedy Księżyc jest w nowiu.
0: Perseidy cieszyć oczy będą przez całą dzisiejszą noc oraz przez kolejne do 24 sierpnia. Niby trwa rosyjska ofensywa w Ukrainie, tymczasem to Ukraińcy chwalą się sukcesami. I to jakimi? Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińskie siły od stycznia do sierpnia przeprowadziły operację ofensywną na styku obwodów Dniepropetrowskiego, Donieckiego i Zaporowskiego. Odzyskano 745 km2 terytorium oraz 26 miejscowości. Według ukraińskiego przywódcy rosyjskie siły okupacyjne straciły na tym odcinku frontu co najmniej 10 tysięcy żołnierzy. Ukraińska armia zapewnia, że żołnierze kontynuują działania ofensywne na tym kierunku. Rząd Kolumbii ogłosił 3 dni żałoby narodowej ku czci ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj w poniedziałek, poinformował kolumbijski dziennik El Tiempo. Flaga narodowa będzie opuszczona do połowy masztu we wszystkich budynkach publicznych kraju oraz w ambasadach i urzędach konsularnych Kolumbii za granicą, ogłoszono w dekrecie. Prezydent Kolumbii podpisał również dekret wprowadzający w kraju stan klęski żywiołowej, a także ogłosił stan wyjątkowy w gospodarce. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 spowodowało śmierć co najmniej 250 osób, podała agencja Reutera, powołując się na dane od lokalnych władz. Według danych ONZ 195 osób uznaje się za zaginione, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Jak przekazała agencja AFP, wstrząsy były odczuwalne także w odległych częściach Ekwadoru, Panamy i Wenezueli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Bon ton.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Jestem też w grupie patronów Radia Nowy Świat i na Instagramie i na X-ie, też mnie pewnie Państwo znajdą bez większych problemów, mam nadzieję. Nawet po ciemku, jeżeli przyjdzie Państwu szukać. Haha, taki dowcip oczywiście. Chociaż my tu właśnie z Rafałem wspominaliśmy, któreś zaćmienie jakieś z przeszłości, kiedy to faktycznie światło zrobiło się jakieś takie dziwne. W sensie nie było jakoś tak ciemno, ale było zdecydowanie inaczej. No i człowiek pewien niepokój odczuwał, to prawda. Więc ja spróbuję ten pewien niepokój, który nawet dziś możemy odczuwać na myśl o zaćmieniu słońca. Są tacy, którzy twierdzą, że na 7 sekund zniknie grawitacja, także kto wie, co to będzie. No w Polsce to chyba nie zniknie grawitacja, tylko w 80% zniknie grawitacja, no ale w każdym razie są tacy, którzy twierdzą, że tak będzie. Zobaczymy, jak będzie. To już za 10 minut niecałe się zacznie. W każdym razie ja postaram się ukoić Państwa lęki właśnie muzyką związaną ze słońcem. Soleil Noir to piosenka z repertuaru Tima Dupa z roku 2018 z płyty Mélancolie Heureuse Nouvelle Impression. I pamiętam, jak ukazała się ta płyta i właśnie piosenka Soleil jakoś tak... Znaczy Soleil Noir jakoś tak trafiła w moje gusta muzyczne, ale to nie jest jedyna piosenka, która odwołuje się właśnie do takiego w sumie oksymoronu, no bo czarne słońce, które ma symbolizować taką melancholię, taką nostalgię, rozpacz być może, czemu nie, no i to, że w sumie świat kręci się dalej. No więc to nie jest jedyna piosenka, która odwołuje się właśnie do tego symbolu, a Tim Dup nie jest też pierwszym artystą, który tej metafory w swoim utworze użył, ponieważ wyprzedziła go o dobre 50 lat Barbara Le Soleil Noir.

Le Soleil Noir i Barbara, piosenka z jej płyty wydanej w roku 1968, opowiada o bardzo głębokiej melancholii, o żałobie, o tragedii, no bo faktycznie ten utwór zainspirowany został również eksplozją w kopalni węgla, która miała miejsce w roku 1966, która głęboko dotknęła Barbarę, no i wpłynęła oczywiście na losy robotników, pochłonęła bardzo wiele ofiar. No i właśnie Le Soleil Noir, jeszcze można by się doszukiwać, że to odniesienie do czerni, no to o węgiel i no bardzo jest to prawdopodobne. No ale dzisiaj nie patrzymy w sensie właśnie 12 sierpnia o godzinie 19:15, nie patrzymy na tę piosenkę przez pryzmat tej tragedii, tylko przez pryzmat tego, że no opowiada o słońcu, jakby nie było. O słońcu nagrywała niejedna gwiazda muzyki francuskiej, od choćby François Hardy.

François Zardy i Soleil, wydany w roku 1970. Podobno zaćmienie już się zaczęło gdzieś tutaj nad Polską. Podobno jakoś tuż po 20 będzie taka kulminacja. Czy taka jest prawda? Nie wiem, tym bardziej, że słońce już zachodzi i jak pisze pan Jacek, u niego jest już za drzewami, więc trudno dostrzec, czy faktycznie ten księżyc pojawi się na tarczy tego słońca, czy nie. Na razie pojawiły się drzewa. No w każdym razie utwór Soleil François Zardy. No to taki utwór, w którym François Zardy kontrastuje blask dawnej miłości z brutalną rzeczywistością ludzkich uczuć, które no niezmiennymi nie są. W pierwszych wersach mamy taki obraz, taka idylla nadmorska, spacery, szukanie muszelek i tak dalej. No i ten kochanek jest porównywany właśnie do słońca i do niewinnego dziecka, no ale potem, no potem przychodzi refren i w refrenie wybrzmiewają takie słowa: słońce, kocham cię, ty na zawsze jesteś wierny, ale miłość nieczęsto jest taka jak ty. Sous le soleil exactement, czyli dokładnie pod słońcem. To piosenka oczywiście napisana przez Serge'a Gainsbourga w roku 1967. Sous le soleil exactement.

quel district. C'était tout au bord de la mer.

Dokładnie pod słońcem. Serge Gainsbourg, Sous le soleil. Exactement, piosenka, którą napisał w 1967 roku na potrzeby telefilmu Anna. No i w oryginale wykonywała ją Anna Karina. W sensie w tym telefilmie wykonywała ją Anna Karina. No a w tekście jest mowa o takim bardzo dokładnym miejscu. Pas à côté, pas n'importe où, czyli nie obok i nie gdziekolwiek, tylko właśnie gdzieś tuż pod słońcem. No i to wyrażenie sous le soleil exactement weszło do języka potocznego francuskiego, w którym, znaczy w tym wyrażeniu chodzi o to, że to jest takie miejsce, które nie ma cienia. I jest po prostu słońce, słońce i jeszcze raz słońce, ale z drugiej strony mówi się też sous le soleil exactement, żeby wyrazić takie dokładne, bardzo dokładne miejsce, którego koordynaty są bardzo dokładnie wyznaczone. No a skoro już był Serge Gainsbourg, to jeszcze Brigitte Bardot i Le Soleil, ale tej piosenki nie napisał dla niej Serge Gainsbourg.

Brigitte Bardot, rok 1966, piosenka Le Soleil, skomponowana przez Gérarda Bourgeois i Jeana Maxa Riviera. To jest taka piosenka pełna wolności, pełna też zmysłowości. Hedonistyczna bardzo piosenka, chodzi też o kontakt z naturą, z dala od ograniczeń, żeby tak się położyć na piasku i dać się, no po prostu rozpieszczać temu słońcu, żeby ono tak muskało naszą skórę. No to właśnie Brigitte Bardot i Le Soleil, bo jak twierdzi Brigitte Bardot w tekście, j'aurais tout le temps d'avoir des regrets, czyli będę jeszcze miała mnóstwo czasu na żale. No ale, słońce było używane w muzyce również oczywiście do wyrażania żalu i to nie tylko w kontekście Le Soleil Noir, ale również w innym kontekście. Il est mort, le soleil. Czyli słońce umarło. To Nicoletta i piosenka z roku 1967.

Nicoletta i Le Mort, Le Soleil, piosenka z roku 1967, choć dziś na antenie zabrzmiała w wersji nieco później z płyty Amour et Piano, parce que la collection z roku 2021. I na tej płycie Nicoletta tę piosenkę dzieli z Marina Kaye, bo Marina Kaye też jest francuską wokalistką, jakby nie było. Natomiast z piosenką I Le Mort, Le Soleil, w której Nicoletta opowiada po prostu smutku po rozstaniu, tak? Je suis la seule à porter le deuil, czyli jestem jedyna, która nosi żałobę, no bo słońce umarło, ale tylko ja jedna noszę w sobie żałobę. To jest właśnie piosenka Nicoletty. Natomiast w roku 1967, kiedy ta piosenka się ukazała, to stacje radiowe unikały grania tego utworu, ponieważ uważały, że jest po prostu zbyt smutny. Pamiętajmy, to były lata 60. Natomiast w tym samym roku Nicoletta wyjechała do Kanady i poznała tam Raya Charlesa na jednym z koncertów Raya Charlesa. No i dzięki temu spotkaniu przebój nagrał właśnie Ray Charles. I on w 1968 roku stał się utworem The Sun Died, czyli właśnie Słońce Umarło. No i w roku 1968 Ray Charles wykonał ten utwór na koncercie w Paryżu. No i tak naprawdę to dzięki temu, że Ray Charles przepisał tę piosenkę na język angielski i wykonał ją w Paryżu, ludzie sobie przypomnieli o wykonaniu Nicoletty i tak naprawdę to jemu i tej piosence Nicoletta zawdzięcza swoją karierę. No a przynajmniej jej wybuch w roku 1967-1968. Teraz piosenki bardziej współczesne, Pomme i Soleil. Soleil chociaż i tutaj motyw smutny, motyw odchodzenia, motyw przemijania jest obecny. Tyle, że w kontekście zimy.

0: tous partir. On pourra tous partir.
1: Soleil, soleil i pomme z roku 2019 z jej płyty Le Fay. W tej piosence słońce jest metaforą, no bo pomme zaczyna tę piosenkę od stwierdzenia, że kiedy słońce znika zimą, no to jakoś tak wszyscy mamy ochotę odejść. Więc chodzi właśnie o starcie ze smutkiem zimy, taką instynktowną potrzebą pocieszenia, taką w sumie sezonową depresją, na jaką zapada większość z nas, kiedy to słońce znika dużo szybciej za horyzontem i dużo później się pojawia. Na szczęście słońce jest blisko mnie. Le soleil est près de moi. To R.

Le soleil est près de moi, to zespół Air. Słońce jest blisko mnie, tak mógłby spokojnie zaśpiewać księżyc. Haha, wiem, suchar. Ale to dlatego, że ja też sobie włączyłam właśnie streaming, czy po prostu relacje na żywo. No i faktycznie wygląda to niesamowicie. Wyszłam na dwór, tutaj u nas przy Ostrej, no nie widać, w sensie widać, że jeszcze jest słońce gdzieś tam nisko już na niebie, natomiast stąd, gdzie ja byłam, no to tego słońca widać nie było, no ale wierzę, że faktycznie to zaćmienie ma miejsce. Powiem Państwu, jest to rzecz niesamowita. Pamiętamy właśnie z Rafałem obydwoje zaćmienie z roku 1999, jak doszliśmy do tego. No wtedy było rano, prawda? Więc słońce było wysoko, w związku z czym robiło to niesamowite wrażenie. Natomiast jeżeli chcą się Państwo podzielić swoimi wrażeniami z tego zaćmienia słońca, no to bardzo proszę, oczywiście. agnieszka.lipka@nowyświat.online, facebook.com/agnieszka-lipka-barnet, /radio-nowy-świat, w sensie albo /radio-nowy-świat, albo i /radio-nowy-świat. No i można też oczywiście wyrzucić to wszystko do grupy patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku. Czy znają Państwo takie wyrażenie soleil de plomb, czyli ołowiane słońce? Jeżeli nie, to zaraz się Państwo z nim zaznajomią. To jest palące słońce i pod takim palącym słońcem znalazł się De Palmas.

Natomiast Pod palącym słońcem, czyli Susan Soleil de Plon, to jest też tytuł najnowszej płyty De Palmasa, najnowszej, wydanej w roku 2023, czyli tej ostatniej płyty De Palmasa, jak na razie, bo teoretycznie ta płyta miała oznaczać koniec jego kariery muzycznej. Czy tak będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc. Natomiast jest to artysta, który mierzył się ze sporymi problemami, jeżeli chodzi o jego zdrowie psychiczne. No jest bardzo takiej delikatnej konstrukcji psychicznej, tak bym powiedziała, więc być może faktycznie kariera muzyczna nie jest mu do końca pisana. Przynajmniej bycie w reflektorach nie jest mu do końca pisane. Natomiast ja nie ukrywam, że trzymam cały czas za niego mocno kciuki. Le retour du soleil, czyli powrót słońca, bo właśnie zaczyna się powrót słońca. To zaz.

Le Retour du Soleil z roku 2013 z płyty Recto Verso. To piosenka o buncie wobec ustalonego początku i o sile, by odmówić podporządkowania się. No i o tym, że po każdym trudnym jakimś wyzwaniu przychodzi właśnie świt. No a poza tym Zaz rzuca też światło na niedocenianych bohaterów, którzy walczą z niesprawiedliwością, ryzykując życie. No i na koniec tej godziny Ilia i Soleil, Soleil. No i ta mantra właśnie, to słońce, Soleil, Soleil. No to taka mantra, która ociepla, bym rzekła.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. My nie ściemniamy i zaczynamy od całkiem zgrabnej rymowanki. Trwa bądź dobiega końca zaćmienie słońca. A to zależy od tego, skąd się je obserwuje. Zaćmienie zaczęło się jako częściowe nad Morzem Beringa. Pas zaćmienia całkowitego rozpoczął się na półwyspie Tajmyr na północy Rosji. Dalej przebiegał przez Ocean Arktyczny i Grenlandię, Islandię, Ocean Atlantycki, Hiszpanię, skrawek Portugalii i kończy się na Morzu Śródziemnym. Najdłużej faza całkowita widoczna była na Islandii przy klifach Latrabjar 2 minuty i 13 sekund. Częściowe zaćmienie widoczne jest w większej części Europy, w tym w Polsce, a także w północno-zachodniej Afryce, północno-wschodnich rejonach Ameryki Północnej. Bezpośrednie i pośrednie koszty tegorocznych fal upałów we Francji mogą wynieść od 10 do 15 miliardów euro, poinformowała francuska minister transformacji ekologicznej Monique Barbut, przywołując szacunki Krajowego Urzędu Statystycznego. Dziś pomarańczowym alertem pogodowym objęto 78 spośród 96 departamentów metropolitalnej Francji, a jutro liczba ta wzrośnie do 80. Tegoroczne fale upałów są dłuższe i bardziej intensywne, a towarzyszą im rozleglejsze pożary lasów oraz większy spadek produkcji rolnej. Okres upałów jeszcze się nie zakończył. Decyzja w sprawie powrotu programu CPN, czyli obniżek cen paliw, ma zapaść jeszcze w tym tygodniu, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak przekonywał, rząd nie gra na zwłokę. A tak zapowiedzi te komentował minister finansów Andrzej Domański.
1: Trwa analiza, sytuacja na rynku ropy się stabilizuje. Oczywiście wiemy, że ceny na stacjach benzynowych są nadal wysokie i chcielibyśmy, aby były niższe wszyscy. Natomiast też mamy pewne ograniczenia budżetowe i prezydent Nawrocki zdecydował się zablokować ustawę, dzięki której mielibyśmy w budżecie trochę ponad 4 miliardy złotych więcej. My od samego początku, wdrażając pakiet CPN, mówiliśmy, że ma być on sfinansowany właśnie podatkiem od takich nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Według wstępnych założeń obniżki miałyby obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia. W pierwszym kroku rząd rekomenduje obniżenie VAT-u na paliwa. A już jutro w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie startuje festiwal literacki Patrząc na Wschód. Przez 4 dni jego uczestników czekają intensywne spotkania z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami, filmowcami, muzykami, naukowcami i przyrodnikami. Będą pokazy slajdów oraz filmów. To impreza rodzinna. Na spotkania przychodzą rodziny z dziećmi. Zaprasza jeden z głównych organizatorów, Piotr Malczewski.
2: Na spotkaniach, na takich małych, niszowych, mamy najmniej 40-70 osób, a na spotkaniach z autorami książek czasami nawet jest i 300. Spotkania odbywają się na łące pomiędzy galerią fotografii a rzeką i banią, więc część ludzi przychodzi, słucha spotkania, później może pójść się wykąpać do rzeki, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta własnej roboty, czy jedzenie własnej roboty, czy nabyć książkę autorów z podpisem i zapozadawać mu pytania.
0: Festiwal literacki Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie potrwa do 16 sierpnia. Wstęp na wszelkie spotkania, pokazy i spacery tematyczne jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bonton w Radiu Nowy Świat, godzina druga. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat, to też na Facebooku. No i Twitter i Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji, co najmniej do godziny 21:00 spływają zdjęcia zaćmienia słońca, czyli było jednak widać w Polsce, tyle że trzeba było jakoś tak wyżej wejść, żeby je dostrzec, żeby drzewa nie zasłaniały. W tej godzinie trochę będzie nowości, będzie też kartka z kalendarza, dość smutna kartka z kalendarza, bo podczas kiedy ja byłam na urlopie, no to niestety świat nie chciał się zatrzymać. No i zaczęliśmy dzisiaj od piosenki Tout le monde Zazie. To jest piosenka, która no, ma już parę ładnych lat. To jest piosenka Zazie, w której ona wymienia imiona i śpiewa, że wszyscy są piękni. To takie nawiązanie do słów Jeana Marie Le Pena i podczas kiedy, znaczy po tym, gdy Zazie nagrała tę piosenkę, no to otrzymywała, no właściwie to może nie groźby, ale kilka nieprzyjemnych słów w trakcie swoich koncertów. Nazywano ją piosenkarką skrajnie lewicową, co ona uważa za kompletną bzdurę. W każdym razie skrajnej prawicy w tamtych czasach się to nie podobało. No a teraz właśnie ktoś chyba włamał się na konto Zazie, ponieważ opublikował oświadczenie polityczne. Wzywam moich fanów, aby sprzeciwili się skrajnej prawicy zarówno w imię moich przekonań, jak i wolności każdego z nas. Islamizm nie istnieje, skrajna prawica wami manipuluje. Takie słowa, którym towarzyszy właśnie zdjęcie Zazie, ukazały się w sieci. Natomiast, no oczywiście wywołały reakcję, natomiast Zazie się od nich odcina, no i twierdzi, że to jest atak na jej wizerunek, że to jest kradzież jej tożsamości i dlatego postanowiła złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. No i Zazie musiała w ten sposób przerwać no, swoisty urlop, jaki zrobiła sobie od mediów społecznościowych po opublikowaniu singla Peu Importe, któremu towarzyszy oczywiście teledysk, bo Zazie szykuje się do wydania nowej płyty. Ta, zdaje się, w październiku ujrzy światło dzienne. Jest we Francji taka agencja, która nazywa się Jakast. No i ona podsumowuje muzykę, która ukazuje się w radiu, w telewizji, w klubach. No i oczywiście we Francji również przodują amerykańscy artyści. Natomiast, żeby było ciekawiej, w dość niespodziewany sposób w zestawieniu w top 10 piosenek, które były nadawane w radiu, w telewizji i w klubach, pojawiła się ta piosenka.

M, Pokora i Kun Mem. Ta piosenka znalazła się w zestawieniu najczęściej granych piosenek w telewizji, ale też w radiu i jest to sukces o tyle niespodziewany, że ta piosenka nie była w ogóle na listach przebojów, ale jakimś cudem zyskała właśnie popularność w telewizji i w radiu. Oczywiście to nie jest najbardziej popularna francuska piosenka w tej chwili, no bo te najbardziej popularne, no to na przykład jest Melodrama Teodory i Disiza, zdaje się. No, w każdym razie te piosenki, które są bardzo popularne we Francji, nawet miałam pomysł, żeby je Państwu zaprezentować, ale stwierdziłam, że jednak nie. No jednak, co za dużo, to za dużo. Natomiast pozwolę sobie zaprezentować jedną z nich. To będzie Jack i Carla La Recette.

La Recette, czyli przepis, to Jack i Carla z ich wspólnego albumu zatytułowanego Oxygen. No a w tej piosence państwo porównują budowanie związku, czy budowanie po prostu jakiejś relacji między dwojgiem ludzi właśnie do przepisu, za którym się podąża tak krok za krokiem. No, dodając oczywiście jakieś tam swoje cudeńka, jakoś zmieniając ten przepis, dostosowując do swoich warunków. No to właśnie jest taka piosenka. Jedną z piosenek również bardzo popularnych we Francji obecnie jest piosenka Pierre'a Garniera, L'Horizon.

0: Pierre Garnier i L'Horizon, czyli Horyzont. To jest mniej więcej to miejsce, w które wpatrują się ci z Państwa, którzy śledzą jeszcze zaćmienie słońca, bo ono podobno jeszcze trwa. Do mnie spływają kolejne zdjęcia. Bardzo serdecznie dziękuję za nie wszystkie, no bo ja siedzę w studiu, więc nie mam okazji obserwować zaćmienia słońca. No ale Państwo mają i to jest trochę tak, jak napisałam w poście, który ukazał się na stronie facebookowej Radia Nowy Świat, no i u mnie też, że dobrze, że radio jest medium towarzyszącym, bo ono nie przeszkadza na przykład w oglądaniu zaćmienia słońca. Nie muszą Państwo wybierać, czy słuchać radia, czy patrzeć w niebo, bo można robić i jedno, i drugie. No i szczerze mówiąc, polecam. 6 września, co Państwo wtedy robią? Jeżeli są Państwo z Krakowa i z okolic, to mam dla Państwa propozycję z kategorii tych nie do odrzucenia.
1: Salut! Tu Inka. Gorąco zapraszam słuchaczy audycji Bon Ton na koncert piosenki francuskiej w Krakowie już 6 września w klubie pod Jaszczurami. Wraz z moim garzbędem zagramy repertuar z mojej płyty Le Fleur, czyli przetłumaczone znane polskie piosenki na francuski, w tym Bo jesteś ty Krzysztofa Krawczyka. Popularne francuskie utwory jak na przykład Voyage, Voyage, ale w spokojnej odsłonie i autorskie piosenki i wiele, wiele innych. Jeżeli lubicie brzmienie pianina i wiolonczeli, a przede wszystkim języka francuskiego, nie może Was tam zabraknąć. Jeśli jesteście z Krakowa lub okolic, czekamy na Was 6 września w Krakowie w klubie pod Jaszczurami o 19:00. Au revoir!

Ten akordeon trudno jest pomylić, prawda? Parce que c'est toi, czyli bo jesteś ty, tyle że w wykonaniu Inki i po francusku 6 września, klub pod Jaszczurami w Krakowie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Inki, oczywiście. No a my, jak to się mówi, lecimy dalej. Ah, que la vie est belle, tak śpiewała Brigitte Fontaine. No a teraz śpiewa, tak, Ariski Belkacem. I India. India Hair oczywiście.

Que la vie est belle, ach, jakie życie jest piękne. To piosenka z filmu Les Matins Merveilleux, czyli Cudowne Poranki, pierwszego pełnometrażowego filmu w reżyserii Avril Besson. Żeby było zabawniej, sprawdzałam właśnie, ale Avril Besson nie jest, przynajmniej oficjalnie, jakkolwiek spokrewniona z Luciem Bessonem. No i ten film miał swoją premierę w sekcji Séance Spéciale na festiwalu w Cannes w tym roku. To taka komedia romantyczna o żałobie, o spotkaniach, o poszukiwaniu wolności. Charlie traci babcię, no i wyrusza w drogę za kierownicą swojego Twingo z pudełkiem winyli disco. No i ta spontaniczna podróż prowadzi ją do nadmorskiego miasteczka. No i na plaży spotyka dziewczynę, która pragnie o ucieczce z tego miasteczka. Taka przyjemna, bardzo przyjemny film. Tak przynajmniej można sądzić po opisach. Nie wiem, czy można go w Polsce oglądać, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tak. Pamiętają Państwo jeszcze o takim wykonawcy, który nazywa się Tété? Bo on o sobie przypomina. Une semaine sur deux.

Tete i une semaine sur deux, czyli jeden tydzień na dwa tygodnie. Po angielsku to jest every other week. Po polsku to jest, no tak, co drugi tydzień. Co drugi tydzień to chyba jest najlepsze określenie, bo taki jest też tytuł płyty Tete. Płyty, która opowiada o rozstaniu, ale nie dokładnie o samym rozstaniu, a o tym, co następuje po tym rozstaniu. Czyli właśnie o współrodzicielstwie, o opiece naprzemiennej, no i o tym, jak pozostać obecnym rodzicem, pomimo tego, że rodzina się rozpadła. No więc to jest rzeczywistość tysiąca rodziców. Taka jest smutna prawda. Także jestem ciekawa tej płyty, przyznam bardzo szczerze. I ta piosenka, którą Państwo usłyszeli, była w wersji na gitarę i głos. Teraz wiadomość do Rafała. Bardzo cię proszę, usuń następną piosenkę. Tak? Dziękuję. No i do mi. Moitié de moi.

0: Moitié de moi, połowa mnie, to Domi z epki zatytułowanej właśnie Moitié de moi. Domi to młoda wokalistka, która twierdzi, że jej fanem numer jeden jest jej kot. No ale on nie ma wyboru, a następnym możesz być ty. Tak napisała na swoim Instagramie. Moitié de moi to piosenka o wrażliwości, ale i o poczuciu takiego, no takiej pewnej niekompletności, o tak bym powiedziała. Wyjaśnia, że piosenki oferują ją całą, a nie tylko część, no bo ona po prostu dzieli wszystko to, co w niej jest najbardziej ukryte właśnie przez muzykę, więc za ideą właśnie tego kawałku, tej połowy jej ujawnia się cała jej osobowość, wszystkie jej emocje. No a ta muzyka jest takim pomostem między artystką a jej publicznością. Jeszcze jeden utwór z epki Moitié de moi, 14, czyli 14 lat. Piosenka o trudach dorastania, tak bym to określiła.
1: Ça arrive comme une vague, en matin tu te réveilles. T'es un peu malade, tu restes chez toi, un peu, beaucoup. Les journées passent et toi tu te remets pas. C'est juste trop long à expliquer, même toi tu comprends pas. T'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop moche, t'es juste pas intéressante. Les gens deviennent inquiets, t'as été un peu trop égocentrée. Mais c'est

0: Quand j'avais 14 ans.
1: Wybacz mi, ale jeżeli nie mogłam nic zrobić, bo nikt mi nie powiedział, że miałam prawo zostać dzieckiem, gdy miałam 14 lat. Domi pisze o tej piosence, że tak, to jest piosenka o trudach dojrzewania, ale to jest też jej historia, bo przez 14 lat powtarzano jej, że ona ma po prostu stany lękowe. Czyli, że to wszystko jest w jej głowie. A skoro jest w jej głowie, no to może tak naprawdę ona sama to sobie robi. Może tak naprawdę nic jej nie doskwiera. W związku z czym ona sama zaczęła wątpić. Wątpili bliscy, wątpiła szkoła, wątpił świat generalnie, więc ona po prostu żyła tak jak dawniej. Udawała, wróciła do szkoły, mówiła, wszystko jest w porządku, podczas kiedy jej ciało krzyczało, że no w porządku nie jest. 14 lat później udowodniła światu i sobie, że to nie jest tylko w jej głowie, więc napisała właśnie piosenkę 14 lat, bo okazało się, że żyje po prostu z chorobą autoimmunologiczną, z chorobą bardzo ukrytą, której nie widać na pierwszy rzut oka. No a kiedy miała 14 lat, nagle nie była w stanie na przykład się podnieść, nagle nie była w stanie pójść na lekcje. No i jak pisze, ma nadzieję, że jeżeli ta piosenka pozwoli chociaż jednej osobie poczuć się nieco mniej samotną, no to spełniła swoją misję. To Domi i Quatorzą. Teraz przechodzimy do kartki z kalendarza, ponieważ kiedy to było? No, 5 sierpnia zmarł bardzo ważny dla historii muzyki francuskiej lat 80. przede wszystkim wokalista. Nazywał się Tristan, a najbardziej znany jego utwór to będzie kompletna zmiana nastroju, bo on nosi tytuł Bonne Bonne Humeur ce matin. Je suis de bonne humeur.

Bonbon Humeur ce matin to jedyny hit Tristana z roku 1988. No i on po klapie, jaką była płyta wydana w roku 1991, Les Femmes et les Enfants d'abord, stwierdził, że zakończy już karierę wokalną i poświęci się wyłącznie malarstwu, które było jego pasją. 28 lipca został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu Kawiński. No, nie da się ukryć, że to jeden z legendarnych francuskich DJ-ów. 20 lat temu, w połowie pierwszej dekady XXI wieku, Kawiński wyruszył w światową trasę koncertową u boku Sebastiana, Justice, no a zwłaszcza Daft Punk. No i to właśnie Guy Manuel de Homem Christo, połowa kultowego duetu, wpadł na pomysł melodyjnej pętli, która potem przerodziła się właśnie w Night Call. Przedstawił ją Kawińskiemu, przekonany, że no, będzie pasować do jego estetyki, która bardziej przypominała mu lata 80. No więc wypuścili ten utwór i nic tak naprawdę. No ale w porządku. W następnym roku utwór został wykorzystany jako motyw przewodni filmu Nicholasa Windinga Refna Drive. Nagrodzony w Cannes Thriller wyniósł do sławy zarówno duńskiego filmowca, jak i odtwórcę głównej roli Ryana Goslinga. No a przede wszystkim utwór Night Call, który był wielokrotnie odtwarzany w radiu, no a potem między innymi przypomniany podczas ceremonii otwarcia? Nie, zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w roku 2024. Dziś pożegnaliśmy Kawińskiego. Night Call na koniec. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Za nami kulminacja zaćmienia Słońca. Widoczne jest bądź było w pasie od Morza Beringa przez Atlantyk aż po Morze Śródziemne. Częściowe zaćmienie widoczne jest bądź było w większej części Europy, w tym w Polsce, a także w północno-zachodniej Afryce, północno-wschodnich rejonach Ameryki Północnej. W internecie jest już mnóstwo zdjęć i filmików z tego wydarzenia. Kolejne całkowite zaćmienie Słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie. Nie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. Nie przestawajmy się jednak patrzeć dziś w niebo, przed nami noc Perseidów. Korea Południowa chce dołączyć do światowej czołówki państw podbijających kosmos. Seul przedstawił szeroki plan rozwoju nowych technologii, w tym możliwą eksplorację Księżyca. Szczegóły Olga Szygenta.
1: Program Seven Major SEAT obejmuje m.in. technologie kosmiczne, energetykę jądrową i termojądrową, technologie kwantowe oraz zaawansowaną biotechnologię. Korea Południowa chce też rozwijać własną sieć łączności satelitarnej i technologie związane z kosmicznymi centrami danych. Plan zakłada również drugą misję księżycową w 2032 roku, a do 2035 roku Seul chce zbudować niezależną sieć satelitarną i kilka lat później stworzyć krajowy procesor kwantowy. Korea liczy na to, że te inwestycje pozwolą stworzyć nowe źródła wzrostu gospodarczego i tym samym wzmocnić pozycję kraju w najbardziej zaawansowanych technologiach.
0: Olga Szygenda, dziękuję za relację. Teraz garść informacji sportowych. Justyna Kozan została brązową medalistką na 400 metrów stylem zmiennym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. To pierwszy medal reprezentacji Polski na tegorocznej imprezie. Wynik Kozan 4 minuty 36 sekund i 47 setnych jest nowym rekordem kraju. Piłkarze GKS-u Katowice żegnają się z europejskimi pucharami. Co prawda wygrali 2-1 z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, lecz po porażce 0-2 w pierwszym meczu odpadli w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Niespodziewane problemy piłkarzy Lecha Poznań nie wylecieli dziś na Wyspy Owcze, gdzie jutro mają rozegrać rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvík. Powodem była mgła nad portem lotniczym Fagar, jedynym lotniskiem na Wyspach Owczych. Ostatecznie klub poinformował, że drużyna wyleci jutro rano, a spotkanie ma zostać rozegrane o 19:30 czasu polskiego. Na terenie podwarszawskich Łomianek Straż Miejska odłowiła jeżozwierza. Trafił on do Fundacji Kopytka prowadzącej azyl dla zwierząt leśnych. Co ciekawe, około 10 km dalej, na terenie gminy Stare Babice, widywany jest drugi jeżozwierz. Istnieje więc realne prawdopodobieństwo, że oba zwierzęta pochodzą z jednego miejsca i mogły uciec od właściciela. Trwają jego poszukiwania, mówił w TVP Info Daniel Rutkowski z Fundacji Kopytka.
2: Jeżeli uda nam się ustalić właściciela, no to jest duża szansa, że zwierzę wróci do swojego właściciela. Jeżeli nie ustalimy właściciela, wtedy decyzję będzie podejmował centralny azyl wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i wtedy te instytucje będą szukały dla niego wyznaczonego miejsca jakby celem dalszej hodowli.
0: W przypadku napotkania drugiego jeżozwierza nie można go próbować łapać samodzielnie. Nie należy go zaganiać, osaczać, ani próbować chwytać przez koce czy przypadkowe siatki. Najlepiej obserwować zwierzę z bezpiecznej odległości, zanotować dokładnie miejsce i godzinę oraz, jeżeli jest to możliwe, wykonać zdjęcie lub nagranie i przekazać informacje odpowiednim służbom. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski, jak co środę o godzinie 21. Jesteśmy po zaćmieniu słońca, jakoś, nie wiem, tak sobie wyobrażam zawsze, że jeżeli słońce zostaje zaćmione, to na przykład może się nie odćmić po prostu, czyli może być, zaćmić się na
1: ćma.
0: Zawsze.
1: Tak samo
0: jak z tym jeżozwierzem, to znaczy sobie wyobrażam, że na przykład jest taka narodowa gra teraz będzie po prostu, bo znaleziono jednego jeżozwierza, a potem jak słyszałem drugiego jeżozwierza, to że jutro na przykład kolejnego jeżozwierza i tak dalej, i tak dalej. Naszym gościem jest dzisiaj Sofia Le. Nie wiem, Sofia
2: Lebiedziewa,
0: prawda? Mhm. Właśnie. Witaj, tak. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś w naszym studio.
2: Ja też się bardzo cieszę. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty jesteś osobą niezwykłą bardzo, to znaczy jesteś taką osobą zrobioną ze słów, ale też ze sposobu ich wypowiadania, z jakiejś delikatności porcelanowej, takiej niebywałej, no takiego niedopowiedzenia, nie wiem, jakiś rodzaj uwspółcześnionego kabaretu starszych panów, tylko że jesteś młodą panią.
2: Dobrze, że nie zjeżę zwierzę.
0: Słucham?
2: Nic. Przepraszam.
0: Coś powiedziałeś, czego nie dosłyszałem bardziej niż nie zrozumiałem.
2: Dlatego tak się martwiłam, że daleko od siebie jesteśmy, bo mam taką przypadłość. Przepadłość czy przypadłość? Nie przepadłość. Jeszcze się nie przepadło.
0: Jak ci tego nie zapomnimy, to wtedy będzie przepadło.
2: Że cicho mówię, ale będę się starać mówić głośniej.
0: Nie, no, mówisz wspaniale i tak jak mówisz znakomicie. Cieszę się bardzo. Powiedz, przyjechałaś z Wrocławia tutaj, do Warszawy.
2: Zależy o jakim czasie mówimy, bo ciągle gdzieś się jeździ.
0: Nie
2: kiedyś
0: dzisiaj.
2: Przyjechałam z Ukrainy, potem przyjechałam z Podkarpacia, potem przyjechałam z jeszcze głębszego Podkarpacia, ze wsi Mokre, potem przyjechałam znowu z Ukrainy, potem przyjechałam z Gorzowa Wielkopolskiego, a ostatecznie przyjechałam z hotelu dzisiaj.
0: A powiedz, kiedy usłyszałaś po raz pierwszy język polski?
2: Z tego, co pamiętam, miałam 16, może 17 lat. Coś takiego. I to było podczas lekcji jakiegoś tam wykładu w koledżu, tak to się nazywało. College to jest takie liceum zawodowe, coś takiego. I tam nasza pani nauczycielka, lektorka opowiadała o wycieczce do Polski. Używała bardzo dużo było superlatywów w tej opowieści i zahaczyła też o język, jakkolwiek anatomicznie to brzmi. I powiedziała właśnie, że usłyszała takie słowo książeczka. Ją bardzo rozśmieszyło to słowo. I w tym momencie musiałam się obudzić, bo w tym etapie, na tym etapie życia się mało spało, było takie życie i musiałam się obudzić.
0: Miałeś 16 lat, przypominam.
2: Miałam 16 lat, tak. Ale nie dlatego, że imprezowałam. Dlaczego to są tak bliskie sobie słowa fonetycznie? Nieporozumienie. No tak, bo już zaczynam uciekać w dygresję.
0: Dobrze.
2: I usłyszałam tą książeczkę i też zauroczyła mnie książeczka. Wydźwięk tego słowa to sią, to nosowe on, którego nie ma w języku ukraińskim na przykład, że trzeba troszkę usta wyciągnąć jak do pocałunku, żeby to wypowiedzieć, tą książeczkę. Jest jakieś takie to słowo, jakieś takie kudłate.
0: No, bardzo tak podchodzisz autorsko do języka i nazywasz też takimi autorskimi słowami. No, mówisz na przykład, że jakieś słowo jest kudłate. No, to teraz.
2: Czasem to wynika z tego, że nie wiem, jak jest poprawnie, bo za mało przeczytałam, za mało obejrzałam. Najczęściej, kiedy ktoś mnie pyta, czy coś czytałam, czy coś widziałam, to moja odpowiedź szczera jest niestety nie. I dlatego, myślę, że dlatego właśnie często też improwizuję i jakieś wymyślam niestworzone rzeczy.
0: Ale to jest bardzo przekonujące. To znaczy, ja słuchałem twoich programów różnych i właściwie trudno, nie zakwestionowałem nigdy żadnego twojego określenia słowa, czy żadnej rzeczywistości po prostu. Tak jest, no to się przyjmuje na wiarę i koniec. Jakby przyszedł jakiś wspaniały kapłan, który by mówił po prostu o Bogu, używałby jakichś przymiotników, to bym też przyjmował, mój Boże. No i ty jesteś takim kapłanem tej rzeczywistości.
2: Boże.
0: Ale wiesz co?
2: Boże, że tak powiem.
0: No, i to bardzo, bardzo stosownie. Nie, bardzo mnie przekonał tutaj ten moment przebudzenia. Mówisz o przebudzeniu. To znaczy, moim zdaniem, początek każdego zainteresowania to jest taki, że jest jakaś stagnacja. I nagle się budzisz, tak? Ciekawe. Bo nagle coś cię ciekawi, coś cię nagle zatrzymuje, coś nagle sprawia, że budzisz się i potem już właściwie idziesz tą drogą. I w tym języku polskim mówisz, że jakiś dźwięk, tak? No. A
2: właśnie łatwo... pan nadał znaczenie tej mojej historyjce. Nie myślałam o tym w ten sposób. Dziękuję. Teraz to ma sens dla mnie.
0: A powiedz, a jaką miałaś możliwość, żeby później mieć kontakt z językiem polskim?
2: Niewiele miałam możliwości. Nie miałam... oczywiście, że nie miałam możliwości wybrać się na wycieczkę. Nic takiego nie było możliwe jeszcze wiele lat. Ale też nie miałam znajomych, których bym mogła zapytać na przykład, jak się zabrać do tej nauki. Jakoś wszystko robiłam na czuja. Nie miałam też za bardzo możliwości uczyszczenia na lekcje. Nawet nie było za bardzo nauczycieli. Znalazłam jednego nauczyciela i miałam pieniądze na dwie lekcje. Ale to był bardzo dobry nauczyciel i on mi dał książkę. Jeszcze na parę miesięcy ją dał. Gdybym znał język polski, tak się nazywała. I to była moja pierwsza styczność z trybem przypuszczającym. Tak. Niewiele rozumiałam z tej książki. Troszkę była na wyrost.
0: A po raz pierwszy przyjechałaś do Polski? W którym roku? Albo ile miałaś lat?
2: Tak, to było coś około 18.
0: Mhm.
2: I 18 albo 19.
0: Co wyszło z tego spotkania? Bo ja kiedy pojechałem po raz pierwszy, mając 18 lat, do Włoch, stanąłem w Sienie i pomyślałem sobie, to jest moja druga ojczyzna.
2: A pan mówi troszkę po włosku, nawet kiedy pan mówi po polsku. Wie pan o tym?
0: Nie wiem, ale dowiedziałem się i też nadajesz sens temu, co...
2: Melodię.
0: Co czułem, tak. No może. W ogóle jestem włoski, bo się, wiesz, uśmiecham. Mówię dzień dobry, nikt mi nie odpowiada. Mówię na ulicy albo w metrze na przykład. Z przerwy wszystkim. Dobranoc mówię, dopóki ktoś mi nie odpowie.
2: Ale przecież pan ma włoski akcent. Dobranoc. Na początku pan więcej głosu, na koniec jest w szept przechodzenie. Dużo w tej melodii słyszę czegoś niepolskiego.
0: A ty jesteś germanistką. Nie słyszę echa języka niemieckiego w twoim...
2: Nie. Skończyłam studia, można tak to nazwać, ale to chyba wszystko. Na tym się skończyła moja przygoda z niemieckim.
0: No dobrze, a powiedzmy na przykład, że jesteś poetką i że jesteś też wokalistką i że mamy tu cztery utwory, nie wiem, czy wszystkie cztery nam się uda zmieścić, ale postarajmy się. I poprosimy teraz, jeżeli pozwolisz, o pierwszy z nich. No i tytuł jest W żadnym języku świata.
2: Tak, ale napisane po polsku. To jest ciekawe.
0: No właśnie, o to chodzi, że napisałaś po polsku po prostu.
2: Tak.
0: Stałaś się polską poetką.
2: Coś mi
0: poetką języka polskiego.
2: Daje. Nie wiem, czy poetką, ale śmieszne jest, że piosenka W żadnym języku świata jest jednak po polsku. O czymś to mówi.
0: Posłuchajmy. Rafał Lewandowski jest naszym realizatorem i bardzo go proszę, żeby teraz puścił nam tę piosenkę. Widzę jego czoło i widzę jego okulary, widzę jego nos jeszcze, nasadę nosa.
2: Czyli jest. Mówię,
0: o, a teraz się schował i nie widzę nawet nasady jego nosa. Rafale, do dzieła. Bardzo cię proszę.

0: Ledwo zaczęliśmy, a już mi ten czas szybko strasznie leci i niebezpiecznie zbliża się ku końcowi. Znaczy, mamy jeszcze 40 minut, no mój Boże, ale to jest mało wciąż. Co się teraz dzieje w Sumach, czyli w miejscu, w którym spędziłaś bardzo dużą część swojego dzieciństwa?
1: No cóż, wojna jest bardzo blisko. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. W ogóle jest trudne mówienie o tych sprawach. Może zacytuję moją mamę. O, moja mama tam była całkiem niedawno. I kiedy próbowałam mamę przekonać, żeby ją przeprowadzić do Polski, to... I to jest właściwie to, jak się czuje wielu Ukraińców, osób zamieszkujących wciąż Ukrainę, że to ich jakoś nie dotyczy. Przecież tam latają nad głowami, pada tu i tam. Wtedy był brak dostępu do żywności. Mama pracowała w szpitalu onkologicznym i regularnie ta praca odbywała się przy generatorach. Ale moja mama powiedziała, ale przecież my tutaj nie mamy wojny tak naprawdę. To gdzieś tam. No czasem jest alarm, tak? Czasem. No, bez przesady. A mama, mieszkając na peryferiach miasta, chodziła do pracy pieszo. Ta droga zajmowała 1,5 godziny na przykład. I czasem nie można było przejść pieszo, ponieważ na przykład byli tam żołnierze i trzeba było stać i czekać, aż jakieś auto ją weźmie w czasie wojny. Jakieś auto przejeżdżające, nie wiadomo kto to jedzie. A jej mama tak dojeżdżała do pracy i z powrotem. I mówiła, że przecież u nas jest spokojnie, nic się nie dzieje.
0: A gdybym ci powiedział słowa Ukrainy, to co byś mi odpowiedziała?
1: A mogę wiersz przeczytać?
0: Bardzo ci o to proszę. A mogę ci puścić muzykę pod ten wiersz, czy nie?
1: On jest bardzo krótki, nie wystarczy.
0: Dobrze, to bez muzyki. Muzykę puścimy potem. Bardzo cię proszę.
1: Ale pan trafił. Ale miałam takie plany, powiem, że nie wiem, czy to są wiersze, ponieważ dopiero w Polsce zobaczyłam, że można pisać wiersze bez rymu. Nie wiedziałam o tym. Więc czasem piszę coś, co można przełożyć na muzykę, a czasem po prostu piszę. I wtedy mówię, że to są takie notatki, a nie wiem, czy to są wiersze, czy nie.
0: Na pewno nie chcesz muzyki jako podkładu?
1: Chyba nie. Bo on jest naprawdę bardzo krótki.
0: Bardzo proszę.
1: Tak pan... W sensie, że tak czy nie?
0: Tak, oczywiście, tak. Tak. Przeczytaj.
1: To jest odpowiedź. Sława Ukrainie. Wolałabym hasło pokój Ukrainie. Ale się ma sąsiada. I pokój to opcja chronologiczna. Po sławie. Dlatego wzdycham i odpowiadam bohaterom sława. Zawsze z chamskim opóźnieniem i jakimś niewłaściwym głosem.
0: Wiesz, że my żyjemy w takiej niezgrabności, bo czasami nie bardzo wiemy, czasami w ogóle nie wiemy, w jaki sposób wyrazić przyjaźń, solidarność, życzliwość, otwartość w stosunku do Ukraińców, więc posługujemy się tym sława Ukrainie, bo nie wiemy, co powiedzieć tak naprawdę. Wiesz, nie wiemy, jak rozmawiać z Ukraińcami o wojnie, tak? Nie wiemy, a jednocześnie powiedzieć, słuchajcie, no, jesteśmy po waszej stronie. No i posługujemy się takim sloganem, ale więc liczymy też na zrozumienie, to znaczy na przebaczenie, że nie potrafimy znaleźć oryginalnej formuły.
1: Tak. Ale ja też nie wiem, jak rozmawiać. Też nie wiem.
0: Najchętniej podszedł i powiedział przyjacielu. Tak? Przyjaciel, ale to nie jest mój przyjaciel, to jest... Ale moje uczucia są takie, jak w przyjaźni, chociaż mogę zostać źle zrozumiany, że się po prostu łatwo wzruszam. To jest rodzaj łatwego wzruszenia, ale też takiego solidnego i solidarnego, popartego, nie wiem, przeżyciem czy odebraniem lekcji romantyzmu na przykład. Tak? Że to jest takie, romantyczne, czyli takie, że wszyscy jesteśmy jednym człowieczeństwem, tylko czasami los pada tak na jeden naród, a potem czasami na drugi naród. Chcemy coś powiedzieć, nie wiemy jak. Chcielibyśmy wyrazić coś uśmiechem. Często widzimy w autobusie ludzi rozmawiających po ukraińsku i chcielibyśmy uśmiechnąć się, ale są to ludzie młodzi, którzy też mają swój świat i wcale nie chcą, żeby ktoś się do nich obcy uśmiechał. Bo nie zawsze za tym uśmiechem kryje się dobra wola. No więc, przebacz nam.
1: A ja też nie wiedziałam, jak nadal nie wiem, jak o tym mówić. I miałam niedawno taką sytuację, że moja kiedyś najlepsza przyjaciółka, taka bardzo bliska, właśnie w tych latach licealnych, taka bardzo, bardzo bliska, bardzo moja, Margaryta, Małgorzata po polsku. Ona wyszła za mąż i ja wiem, że to jest ogromna, wielka miłość, chociaż już nie jesteśmy z nią w kontakcie, ale ja czasem zerkam, co u niej. I dowiedziałam się, że jej mąż został, jak to powiedzieć, nawet nie wiem, którym czasownikiem, zostały mu na wojnie spalone twarz, dłonie bardzo, bardzo mocno, nogi i są zdjęcia. Ja widziałam te zdjęcia i to jest właśnie ta historia, którą pan teraz powiedział, że nie wiedziałam, jak się do niej odezwać i czy w ogóle się do niej odzywać, czy ja nie spowoduję tym jeszcze większego bólu, czy ja mam prawo się odzywać do niej w takiej sytuacji, czy ona chce mojej wiadomości, co napisać w tej wiadomości. I to są takie chwile, kiedy to, co robię w internecie, wydaje się takie, no bo co, słowa? To są właśnie takie momenty, kiedy słowa są potrzebne, a ich wtedy brak.
0: Aks.polski.
1: Ach. Czytam to ach polski. Aks z...
0: Ach polski.
1: X z cyrylicy. Tak, użyłam tego X, tak, żeby się przyznać do swojej obcości.
0: Tak, ale chciałem po prostu zasugerować, że podyktować naszym słuchaczom, tak, gdzie mają szukać.
1: Aks.polski.
0: No to posłuchajmy ciebie. A potem bardzo bym chciał, żebyś na tle pewnej drogi mi muzyki przeczytała jeszcze dwa wiersze, trzy wiersze. Mhm. Dobrze? Bardzo cię proszę. Rafale, wysokoczelny, bardzo cię proszę o ten... A ty, to nie jest aluzja do twojego... do stanu twoich włosów, absolutnie. Nie, nie, nie. Po prostu masz piękne, strzeliste czoło. Strzeliste masz czoło po prostu. Dumne masz czoło.
1: Bardzo pan Rafał proszę. Nie ma mikrofonu, nie można tak.
0: Nie, Rafał nie może nie odpowiedzieć. Zawsze z tego korzystam po prostu, ale nigdy się jeszcze nie zemścił. No dobrze, Rafale. Bardzo cię proszę o kolejną piosenkę. I tylko chcę powiedzieć, że tam, gdzie występuje, tam, gdzie słychać wiolonczelę, to na tej wiolonczeli gra też Sofia. Bardzo proszę, Rafale.

0: Mam w sobie zimę, mam w sobie śmierć. Czy napisałabyś to po ukraińsku, czy nie? Czy piszesz takie rzeczy bolesne i tak nieskrępowane tylko dlatego, że piszesz je w nie swoim w końcu języku?
1: Pewnie tak, pewnie. Myślę, że tak. Po ukraińsku by były to rzeczy subtelniejsze może. Jakieś mniej oczywiste.
0: No to nie jest oczywiste, to jest jakoś dojmujące, bo to otwiera swoją rzeczywistość, domyślamy się. Albo...
1: Ale jest coś takiego, że w obcym języku, mimo to, że nie jest mi obcy, jest mi bliski. W ogóle to jest śmieszne w języku polskim, bo obcować z czymś, obcowania świętych obcowania, tak? A tu nagle obcy, obcokrajowiec. No i tak, w obcym języku się inaczej pisze, ale jest to obco bliski, więc jeszcze inaczej. Nie odpowiedziałam panu na pytanie, ale...
0: Nie było tam chyba no pytania, właśnie. Bo mamy ustanowię coś ważniejszego niż rozmowę typu pytanie-odpowiedź, tylko po prostu, nie wiem, spotkanie pewnie, tak ustanawiamy. Mhm. To tyle. A po ukraińsku piszesz wiersze, czy piszesz teksty?
1: Nie. W tym okresie życia nie. Ale oczywiście było też.
0: A widzisz swoją przyszłość jako przyszłość poetki ukraińskiej?
1: Ja nie myślę o sobie, że poetką jestem. To jest jakieś... Nie wiem, w jakim to języku funkcjonuje, że artystą się bywa, a nie jest. Czasem jak coś się uda i jak ktoś uzna, że to jest coś dla niego też, coś tam zobaczy, no to dobrze. Ale to chyba jest takie obciążające mocno. Zresztą nie wydałam żadnej książki jeszcze.
0: A ty wiesz o tym, że ja bym podjął polemikę teraz z tym bywa?
1: Tak. Podjął? Proszę, chętnie usłyszę. Tak?
0: Nie, chodzi mi o to, że się jest moim zdaniem artystą, wiesz?
1: Tak.
0: Znaczy... Tak, bo to nie polega bycie artystą na tym, żeby coś stworzyć, tylko żeby patrzeć po prostu, żeby uczestniczyć w życiu. To jest forma uczestnictwa w życiu po prostu. Mm. To jest taki rodzaj patrzenia, wiesz?
1: Żeby... Sposób bycia, tak?
0: Sposób czytania świata, czyli sposób bycia, sposób oglądania świata po prostu. Patrzenia, wtedy jak nikt nie widzi, to takie patrzenie na świat, jak gdybyś miał być tą osobą, jedyną, która zapamięta ten świat, gdyby miał on zginąć jeszcze. Czyli to jest taka postawa takiego aktywnego patrzenia po prostu. I takiego bezinteresownego, bo nie wiadomo, czy to wykorzystamy, czy nie. Więc artysta, tak sądzę i tak ci podsuwam może, żebyś z kolei podjęła polemikę z tym, co powiedziałem.
1: Najbardziej mi się podoba coś, co nie ma nazwy. Ja lubię bardzo nazwy, ale kiedy znajduję coś, co nie ma nazwy, to jestem absolutnie... brakuje mi słowa. Otumaniająca wolność. Coś takiego, do czego warto żyć? Dlaczego warto żyć? W jakim celu? Nie wiem. Warto żyć. I jest to najlepsze. Więc ja bym wybrała jednak brak nazwy niż bycie tylko poetką.
0: A powiedz te istnienia, które nie mają nazwy, to należą do świata odczuć, czy do świata rzeczy, do świata materialnego. Idziesz, patrzysz, o na przykład zerwałaś kwiatki, które mi przyniosłaś, bardzo piękne.
1: Dziękuję.
0: Niech ludzie wiedzą, że przyniosłeś mi bardzo piękny bukiecik. No nie wiemy z czego.
1: To są źdźbełka
0: roślin, które nie mają nazwy, ponieważ my ich nie znamy. To znaczy staraliśmy się przez sztuczną inteligencję dojść tego i dowiedzieliśmy się rzeczy sprzecznych. To znaczy tobie mówiono co innego i mnie co innego.
1: No dzika marchew tam podobno jest.
0: Dzika marchew to jest. Tak, bo ją rozpoznałem, bo to akurat znam. Wiesz, bo to ona jest wszędzie.
1: Może wcale to nie jest bukiet. Może to jest bukiet warzyw. Może zupę z tego można zrobić.
0: No może, ale nie będziemy próbowali.
1: Może lepiej nie. No nie chcę tego mieć na sumieniu.
0: Nie będziemy. Nie będziemy.
1: Do czego należy, tak, pan zapytał.
0: Tak. To znaczy, bo uczucia to jest bardzo częste. Mm-hmm.
1: Mnie się wydaje, a nie mi się wydaje. Mm-hmm. Jeszcze się tego uczę.
0: Na początku zdania
1: ma być mnie. Że chodzi o syntezę, o połączenie właśnie, kiedy połączenie właśnie wszystkiego. Nic się nie powtarza dwa razy, tak? Niebo cały czas jest inne. A jeszcze jeśli wziąć pod uwagę, że i ta chmurka nad nami jest inna i w tym czasie akurat ja przechodzę koło tego źdźbełka i akurat idę na spotkanie z panem, czyje wiersze czytałam od dawna i bardzo je lubię i wysyłam ludziom jako życzenie urodzinowe i na inne okazje pana wiersze. I akurat to wszystko w momencie jednym, ta wyjątkowość, przecież ona nie ma nazwy, trzeba wymyślić nazwę na te akurat chwile.
0: No, żyjemy w świecie nienazwanym tak naprawdę, bez przerwy. To znaczy, to jest tak. No, ale czasami też są takie uczucia, to znaczy, wiesz, tak się... Czuje się coś, co... No wiesz się mówi, ale ten ktoś nie wie, tak? No wiesz. Nie wiem. Ale mówimy, no wiem, tak. No jasne. Też to miałem, tak? Ale nie miałem tego. A może się dowiaduję dopiero z tego, no wiesz. Wiesz co?
1: Nie wiem.
0: No właśnie. Liczyłem, że nie wiesz. Chciałbym teraz poprosić Rafała, żeby nam puścił muzykę jedną z tych, które z motywów, które bardzo lubię, czyli motyw muzyczny Ennio Morricone z Cinema Paradiso. I żebyś przeczytała na tym tle po prostu swoje wiersze. Zobaczymy, czy one się wkomponują, czy może skontrastują, może to w ogóle będzie bez sensu. Mm-hmm. W razie czego, jeżeli poczujesz, że jest bez sensu, to daj znak ci ręką, a ja po prostu poproszę Rafała, żeby zrezygnował z tego eksperymentu. Ale jestem do niego przekonany jakoś. Dobrze?
1: Tylko ustalmy, że to są moje notatki.
0: Dobrze. To jest jednak...
1: I jeszcze tym, że... Ich nigdzie nie czytałam.
0: Czyli premierowo.
1: Notatki.
0: Sofii Libiedziewej notatki.
1: Coś tam.
0: Notatki. Można ich nazwać poetyckimi. Można nazwać poetyckimi, prawda?
1: Pan może wszystko.
0: Okej, dobrze. Tak jak Wisława Szymborska, tak? No to była słynna historia, ale nie chcę powtarzać.
1: Nie znam.
0: Ach, mój
1: historii.
0: Boże. A to jak będzie program o Wisławie Szymborskiej, to opowiem. Zresztą Michał Rusinek cię pozdrawiał dzisiaj przed wejściem do studia, więc... który docenia bardzo twoje obserwacje językowe i twoje podejście do języka. Rafale, bardzo cię proszę. Cinema Paradiso, a będzie czytała swoje wiersze na tym tle. Przepraszam, swoje notatki na tym tle będzie czytała Sofia Libiedziewa. Bardzo proszę. Czytaj. Czytaj, Sofia.
1: A mogę też słyszeć?
0: Nie, a najpierw muzykę. A, już muzyka idzie. Boże.
1: O, takie zadanie. I nie mogę tego.

Nie lubię liczby mnogiej. Nie lubię liczby mnogiej. Zwłaszcza zaimków w trzeciej osobie. Oni. Bo oni. Czy one. Żadna inna forma gramatyczna nie mieści tyle kłamstw. Czy można coś teraz? Powiem tylko o sobie w najbardziej pojedynczej z możliwych liczb. Nigdy nie spotkałam człowieka w liczbie mnogiej, wiesz? Zawsze jest jakiś taki sam, tak bardzo sam. Wszystkie męki rodzenia dla niego samego, jednego, całego. Nie należy do tych na U, nie należy do tych na P, ani na N, ani na R. Zostawcie mnie, nie lubię alfabetu. Jestem Sofia. Leżę na Sofię. Leżę i nie należy. Żebyś wiedział, człowieku jeden, kochany.

0: moja mama. Moja mama wycinała obrazki z produktów spożywczych i wkładała je do lodówki. Miałyśmy z siostrą wierzyć, że jedzenie jest, a słowa afirmacje nauczyłam się po wielu latach, będąc szczególnie syta. Czy z tego też może być wiersz?
1: No wspaniale. Pomagało ci to, czy nie?
0: Tak. To było ciekawe doświadczenie. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po muzyce, więc to było takie właśnie nienazwane łączenie się. Łączenie światów, łączenie dźwięków, czegoś niespodziewanego. Tu i teraz. I nigdy to się nie powtórzy.
1: A patrząc wstecz, to nigdy się to nie powtórzyło, prawda?
0: No tak.
1: Chyba też. No dobrze, powiedz, dużo masz wierszy w ogóle i zebrałoby się już na tomik?
0: Zebrałoby się.
1: A planujesz jakieś wydanie? Po polsku?
0: Jeśli będzie wydanie, to po polsku.
1: Ale chciałabyś już dojrzałaś do tego, żeby mieć tom wierszy?
0: Nie, jeszcze się kłócimy ze sobą. Specjalnie wybrałam tę liczbę mnogą.
1: Wyobrażam sobie waszą wieczorną kłótnię.
0: Z mamą?
1: Nie, z wierszami.
0: Aha.
1: Z niezebranymi, z dziełami niezebranymi. Mama jest twoją doradczynią?
0: Nie. Nie. Broń Boże.
1: Nie pytasz jej o zdanie?
0: Nie. Nie. Zaczęłam pisać wiersze, jak miałam tam 6 lat, 5. Kiedy nauczyłam się pisać, to napisałam pierwszy wiersz i to było około 6 roku życia, może 7. Mama kiedyś zebrała te wiersze i chciała je wysłać na jakiś konkurs, bo ktoś jej to powiedział, że trzeba. Pan w pociągu to jej powiedział, bo rozmawia się z ludźmi w pociągu. Takie są to też specyficzne rozmowy. Ale potem mama stwierdziła, że nie warto, bo te wiersze są nieskończone. I po coś mi to powiedziała? A ja miałam 7 lat, czy 8. Miałam przerwy w pisaniu, kiedy tam szczególnie jakoś to było wyśmiewane.
1: Zostałaś wyśmiana jako poetka?
0: Jako dziecko, które coś tam skrobie, tak.
1: I to zrobiło na tobie wrażenie? No nic, posłuchajmy

Kiedyś otworzę oczy, a tam ty. Oswoimy przestrzeń, zbudujemy mosty. Zasadzimy żeńszeń, zapomnimy wiatry. Kiedyś otworzę oczy.

Kiedyś otworzę oczy, cisza spadnie miękko jak kot i będzie nam wszystko jedno. Gdzie, kiedy, skąd, między oczami nici,

kiedyś otworzy się, będziemy mówić o słowach i snach. Będą wymownie milczeć gwiazdy przez szklany dach.

0: Zamykam oczy. Zamykam. Oczy.
1: Bardzo nam się już mało teraz tego czasu zrobiło. Powiedz mi, dokąd chciałabyś teraz, żebyśmy popłynęli w naszej rozmowie?
2: Coś o panu.
1: O nie.
2: Ja tak się cieszyłam, że pana posłucham na żywo. W ogóle to jest nieporozumienie, że pan mnie zaprosił na rozmowę. 3 lata temu...
1: No jak wracałam... się zmieniłaś teraz w rozmowie, jak od razu, nie wiem, zyskałaś trochę, nie wiem, energii w głosie na przykład. Jak zaczyna się mówić o kimś innym niż ty na przykład, tak? Czyli o mnie, to nagle okazuje się, że mówisz pewnie.
2: Że jest ten głos gdzieś.
1: Mów. Trzy lata temu
2: wracałam z gór, a zawsze kiedy wracam z gór, to mam jakieś olśnienia. I miałam takie olśnienie, że przecież pan Jarosław Mikołajewski jest. Posługuje się mediami społecznościowymi. Można do niego napisać. On żyje w końcu. At the end of the day po angielsku. Można do niego napisać. I przecież ja mogę do niego napisać i zaprosić na rozmowę, bo wtedy prowadziłam jakieś takie rozmowy u siebie na kanale. I się później popłakałam, że nie mam jednak odwagi. A później minęło 3 lata i pan Jarosław Mikołajewski sam do mnie napisał i ta wiadomość wpadła do spamu, żeby było śmiesznie. I wisiała tam jeszcze.
1: Ta moja wiadomość?
2: Tak. I tam ponad miesiąc jej nie odkopywałam. Pan mnie zaprosił na jakiś spektakl swój.
1: I byłeś zła wtedy?
2: Zła, że spadł, że do spamu?
1: Że przez miesiąc, tak. Przez miesiąc straciliśmy, nie wiem.
2: Tak.

0: No przede wszystkim bardzo się ucieszyłam, że pan w ogóle napisał do mnie. I wracając do początku tego wątku, to jest nieporozumienie, że pan mnie o coś pyta.
1: No skąd, posłuchaj, wiesz, no, pewnie jesteś świadoma popularności twoich mediów społecznościowych, tak? To znaczy jakieś... No jest tam mnóstwo jakoś, nie wiem, tam jest... Czy tam jakieś osiągnięcia takie, no, czy rekordy, jak to się mówi, prawdopodobnie, no, jakieś 100, nie, coś tam tysięcy i tak dalej. No naprawdę to jest.
0: Naprawdę?
1: Tak. Nie wiem dlaczego, czy wszyscy lubią polszczyznę dopiero poprzez ciebie, czy...
0: Wydaje mi się, że Polacy na ogół kochają język na różne sposoby. Czasem ładne, czasem mniej ładne. Bronią języka. Nieraz ze słownikiem w ręku, którym są gotowi uderzyć, ale jednak bronią i kochają w ten sposób język. Może dlatego, tak sobie tłumaczę, że te moje wyrzutki ktoś ogląda.
1: Czasami Polacy kochają swój język z nadmierną emfazą, muszę powiedzieć. To znaczy, dotyczy to zwłaszcza posłów. Zwróć uwagę, Sofie, na przykład, że jak wpadną na pomysł, na przykład, żeby nazywać ustawą ekstraordynaryjną, to wszyscy mówią wtedy wszyscy. Ekstraordynarnie.
0: Po prostu tak? Ekstraordynarnie.
1: Jest coś
0: za mało.
1: Też nadzwyczajny. Merkuriusz tam... polski ekstraordynaryjny był. Tak.
0: Żeby wybrzmiało.
1: Ale wszyscy churalnie wtedy po prostu mówią. Sofio, my właśnie skończył się nasz czas, zważywszy, że chcielibyśmy jeszcze wysłuchać jednej twojej piosenki, jednego twojego utworu. To co robimy? Puszczamy, tak, czy nie? I odkładamy...
0: Pan jest gospodarzem.
1: No ja jestem niby gospodarzem, uświadamiasz mi to dość brutalnie nawet, muszę powiedzieć w tej chwili, ponieważ muszę się zawstydzić i pomyśleć sobie, że muszę podjąć decyzję. Tak, ja proponuję, żeby po prostu ludzie... posłuchali twojego utworu. Myślę, że nie każdy sięgnie po raz kolejny, bo się ludziom nie chce na ogół, chyba że się mylę. A bardzo bym chciał, żebyś jeszcze tutaj wróciła do mnie do studia.
0: Yay.
1: I żebyśmy pobyli, bo ta nasza rozmowa to takie bycie ze sobą, wiesz? No, takie niewymuszone to wszystko. Po prostu. Także bardzo ci za to dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo.
1: No. Rafale, tyle co się uda jeszcze z ostatniego utworu. Bardzo cię proszę. Król.

Babcia mówiła, dziadek to się nie domyśli sam. Jak dziadkowie się powie, to dziadek się wtedy domyśli. Ty patrzysz na obraz, obraz wylewa się z ram. Już się nie mieszczę w twych myślach. Twierdzisz, że jesteś prosty jak drut, a mówisz mi to w jakimś azerskim języku. Cisza, którą włączy

tak wolny jak dziki mazurski koń, co tylko z daleka go ujrzeć można. Nie uchowam się, bezużyteczna jest broń, nieważne jak bardzo będę ostrożna. Jesteś tak wolny jak dziki mazurski koń, niezbadane są twoje drogi i tropy, krzyczy mu goń za nas wszystkich, płoń, a on stoi tuż za mną i liży mi stopy.

cały jest odtąd moją i twoją jedyną szosą. Moja scena, twój wymarzony sufitu brak. Patrz na mnie teraz, jak wolna, silna i bosa. Tańczę flamenko i padam bez siły na wznak. Padam bez siły na wznak.

0: Minęła 22, tu Radio Tom Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po raz pierwszy od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć dziś całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko było najlepiej widoczne w Islandii i północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie wystąpiło m.in. w większej części Europy, w tym w Polsce. Na południu kraju w Tatrach turyści obserwowali zaćmienie z Kasprowego Wierchu, z kolei na północy nad morzem zaćmienie obserwowano na plaży w Krynicy Morskiej. Niebo nad Mierzeją Wiślaną zapewniło dobrą widoczność wszystkich faz wydarzenia. Kolejne zaćmienie za rok. Serwis Zaufana Trzecia Strona poinformował, że skontaktowali się z nim cyberprzestępcy, którzy wykradli dane dotyczące blisko 19 milionów osób z systemów firmy MyDR, jednego z dużych dostawców elektronicznej dokumentacji medycznej, podaje RMF. Według Zaufanej Trzeciej Strony rzekomi włamywacze przekazali materiały, które miały potwierdzać uzyskanie dostępu do numerów PESEL pacjentów wielu przychodni. Serwis otrzymał m.in. zrzuty ekranów z rekordami dotyczącymi jednego z czołowych polskich polityków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że służby wdrożyły procedury bezpieczeństwa, a obywatele będą mogli zweryfikować swoje dane w specjalnym serwisie rządowym.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Po drugie, wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości, jeżeli chodzi o wsparcie obywateli, których dane mogłyby znaleźć się w przestrzeni informacyjnej. Będzie następowała intensyfikacja działań i poszukiwanie podejrzanych.
0: Po włamaniu zebrało się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Jak podano po tym spotkaniu w komunikacie, incydent ten dotyczył wyłącznie danych zawartych w systemach firmy MyDR, bez wpływu na bieżące funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, w tym wystawiania recept pacjentom. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany dla uczniów, ale też i dla nauczycieli. W pierwszych i czwartych klasach zaczyna się reforma Kompas Jutra, która ma zmienić sposób prowadzenia lekcji. Nacisk ma być położony na praktyczne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i łączenie informacji z różnych dziedzin. Jak mówiła na naszej antenie Karolina Słowik z Gazety Wyborczej, dla nauczycieli oznacza to konieczność zmiany dotychczasowych metod pracy i to może być jedno z największych wyzwań reformy.
2: To, że potrzebna jest wiedza praktyczna dzieciom, to my wiedzieliśmy od dawna. Tylko teraz, jak to zrobić, żeby nauczyciel, który jest, nie wiem, na przykład starej daty, jest przyzwyczajony do swoich ścieżek, do swojego stylu nauczania, nagle ma zmienić zupełnie myślenie o tym, jak uczyć, czym jest edukacja, czym jest relacja z uczniem, no to się nie stanie za pstryknięciem palców i na to na pewno będziemy musieli poczekać.
0: Reforma będzie wprowadzana stopniowo. W czwartej klasie pojawi się m.in. nowa lekcja przyrody łącząca elementy biologii, chemii i fizyki. Pierwszoklasiści będą mieli więcej godzin edukacji wczesnoszkolnej. Kolejne roczniki zostaną objęte zmianami w następnych latach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Muzykalowe opowieści.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski, a dzisiaj kończymy naszą opowieść, która trwała kilka odcinków, kilka odsłon musicalowych opowieści pod tytułem Epic the Musical. Ostatni segment musicalowej Odysei, The Ithaca Saga, tak brzmi ten ostatni segment, a następnie będziemy kontynuować nasz cykl oscarowy z kategorią Najlepsza muzyka z musicalu. Będą to lata 40, konkretnie końcówka lat 40. I najpierw zaczynamy od Odyseusza, szybko zdając sobie sprawę, że Penelopa nie ma zamiaru pozwolić żadnemu z pretendentów zasiąść na tronie. Jeden z zalotników podburza resztę, by zamordowali jej syna, Telemacha. I zgwałcili dodatkowo Penelopę, po czym sam zostaje nagle zabity strzałą. Hold them down.

tak właśnie brzmi ta strzała, która przeszywa jednego z pretendentów tors, podejrzewam. Strzelcem tym zwycięskim okazuje się oczywiście Odyseusz, który niedawno powrócił do domu, jest wściekły z powodu tego, co się dzieje w jego domu. Odyseusz szybko morduje pozostałych zalotników, nie zważa na ich błagania i pomaga mu w tym Telemach, który dowiaduje się o tym, że Odyseusz to jest jego ojciec i również dołącza do walki.

A ja tylko przypomnę, że to, że słuchamy sobie The Epic musicalu, to jest związane oczywiście z tym, że niedawno Christopher Nolan przedstawił nam, zaproponował nam swoją wersję Odysei, dlatego ta inspiracja się pojawiła w mojej głowie i stwierdziłem, że ten streamingowy fenomen, jakim jest Epic The Musical, wam przedstawię. A więc Athena pojawia się następnie przed Odyseuszem, zastanawiając się, czy kiedykolwiek mógłby istnieć bardziej łagodny, bardziej pokojowy świat, a Odyseusz z kolei dochodzi do wniosku, że ona może pomóc w jego stworzeniu, choć sam podejrzewa, że prawdopodobnie nigdy nie dożyje chwili, żeby taki świat ujrzeć.

0: Very well.
1: Father? She's waiting for you.
2: A Epic The Musical kończy oczywiście powrót Odyseusza nie tyle, że do domu, ale w same ramiona jego żony, Penelopy.

I w ten sposób 9 albumów koncepcyjnych Epic The Musical, fenomenu platform streamingowych na całym świecie za nami. Czekamy, aż pojawi się film animowany, który jest przewidywany, gry komputerowe, które są przewidywane. Cały czas się nowe rzeczy tworzą, a twórca, który stoi za Epic The Musical, zapowiedział już, że pracuje nad kolejną taką sagą, która ma się skupiać na Iliadzie, czyli ponownie Homer. A my wracamy do naszego cyklu oscarowego, do którego wróciliśmy tak naprawdę tydzień temu i go kontynuujemy. Najlepsza muzyka w musicalu. Taka kategoria, rok 47 teraz, wygrywa wówczas musical The Jolson Story, który opowiada historię Ala Jolsona. Przypominam tego ze śpiewaka jazz bandu, który uchodzi w historii, ale to też nie jest takie w 100% pewne, za pierwszy musical filmowy pełnometrażowy. Śpiewa nam więc sam Al Jolson.

Let me sing and I'm happy, czyli pozwól mi śpiewać, a będę szczęśliwy. Piosenka co prawda nie pochodzi, to znaczy pojawia się w filmie The Jolson Story, ale nie pochodzi z niego pierwotnie, ponieważ pochodzi z musicalu Mammy, ale została dołożona do ścieżki dźwiękowej, jak zresztą kilka piosenek w tym filmie. Czas teraz na musicale nominowane w 1947 roku, bo przypomnę, The Jolson Story wygrało w kategorii najlepsza muzyka w musicalu, a teraz w 1947 roku mamy kilka innych tytułów, które pretendowały, między innymi Blue Skies.

A pretty girl is like a melody. Piękna dziewczyna jest jak melodia. Piosenka z musicalu Blue Skies. Musical częściowo jest jukeboxowy, ponieważ wiele piosenek nie zostało specjalnie do niego napisanych, a pochodzi z lat 20. Co prawda, A Pretty Girl is Like a Melody pochodzi z roku 1919, więc jeszcze się nie łapie na lata 20, ale ta, która teraz wybrzmi, pochodzi konkretnie z roku 20. Oczywiście XX wieku.

Kolejny musical to Dziewczęta Harvey'a, jeden z wówczas bardziej popularnych musicali, między innymi ze względu na to, że usłyszymy i zobaczymy w nim Judy Garland i Virginia O'Brien.

0: But it don't like me. Yip, yip. It's too darn mild in the wild, wild
1: Rok 47, który sobie teraz omawiamy, to również rok, w którym zmniejszyła się liczba nominowanych filmów w różnych kategoriach, między innymi w tej. W kategorii najlepsza muzyka z musicalu znajduje się zaledwie 5 filmów. Kiedyś było to nawet kilkanaście tytułów, zostało to zmniejszone, 5 filmów walczyło, oczywiście jeden wygrywa, 4 przegrywają. I w 47 roku obok Blue Skies, obok Dziewcząt Harvey'a i obok historii Ala Jolsona jest to

Zaśpiewali nam najpierw Frank Sinatra, następnie Doris Day. Ostatnia propozycja z 1947 roku to musical Dzień i Noc, a tytułową piosenkę zaśpiewa nam Billie Holiday, Night and Day.

Przechodzimy do roku 48. Wygrywa wówczas musical Mama nosiła trykoty, a tam M-O-T-H-E-R, a word that means a world to me, czyli mother, matka, czyli słowo, które znaczy dla mnie cały świat. I śpiewa nam Burl Ives i Kingsman.

A po piosence o matce, piosenka o ojcu z tego samego tytułu, mama nosiła trykoty, Daddy, you've been a mother to me, czyli tato, byłeś dla mnie matką.

czas na musical egzotyczny, musical Fiesta, o historii pewnego matadora. Fragment instrumentalny najpierw nam wybrzmi, o meksykańskiej fantazji, a następnie Mexican Hat Dance, czyli meksykański taniec z kapeluszem. I jestem pewien, że wszyscy bardzo dobrze znacie ten motyw muzyczny.

Te musicale z 1948 roku podróżują sobie po świecie. Z Meksyku przenosimy się do Irlandii. Musical My Wild Irish Rose, moja dzika irlandzka róża, i piosenka My Lindy Lou, a konkretnie Ma Lindy Lou.

charakterystyczny bas Paula Robesona. Musical teraz kolejny, studia Disney, który został nominowany w 1948 roku w kategorii najlepsza muzyka z musicalu. Musical przeplatany animacją i scenami aktorskimi. Wówczas to był taki pierwszy film, w którym właśnie spotkała się animacja z aktorami. Pieśń Południa, Song of the South, a więc wybrzmi nam fragment instrumentalny Song of the South, nie instrumentalny, tam pojawią się wokale, a następnie finale, czyli finał, w którym odnajdziemy wiązankę piosenek z filmu, więc będzie to taka w pigułce najważniejsze piosenki z filmu.

0: Czas na Binga Crosby'ego w towarzystwie The Andrews Sisters. Jeżeli ktoś lubi to brzmienie i lubi, jak te głosy się tutaj miksują i łączą, to polecam album, w którym jest właściwie poświęcony Bingowi Crosbiemu i The Andrews Sisters. Tytuł to Their Complete Recordings Together, czyli ich wspólne nagrania razem. Myślę, że to jest bardzo przyjemny album, który tak nas cofa w czasie i jest taki przyjemnie nostalgiczny, więc jeżeli ktoś ma okazję, to polecam Their Complete Recordings Together, ale my posłuchamy nagrania, które pochodzić będzie z musicalu Droga do Rio i będą to dwie propozycje.
1: Supposing you need a vacation, Brazil is

Przenosimy się do kolejnego roku, 49. Wygrywa wówczas musical Parada Wielkanocna, Easter Parade, z Fredem Astaire i Judy Garland, i w takiej kolejności ich usłyszymy. Aban.

0: I oczywiście, żeby nie było, że kogoś pomijam, w drugiej piosence Better Luck Next Time towarzyszył Judy Garland Clinton Sundberg. A teraz czas na musical When My Baby Smiles At Me, kolejny nominowany i tytułowa piosenka w wykonaniu ponownie Binga Crosby'ego.
1: My hat, my cane. For when my baby

0: Yes, sir. Thanks, Ted.
1: Zostaniemy jeszcze przy musicalu tym, abyście mogli posłuchać, jak Ella Fitzgerald śpiewa piosenkę Sweet Georgia Brown, którą odnajdziemy oczywiście w musicalu When My Baby Smiles at Me.

0: Georgia claimed, Georgia named, just sweet old Georgia Brown.
1: The Kiss in Your Eyes, piosenka, którą w filmie Cesarski Walc, kolejny tytuł nominowany, śpiewa Bing Crosby ponownie i tutaj teraz również nam zaśpiewa.
2: You can say your lips are not for me, but you can't hide the kiss

0: Mógłbym słuchać na okrągło. Ostatnie dwa tytuły przed nami, które nam zamkną 49 rok, więc jak wrócimy do cyklu oscarowego, będą to już lata 50. Musical Romans na pełnym morzu. Zobaczymy w nim Doris Day, która śpiewa piosenkę Put Them in a Box, Tie Them with a Ribbon and Throw Them in the Deep Blue Sea. Czyli włóż je do pudełka, zawiń wstążką i wyrzuć do głębokiego niebieskiego morza.
1: You can take the moon, gather up the stars.

I ostatni musical zamykający nam nominację do, w kategorii najlepsza muzyka z musicalu w 49 roku to mój ukochany film Pirat. Pirat z Judy Garland i Genem Kelly. Cudowna piosenka Mac the Black, która jak już gdzieś tam się wierci w głowę, to nie ucieknie. Bardzo wam polecam film Pirat, jeżeli macie okazję go gdzieś zobaczyć, ponieważ jest to coś, co jak najbardziej wam się spodoba. Ja dziękuję za to spotkanie. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski i do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy, pa, pa.